0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super.
1: To jest Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
1: 3700 na rękę to ma być nowa płaca minimalna. Burze przeszły przez Polskę. Najbliższe dni mają być deszczowe. Powiemy też o gratce dla miłośników kaktusów, czyli wielkiej wystawie na Śląsku.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Paulina Nawrocka, zapraszam. 4950 zł brutto ma wynieść w przyszłym roku płaca minimalna. To na rękę 3704 zł. Takie są plany rządu. Wzrośnie też płaca w budżetówce, obiecuje premier Donald Tusk.
3: Jest także decyzja o podwyższe płac w sferze budżetowej. Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%.
1: Na razie to jeszcze nie przesądzone. Rząd będzie rozmawiać o tych propozycjach z Radą Dialogu Społecznego. Kolejny dzień z ulewnym deszczem i burzami. Front przeszedł nad południem Polski, ale padało w prawie całym kraju i przynajmniej do końca tygodnia będzie padać. Ma to jednak swoje dobre strony, bo taka pogoda przysłuży się lasom, mówi Paweł Staniszewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
4: Uwilgotni się wierzchnia warstwa gleby i zagrożenie pożarowe do końca tygodnia będzie już zdecydowanie niższe.
1: Niestety w niektórych miejscach na południu kraju ulewny deszcz może prowadzić do podtopień. Jak mówią eksperci, najbliższe deszcze nie poprawią znacząco sytuacji hydrologicznej. Przez niewielkie opady wiosną w kraju cały czas panuje susza. Ruch tankowców przez cieśninę Ormus rośnie bardzo znacząco, powiedział minister energii USA Chris Wright. Zastrzegł jednak, że powrót do normy zajmie miesiące po ewentualnym porozumieniu z Iranem. Tymczasem, jak wyliczył CNN, w ostatnim czasie Donald Trump zapowiadał rychły sukces rozmów z Iranem co najmniej 37 razy. Miłośnicy kaktusów mogą się wybrać do Gliwic. Kaktusy opanowały tamtejszą palmiarnię miejską. Otwarto wystawę, na której są różne gatunki tych sukulentów, głównie z Ameryki Południowej. Niektóre mają 20 lat, są małe, duże i kwitnące, opowiada Piotr Wudecki z Polskiego Towarzystwa Miłośników Kaktusów.
5: Do najbardziej kolorowych kaktusów należą Hinopsisy. Mają wspaniałe kwiaty, duże, nawet do 20 cm średnicy. Niekiedy dwu, trzy barwne. Wiele innych gatunków też. Mamilarie. W ogóle kaktusy kwitną pięknie, każdy kaktus kwitnie.
1: Kaktusy w gliwickiej palmiarni można oglądać do niedzieli. Od piątku będzie też giełda roślin. A już jutro wieczorem rusza wielkie święto piłki nożnej. Jak mówią Amerykanie, soccera. W USA, Kanadzie i Meksyku ruszają Mistrzostwa Świata. Niektórzy pojechali na mundial po raz pierwszy w historii. Uzbekistan, Jordania, Kiraso czy Republika Zielonego Przylądka, która wczoraj dotarła do swojej bazy, mówi jej trener Bubista.
6: Pierwszym celem jest pokazanie naszego kraju światu, naszej kultury, muzyki, a także naszego futbolu. Wiemy, że jesteśmy mali, ale chcemy pokazać, że możemy rywalizować na najwyższym poziomie. Wiem, z kim się zmierzymy, potężni rywale z doświadczeniem w tych rozgrywkach, ale my chcemy robić wielkie rzeczy i mamy nadzieję, że uda nam się to osiągnąć.

0: pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
1: Dzień dobry. Tu Super FM.

0: To Miasto Duchów i Adam Lambert, czyli Ghost Town. Zupełnie inaczej jest w Szczecinie. Jest was naprawdę dużo, naprawdę sporo. Szczegóły za chwilę.
1: Reklama. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: I po reklamie.
3: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok aeroklubu. Vino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
2: Super FM. Pogoda.
0: Dobre, słoneczne rozpoczęcie nowego dnia. Dzisiaj środa, dzisiaj 10 dzień czerwca. Słuchacie radia Super FM. Termometry pokazują aktualnie 10 stopni, a więc paradoksalnie to dosyć chłodno. Chociaż mówiąc szczerze, ja tego nie czułem. Nawet 20 stopni w ciągu dnia i po południu około godziny 15 będzie padać. Opady deszczu prognozowane są też jutro, również po południu.
3: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok aeroklubu. Vino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
4: Dzień dobry. Tu Super FM.
0: Coś tam o płakaniu będzie śpiewać teraz Oceana w radiu Super FM, ale to nie ma co płakać, to trzeba złapać byka za rogi, że dzisiaj jest środa, ten fakt właśnie, i trzeba, jak to się mówi w korporacji, challenge'ować, czyli trzeba po prostu stawiać czoła wyzwaniom. Minęła godzina 6.30, dzień dobry, tu Super FM, między innymi o tym będziemy mówić w tej godzinie.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Dobrze jest teraz na ulicach Szczecina. Nie ma kolejek, nie ma korków, bo jeszcze wczesna pora. Oczywiście 19 minut nam zostało do godziny 7 i odliczamy do pierwszych poważnych utrudnień w kierunku centrum. Jak na razie ich nie ma. Oczywiście ja życzyłbym sobie i życzyłbym wam, żeby tych utrudnień nie było wcale. Natomiast tak by było w idealnym świecie, a my chyba w idealnym świecie nie żyjemy, prawda? Dobrze, będziemy aktualizować sytuację na ulicach Szczecina, także warto, żebyście byli razem z nami na antenie Radia Super FM. 7.20, 7.40, 8.20, 8.40 to są te godziny, kiedy następne wydania pomocy drogowej na 97.5.

Przeglądam szczeciński internet i tak natrafiłem na bardzo interesującą informację na stronie radia Super FM, czyli super.fm. Aktualizacja wartości piłkarzy Pogoni. Drużyna warta ponad 82 miliony złotych, co daje pozycję w środku stawki klubów piłkarskiej Ekstraklasy. Znany portal Transfermarkt opublikował nową wycenę Pogoni Szczecin i jej poszczególnych zawodników. Różnice na plus i na minus sięgają najwięcej 500 tysięcy euro. Największy wzrost o pół miliona euro w składzie portowców zanotował Grek Dimitrios Keramitsis, który jest teraz najdroższy piłkarzem w kadrze. Ten tytuł dzielą z nim Attila Szoloj i sam Greenwood. Wszyscy są warci po 2 miliony euro, ale Anglik zanotował spadek wartości o pół miliona. Spore wzrosty wartości zanotowali jeszcze Nathan Ława i Filip Czuić. Jej spadek dotyczy za to Karola Angielskiego czy Musy Dżuwary. I warto dodać, że ta łączna wartość drużyny Pogoni wynosi w tej chwili nieco ponad 19,5 miliona euro, co w skali Ekstraklasy daje jej dziewiątą lokatę. No i podobnie zresztą Pogoń zakończyła sezon Ekstraklasy na podobnej lokacie, także trzeba przyznać, że te wartości się zmieniają, ale my przede wszystkim w przyszłym sezonie to chcielibyśmy zobaczyć więcej wartości nie na Transfermarkcie, ale na boisku.

0: Sporo mówiliśmy w tej godzinie o wartościach, o pieniądzach, o milionach złotych, o milionach euro. Wy jesteście najdrożsi, drożsi niż te wszystkie złote, euro, jeny i inne hrywny. A więc wam przekazuję informację, że za chwilę będzie godzina siódma i będzie serwis informacyjny na antenie radia Super FM. Tuż po nim prognoza pogody, no a po siódmej dalej gramy muzykę, dalej mówimy o Szczecinie. Bartek Czetowicz, zapraszam.
1: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: I po reklamie.
3: Jest siódma. Wiadomości Super FM.
4: Kolejna eskalacja konfliktu i wymiana ognia na Bliskim Wschodzie. KO i PSL wystawiły wspólną kandydatkę w krakowskich wyborach i słynny dar młodzieży z przymusowym postojem podczas rejsu.
1: Super FM. Wiadomości.
4: Paulina Nawrocka, zapraszam. Na Bliskim Wschodzie znowu doszło do eskalacji. Amerykańskie siły przeprowadziły serię ataków na irańskie instalacje wojskowe w pobliżu cieśniny Ormus. W odpowiedzi na zestrzelenie śmigłowca Apache Iran nie pozostał dłużny. Wystrzelił rakiety i drony w kierunku amerykańskich baz w Bahrajnie, Kuwecie i Jordanii. Jordańska armia informuje o zestrzeleniu 5 irańskich pocisków. Przedstawiciel władz USA powiedział stacji CNN, że ataki mają być ostrzeżeniem dla Teheranu. Senator Monika Piątkowska została wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa. Ogłosili to Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Jest kandydatką wyśmienitą.
6: Monika, no wow. Widać, że masz tą determinację i ten wybór i twój plan dla Krakowa, poważnego, odważnego, znamy od lat.
4: Wybory w Krakowie odbędą się prawdopodobnie we wrześniu, po tym jak niedawno mieszkańcy odwołali w referendum dotychczasowego prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. Komisja Europejska przedstawiła 21 pakiet sankcji przeciwko Rosji. Restrykcjami objęte ma zostać kolejne 30 statków floty cieni, która nielegalnie transportuje różnego rodzaju towary. Pakiet sankcji ma dotyczyć także rosyjskich żołnierzy, mówi przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
7: Proponujemy wprowadzenie zakazu wjazdu do Unii Europejskiej dla wszystkich osób, które służyły w rosyjskich siłach zbrojnych od początku wojny.
4: Inna z propozycji zakłada zamrożenie mechanizmu dostosowującego limit cen rosyjskiej ropy, aby zapobiec jego wzrostowi. Rośnie liczba zatruć dopalaczami i innymi substancjami odurzającymi, alarmuje Sanepid. Najnowsze dane pokazują, że problem jest coraz większy, a najwięcej przypadków odnotowano w Małopolsce, na Śląsku i w Wielkopolsce. Tylko w ubiegłym roku łącznie raportów o zatruciach było ponad 4 tysiące, czyli statystycznie 10 dziennie. Najczęściej to efekt przyjmowania substancji psychoaktywnych i leków, mówi Marek Waszczewski, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
8: Wzrosła liczba zatruć i podejrzeń zatruć środkami zastępczymi i nowymi substancjami psychoaktywnymi, jeżeli porównamy to z rokiem 2024. Natomiast jest to wciąż niewielki odsetek w porównaniu z liczbami notowanymi w latach 2015-19, kiedy raportowana liczba zatruć to było kilka tysięcy rocznie.
4: Rzeczniczka Praw Dziecka tymczasem apeluje do Ministerstwa Edukacji o prowadzenie dodatkowych zajęć w szkołach, które będą uświadamiały o możliwych zatruciach substancjami psychoaktywnymi. Żaglowiec Dar Młodzieży cumuje w Nassau na Bahamach. Statek miał awarię systemu klimatyzacji, przez którą konieczny był kilkugodzinny postój w Martynice. Dar Młodzieży 16 kwietnia wyruszył w rejs do Stanów Zjednoczonych, gdzie weźmie udział w uroczystościach związanych z 250. rocznicą podpisania Deklaracji Niepodległości USA.
9: pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
10: Super FM. Pogoda.
0: To może być chłodny poranek w porównaniu z ostatnimi dniami. Teraz 12 stopni, ale słoneczny poranek. Myślę, że to nastraja dodatkowo na resztę dnia. To dodam może do tej beczki miodu łyżkę dziegciu. Dzisiaj po południu będzie padać. Dzisiaj opady deszczu około godziny 15 w Szczecinie. Jutro także po południu będzie mokro, ale też słonecznie. Jutro maksymalnie 18 stopni. Pojutrze, czyli w piątek, też może być mokro i nieco chłodniej. 16-17 stopni to jest taki tydzień dla tych, którzy lubią rześkie powietrze, to jest raz, a dwa dla tych, którzy nie lubią zbyt wysokich temperatur.
9: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
3: Dzień dobry. To Super FM.
0: Tak, jest, to jest właśnie ten program, to jest właśnie ta audycja od poniedziałku do piątku, od 6 do 9, czyli dzień dobry, tu Super FM, Bartek Czatowicz, witajcie. Nie tylko o pogodzie będziemy rozmawiać, chociaż podobno starzy ludzie lubią rozmawiać o pogodzie, no to ja lubię i mówię o tej pogodzie często, co pół godziny, także wszystko się sprawdza. Natomiast będziemy mówić też o sporcie, ale na przykład także o tym, co na drogach, a w tej godzinie ważne tematy, wkrótce zakończenie zbiórki na Adasia Orlika, czyli czterolatka z Morzyczyna pod Szczecinem. Jeden z ostatnich kiosków w Szczecinie, w mieście, postoi tylko do końca roku. Takie informacje z naszego miasta. Także będziemy mówić o tym, co nas otacza do godziny 9. Cześć.
3: Dzień dobry. Tu Super FM.
0: A teraz 4 minuty po godzinie 7.

Britney Spears w Super FM. Tego głosu nie da się pomylić z żadnym innym. 10 minut po godzinie 7. Dobre informacje od rana w radiu Super FM, bo wkrótce zakończenie zbiórki na Adasia Orlika. Uwielbiamy takie historie. Po latach walki czas na szczęśliwe zakończenie. Zbiórka jest rozliczana i wkrótce cała kwota ponad 15 milionów złotych będzie na koncie, informują rodzice Adasia Orlika z Morzyczyna. 4-letnie dziecko przejdzie niezwykle drogą terapię w Stanach Zjednoczonych, a walczy z chorobą bardzo, bardzo ciężką, trudną, o której już mówiliśmy nieraz. DMD to choroba, która powoduje zanik mięśni, także niestety tych odpowiedzialnych za oddychanie. Zbiórka trwała kilka lat. Ostatnie brakujące ponad 3,5 miliona złotych wpłynęło w jeden dzień dzięki inicjatywie youtubera Łatwoganga jadącego przez Polskę rowerem dla dzieci chorych właśnie na to schorzenie. Także Adaś Orlik, dzięki pomocy was wszystkich, tak naprawdę każdego, który przez te lata wpłacił chociażby złotówkę, będzie żyć. Super FM. 12 minut po godzinie 7. Dzień dobry.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Dziewiętnaście minut po godzinie siódmej, słuchacie Radia Super FM, no i oczywiście będziemy mówić o tym, co na ulicach Szczecina. Tutaj dzieje się całkiem sporo, paradoksalnie, chociaż wydawałoby się, że pora jeszcze wczesna, no to po godzinie siódmej, czy ten moment, ten czas między godziną siódmą a ósmą, to moment, kiedy sporo kierowców, sporo samochodów zmierza do centrum. I nie inaczej jest aktualnie, bo na przykład na ulicy Zagadłowicza kolejka prawie kilometrowa przed skrzyżowaniem z Miodową i Kupczyka. Oczywiście tutaj cudzysłów, cierpią też Gumieńce, czyli Ku Słońcu Europejska i Okulickiego. Tam plus 5 minut teraz, żeby dostać się do Ronda Gierosa. Coraz więcej kierowców także na Szosie Polskiej, na Pokoju, na Bogumińskiej, przed skrzyżowaniem z Chorzą, a więc te problemy będą pewnie się pogłębiać tylko z minuty na minutę. No i warto jeszcze powiedzieć między innymi o Prawobrzeżu, bo na Węźle Kijewo już długie kolejki na 5-10 minut przed skrzyżowaniem z Kurzą i Niedźwiedzią, a pewnie będzie ich więcej. I my będziemy to aktualizować w Radiu Super FM, bo następna pomoc drogowa o godzinie 7.40.

0: kiedy już wejdziecie na ten dach, to pamiętajcie, żeby uważać i z niego nie spaść. Tab i Sound and Grace w piosence pod tytułem Dach, 27 minut po godzinie 7. Już za chwilę w studiu pojawi się Andrzej Kutys, a więc będą wiadomości ze Szczecina.
1: Reklama.
2: Uwielbiasz śpiewać? Chcesz, by usłyszał Cię cały Szczecin? Lubisz dobrą zabawę? Mamy dla Ciebie propozycję. W każdą środę po 21:00 przyjdź na Deptak Bogusława 10 do lokalu Melange i weź udział w zabawie Melange Voice z radiem Super FM. Wyśpiewaj super niespodziankę. Najlepszych usłyszysz na antenie radia Super FM.
3: Do zobaczenia w każdą środę o 21:00. Melange na Deptaku Bogusława 10. Zapraszam. Tomasz Janicki.
4: Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
2: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
4: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2. Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
5: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek Twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
0: Na zegarach pojawiła się 7:30, jak znak Batmana na niebie, czyli Andrzej Kutys. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. A zaczniemy od poważnego tematu. Zarzuty dla wykładowcy i rektor Akademii Sztuki. Śnięte ryby w Odrze. Dyskusja w rozmowie Radia Super FM dzisiaj od rana. Polski biznes i światowe technologie na konferencji w Świnoujściu.
1: Super FM. Wiadomości.
10: Śledczy stawiają zarzuty po tragedii sprzed 3 lat. Pracowniczka Akademii Sztuki miała nieumyślnie sprowadzić bezpośrednie niebezpieczeństwo wystąpienia eksplozji, a rektor uczelni miała nieumyślnie nie dopełnić obowiązków przez funkcjonariusza publicznego. Przypomnijmy, w 2023 roku w pracowni przy ulicy Kolumba doszło do wybuchu oparów. Poparzone były 3 osoby, jedna z nich 20-letnia studentka zmarła. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, prokurator Julia Szozda, informuje o ustaleniach biegłego. Wykładowca katedry grafiki artystycznej w trakcie zajęć wyszła porozmawiać.
11: Podczas wykonywania prac przez studentkę nie sprawowała nad nią prawidłowego nadzoru. Dopuściła ją do wykonywania prac w pomieszczeniu niezapewniającym odpowiedniej wentylacji wytwarzanych oparów chemicznych. Nie zapewniła pokrzywdzonej podczas tego procesu odzieży roboczej w postaci fartucha. Jednocześnie dopuściła do tego, że w tym pomieszczeniu były przechowywane i używane chemikalia w ilości znacznie przekraczające bieżące potrzeby wynikające z wykonywanych czynności w tej pracowni.
10: Zarzuty dla rektor Akademii Sztuki miały z kolei polegać na szeroko rozumianym niezapewnieniu studentom i pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w szeregu aktów prawnych. Rektor Akademii Sztuki nie przyznaje się do zarzutów. W tym przypadku grozi kara do 2 lat, natomiast wykładowczyni od 6 miesięcy do do 8 lat pozbawienia wolności.
7: Słuchasz wiadomości w radiu Super FM.
10: 4 lata temu śnięte ryby w Odrze nie schodziły z nagłówków, także politycznych. W roku 2026, w minionym tygodniu, wędkarze znowu alarmowali. Jaka jest reakcja władz? Co się dzieje w rozmowie radia Super FM? Także ten temat, jak zdradził mój redakcyjny kolega Michał Kaczmarek. Dzień dobry, Michale.
12: Cześć, Andrzeju. Dzień dobry. Witam ciebie i witam naszych słuchaczy. Rzeczywiście w 2022 roku to był temat czołówkowy, aczkolwiek skala tego problemu też była inna niż w roku 2026. Niemniej z byłym dyrektorem Wód Polskich, a obecnie radnym Szczecina Prawa i Sprawiedliwości Markiem Duklanowskim o tym temacie będziemy mówić, ale także między innymi o pasach rowerowych na Mickiewicza i o innych samorządowych sprawach.
10: Zapraszamy już po godzinie 8.
7: To są wiadomości w radiu Super FM.
10: Tworzenie możliwości polskim firmom, ale i szukanie zagranicznych inwestorów w zaawansowanych technologicznie sferach. Wiceminister rozwoju Michał Jaros w rozmowie radia Super FM podkreślał, że tak jak rząd szuka możliwości, aby angażować rodzimych przedsiębiorców, tak równie ważna jest współpraca na arenie międzynarodowej. Jaros podał przykład branży elektronicznej.
13: Zajęłoby nam to lata, zanim doszlibyśmy do wytwarzania na przykład półprzewodników w Polsce, ale przecież możemy zaprosić inwestorów, którzy zainwestują tutaj w Polsce i będą budowali, na przykład będą tworzyli półprzewodniki czy elementy do farm wiatrowych, i to docelowo jest szansa dla polskich firm, dla polskich kooperantów, którzy mogą wpleść się w ten łańcuch produkcji danego urządzenia i też stworzyć te kompetencje, zdobyć te kompetencje i być może w przyszłości też tworzyć samemu chociażby te farmy wiatrowe i na lądzie, i na morzu.
10: Wiceminister rozwoju i technologii był gościem świnoujskiej konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.
1: Super FM Sport.
14: Mateusz Stanicki, zapraszam. Rozpoczynają się intensywne tygodnie dla naszych siatkarzy. Rusza mecz Polaków w Lidze Narodów z Kubą. Potem czekają ich mecze ze Słowenią, Japonią i Ukrainą. W sumie biało-czerwonych czeka w tym sezonie nawet 30 spotkań, pod warunkiem, że będą walczyć o medale. Najważniejszą imprezą będą oczywiście wrześniowe Mistrzostwa Europy, w których będą bronić tytułu. Tam pojedziemy w najsilniejszym składzie, bo na Ligę Narodów do Chin pojechało tylko 3 zawodników, którzy grali na zeszłorocznych Mistrzostwach Świata. To rozgrywający Jan Firlej, środkowy Szymon Jakubiszak i libero Maksymilian Granieczny. Piłkarki reprezentacji Polski przegrały w Almelo z Holandią 1-3 w swoim 6. i ostatnim meczu Dywizji A rozgrywek Ligi Narodów, które były jednocześnie eliminacjami Mistrzostw Świata 2027. Biało-czerwone zanotowały w grupie 2 remisy oraz 5 porażek i spadły do Dywizji B. Bezpośredni awans na przyszłoroczny Mundial w Brazylii wywalczyły drużyny, które zajęły pierwsze miejsca w swoich grupach w Dywizji A. Poza Francją to Niemcy, Dania i Hiszpania. Pozostałe zespoły, w tym Polska, wystąpią jesienią w dwustopniowych barażach. Natomiast jutro startują piłkarskie Mistrzostwa Świata mężczyzn. Po raz pierwszy w historii w Mundialu zagra aż 48 drużyn. Ta zmiana jest prawdopodobnie próbą ocieplenia wizerunku przewodniczącego FIFA Gianniego Infantino, mówi profesor Wojciech Woźniak z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.
15: Infantino cały czas rżnie głupa, udając, że wszystko co robi jest dla dobra sportu, dla dobra tej pięknej gry, dla dobra wreszcie różnych wykluczonych pod wszystkimi szerokościami geograficznymi, którzy dzięki piłce mogą uzyskać chwilę oddechu, mogą poprawić swój byt, mogą wreszcie cieszyć się z sukcesów swoich reprezentacji.
14: A to nie jest mundial wszystkich. Grzmi były napastnik reprezentacji Anglii, Ian Wright, po tym jak nie wpuszczono do USA sędziego z Somalii.
16: Co kilka godzin słyszymy o niewpuszczanych zawodnikach, kibicach, urzędnikach, dziennikarzach, a teraz nawet o sędziach. To w ogóle nie jest śmieszne. Drogie bilety, najdroższe w historii. Tak samo drogie zakwaterowanie, transport, rekordowy. Czy tak naprawdę zachowują się gospodarze najważniejszego turnieju na świecie? Współczuję amerykańskim kibicom, którzy muszą się tego bardzo wstydzić.
14: Otwarcie mundialu jutro, na początek Meksyk zmierzy się z RPA.
17: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Vino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
1: Super FM. Pogoda.
0: Dzisiaj nawet 20 stopni i od rana do pewnego momentu słonecznie. Po południu mogą pojawić się opady deszczu. Padać będzie też jutro po południu, też w tych okolicach 19-20 kresek na termometrach. Tak będzie raczej do końca tygodnia.
17: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Vino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
7: Dzień dobry, tu Super FM.
0: 7:37.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Na zegarach 7.40, a w zasadzie to w tej chwili powinna pojawić się 7.41, a więc 19 minut zostało nam do godziny 8 i oczywiście kolejki w drodze do centrum Szczecina. Od Prawobrzeża idąc na węźle Kijewo, najpierw 10 minut spędzą ci, którzy zjeżdżają z autostrady A6, ale także ci, którzy podróżują drogą krajową numer 10 przed skrzyżowaniem z Kurzą i Niedźwiedzią. Dalej już ulicą Struga powinno być w porządku. Raz, dwa w obie strony. Oczywiście stoją Gumieńce, czyli Okulickiego, Europejska, Dworska i Ku Słońcu, o której już chyba wspominałem. Sporo samochodów także na Topolowej i na Łukasińskiego. Topolowa to wyjazd z Mierzyna w stronę Szczecina, rzecz jasna. Taki skrót, z którego niektórzy korzystają o tej porze. Dalej już ulicą Sosabowskiego czy Mickiewicza będzie naprawdę dobrze i przejezdnie w obie strony. Jeżeli chodzi o północ Szczecina, to warto wspomnieć o ulicy Zagadłowicza, tam też kilka minut przed Jeziorem Głębokie, ale także o Bogumińskiej. Sporo samochodów właśnie od strony Szosy Polskiej jedzie ulicą Bogumińską i przed skrzyżowaniem z ulicą Chorzą, jak zawsze, standardowo są kolejki. I tak właśnie jest w środę rano na ulicach Szczecina. Dawajcie znać o innych miejscach trudnych. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze, czekam na wasze telefony 912455. Twardym trzeba być w środę, bo półmetek tego tygodnia pracy już teraz. Survivor, czyli Eye of the Tiger, to oko tygrysa zdecydowanie się przyda. Dzisiaj, 10 dzień czerwca, dzisiaj środa.

Niall Horan w Super FM. 11 minut nam zostało do godziny 8. Dzień dobry, tu Super FM w środę. Dzisiaj 10 dzień czerwca i tak się składa, że 2 tygodnie i 2 dni zostały już do zakończenia roku szkolnego. 14-16 dni, no a szkolnych to jeszcze mniej. Umówmy się, że w czerwcu to już szkoły nie ma generalnie, prawda? Tutaj już raczej zapominamy o zajęciach. Są te tak zwane zajęcia opiekuńcze, są różne aktywności poza szkołą. Wycieczki to jest taki czas właśnie, żeby jeździć, żeby zwiedzać, żeby oglądać. Natomiast no to zakończenie roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami. No i wakacje, oczywiście wakacje, z których rodzice pewnie będą się cieszyć w pierwszych tygodniach, potem już troszeczkę mniej, ale to może dobrze, że te wakacje trwają tyle, 2 miesiące, bo już tuż przed 1 września rodzice modlą się o to, żeby ten rok szkolny wrócił jak najszybciej. Oczywiście chodzi o to, żeby dzieci się edukowały, żeby się rozwijały, żeby nie zatrzymywały się, tylko wręcz przeciwnie, żeby poznawały nowe umiejętności. Tylko o to chodzi w tym powrocie dzieci do szkoły, bo generalnie najchętniej chcielibyśmy, żeby były z nami cały czas. Prawda?

0: Sonic i Sky w Radiu Super FM. Ja spoglądam w niebo i nie widzę żadnych niepokojących chmur, a według IMGW mają one być. I dzisiaj po południu ma padać deszcz. No jak na razie ich nie dostrzegłem, ale może to się zmieni. Będziemy mówić o tym w prognozie pogody po godzinie 8. Najpierw będzie serwis informacyjny i najpierw będzie poranna rozmowa Radia Super FM. Michał Kaczmarek i jego gość, miejski radny z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, Marek Duklanowski.
1: Masz ochotę na najlepszą muzykę, wyjątkowy klimat i niezapomnianą zabawę? Słuchaj audycji Prywatkowe Hity w Super FM od poniedziałku do piątku po 11 i 18. Usłyszysz utwory, które rozgrzewają parkiet w restauracji i klubie Prywatka, jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na mapie Szczecina. Największe przeboje, taneczne klasyki i muzyczne hity, które możesz usłyszeć podczas wieczorów pełnych dobrej zabawy, doskonałej kuchni i wyjątkowej atmosfery. Zostań z nami i baw się najlepiej w Prywatce. Prywatkowe Hity. Muzyka, która nigdy nie schodzi z parkietu.
2: Reklama.
3: Castorama.
2: Teoria.
3: I praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
4: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
1: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
5: Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe?

0: Szczecinie. Liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na fabrykawody.eu i zapisz dziecko już dziś.
1: Już 23 czerwca o 17:00 scena ożyje tańcem. Szkoła baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17. Police, ulica Siedlecka 1A. Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
2: Serdecznie zapraszam. Olga Kuźmina-Pietkiewicz.
3: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim. Morskim.
4: Hey! Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealer ma znaczenie.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
7: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szyby i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie. W Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak. Zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: I po reklamie.
12: Jest ósma. Wiadomości Super FM.
13: Burzowy front nad Polską. Kolejne ostrzeżenia dla południa kraju. Sejm będzie dziś decydował o losach szefa MSWiA i symboliczne zakończenie budowy po 144 latach. Papież poświęci dziś najwyższą wieżę Sagrady Familii.
11: Super FM. Wiadomości.
13: Paulina Nawrocka, zapraszam. Sezon na burze z ulewami coraz bardziej się rozkręca. Wczoraj szczególnie silne burze przeszły przez Małopolskę. Do późnych godzin wieczornych trwało usuwanie skutków burz w Oświęcimiu i okolicach. Dziś kolejne alerty i ostrzeżenia dla południowej i południowo-wschodniej Polski. Od Bielska Białej po Bieszczady i w kierunku Lublina i dalej w stronę Krakowa.
14: Miejscami, zwłaszcza w Małopolsce, zjawiska te mogą być bardzo gwałtowne. Lokalnie możliwe także opady gradu, a porywy wiatru podczas burz od 70 do 80 km na godzinę.
13: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Upały mają wrócić w połowie przyszłego tygodnia. Sejm zajmie się dziś wnioskiem PiSu o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Prawo i Sprawiedliwość chce odwołania szefa MSWiA z dwóch powodów, o których więcej Wawrzyniec Zakrzewski.
15: Pierwszy to głośna sprawa fałszywych alarmów i związanych z nimi wejściami służb do mieszkań, domów i biur. Redaktora naczelnego bliskiej PiSowi TV Republika, posłów tej partii, samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego i wreszcie matki prezydenta Karola Nawrockiego.
16: Pan Kierwiński musi natychmiast odejść ze stanowiska, bo albo kompletnie nie panuje nad służbami, kompletnie nie panuje nad tym, co się dzieje w Polsce, tak samo pan premier Donald Tusk, i rzeczywiście nie nadają się do tego, żeby sprawować te bardzo odpowiedzialne funkcje w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego, albo sami stoją za prowokacjami.
15: Mówił kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek, gdy wniosek w sprawie Marcina Kierwińskiego był składany, w którym mowa jest także o drugim powodzie do dymisji, wydaniu rozporządzenia o transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawieranych za granicą, co zdaniem opozycji jest niezgodne z konstytucją i nie ma podstawy prawnej.
13: Fałszywy kominiarz z Wielkopolski stanie przed sądem. Jest akt oskarżenia. 35-letni mieszkaniec Jarocina wykonał blisko 100 odbiorów kominiarskich, nie mając do tego uprawnień. Jak mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej, źle przeprowadzone przeglądy kominów lub ich brak mogą być bardzo niebezpieczne.
17: W konsekwencji dochodzi właśnie do pożarów, do zatrucia się tlenkiem węgla. Warto dodać, że większość ludzi ginie w pożarach nie dlatego, że pożar bardzo bezpośrednio strawił te osoby. Ludzie giną najpierw w wyniku zatrucia się dymami czy czadem.
13: Fałszywemu kominiarzowi grozi do 8 lat więzienia. Chińscy producenci samochodów zaostrzają walkę o polskiego klienta. Jak informuje Puls Biznesu, średnio ich auta są już o 25 tysięcy złotych tańsze od porównywalnych modeli zachodnich i azjatyckich marek. W pierwszych 5 miesiącach roku chińskie samochody odpowiadały za blisko 13% rejestracji nowych aut w Polsce. Eksperci oceniają, że ich udział w rynku może w przyszłości wzrosnąć nawet do 20%. Oczy świata zwrócone na Sagradę Familię. W setną rocznicę śmierci jej architekta Antonio Gaudiego papież Leon XIV odwiedzi barceloński kościół i poświęci dziś 172-metrową najwyższą wieżę kościelną świata. Będzie to symboliczne zakończenie budowy bazyliki po 144 latach. Leon XIV odprawi też mszę dla 8 tysięcy osób.
4: Po 8:00 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
18: Zaczynamy środową poranną rozmowę. Gość już obecny w naszym studiu, Marek Duklanowski, radny Prawa i Sprawiedliwości i co ważne w kontekście dzisiejszej rozmowy, były dyrektor Wód Polskich w Szczecinie. Kłaniam się, panie radny, dzień dobry.
19: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
18: Dzwonił ktoś w ogóle do pana, żeby pana na przykład, nie wiem, zapytać o radę, jakoś skonsultować temat obecnej sytuacji na Odrze. Pan był dyrektorem wtedy, kiedy w 2022 roku te najbardziej gorące rzeczy się na Odrze działy, jeżeli chodzi o katastrofę ekologiczną, czy nikt nie zadzwonił, nie zapytał?
19: Nie, no poza mediami, które rzeczywiście w wielu sytuacjach podpytywały, to takich kontaktów nie miałem, ale prawda też jest taka, że gdy przez 4 lata byłem dyrektorem na Tamie Pomorzańskiej u nas w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie, to kluczową rzeczą był oczywiście cały czas zespół. Gro tego zespołu dzisiaj jest i ci fachowcy, którzy tam pracują nieraz po kilkanaście lat, a nawet i powyżej 20, potrafią sobie z pewnymi tematami poradzić. Niemniej troszkę zdumiewały mnie momentami pewne komunikaty, które akurat ze strony rzecznika wychodziły. One moim zdaniem nie były adekwatne i zamiast uspokajać, zostawiały cały czas pewną dozę niepewności, ponieważ właściwie przez ten cały czas tylko drugiego

0: reprezentantem i rozmawiając wewnątrz u nas z osobami, które to życie polityczne prowadzą daleko bardziej intensywne i takie w skali również ogólnopolskiej niż ja, czyli z największą partią opozycyjną, z posłami, nie było takiego oczekiwania, o którym pan redaktor mówi, że chcielibyśmy, żeby było to samo co w 22, bo byłoby dobrze. Wręcz przeciwnie, za każdym razem też, kiedy rozmawiałem, nie słyszałem po drugiej stronie żadnego takiego napięcia jakiegoś, a jednak zróbmy, a może coś się uda, a może naciągnijmy pewne rzeczy. Nie, wręcz przeciwnie, tonowaliśmy wszyscy między sobą te nastroje,
1: bo widzieliśmy takie posty w social mediach, gdzie jest wojewoda Rudawski, bo wojewoda
0: Bogucki w
1: 2022 roku zakasał rękawy w białej koszuli i tam biegał po nabrzeżach i prawie te ryby własnoręcznie wyciągał, a wojewoda Rudawski nie zabrał głosu w tej sprawie.
0: Nie wyciągał wojewoda Bogucki oczywiście, natomiast wiadomo, że pewnej figury retorycznej pan tutaj redaktor używa, ale było zaangażowanych kilkasetek ludzi pracujących faktycznie od świtu do zmierzchu. Teraz nie widzieliśmy faktycznie pewnego uspokojenia również ze strony wojewody, tak? I to jakby co do zasady, też uważam, że w tych kwestiach dzisiaj wojewoda powinien być obecny, powinien być pewien organ koordynujący, pewne informacje powinny być przekazywane do mieszkańców,
1: czy nawet jeżeli,
0: mieszkańcy informowali.
1: Sam pan powiedział, że nie ma takiej sytuacji jak w 2022, a więc nie ma takiej konieczności bezpośredniego interweniowania tam nad Odrą, czy na Regalicy, czy w miejscach, gdzie tych ryb, czy ślimaków, czy innych stworzeń rzeczywiście na powierzchni wody pojawiło się więcej.
0: Skala oczywiście była zupełnie inna, tak? Jeśli nie mamy tych prymnezyn, czyli tych toksyn wysyłanych przez tę tak zwaną złotą algę, no to rzeczywiście skala śmierci całego życia biologicznego w Odrze jest zupełnie inna niż to, co mieliśmy w 2022 roku. Niemniej takiego głosu brakowało. Naprawdę lakoniczne komunikaty Wód Polskich, czasami przeplatające się z tym właśnie, co o czym informowali i w jaki sposób alarmowali wędkarze, było to piekielnie niespójne. Uważam, że wojewoda jako przedstawiciel rządu w zachodniopomorskim powinien zabrać głos.
1: Pan jest zwolennikiem tych pasów rowerowych na Mickiewicza, czy nie? Bo ja jak staram się czytać pana posty na Facebooku, to nie jest takie proste, bo one zazwyczaj mają taki bardzo epistolarny charakter i bardzo rozbudowany. To ja w sumie już nie wiem, czy pan jest ich zwolennikiem czy przeciwnikiem.
0: Ja jestem zwolennikiem dzisiaj poruszania się w pewnym obrębie, który sobie sami wyznaczyliśmy. Wyznaczyliśmy najpierw zmianą ustawy o samorządzie gminnym, która dołożyła artykuł 5a, czyli mówiący o pewnym obligo stosowania zadań, które wygrają w budżecie obywatelskim. I to jest po jednej stronie. Skoro zadanie zostało dopuszczone, skoro zadanie wygrało, ono co do zasady nie może być w sposób istotny zmienione przez Radę Gminy. I o tym mówi wprost ustawa.
1: Nawet jeżeli okazuje się, że to zadanie tak naprawdę zyskało poklask 1600 mieszkańców, ale w dużej mierze potem się okazało, że Rada Osiedla i że chyba sam Urząd Miasta nie jest przekonany do realizacji tego zadania.
0: Rada Osiedla wypowiedziała się za pierwszym razem, tylko jeden raz w roku 2021. Wtedy, kiedy nie widziała w ogóle projektu i pisała o tym, że jest przeciwko budowie ścieżek rowerowych wzdłuż Mickiewicza, a tam w ogóle nie chodziło ani przez moment o ścieżki rowerowe, tylko o pasy dla rowerów. To jest zupełnie inne rozróżnienie i wydaje się, że osoba związana z transportem, ówczesny przewodniczący Rady Osiedla Pogodno, pan Marian Adamowicz, długoletni zresztą przewodniczący, powinien te niuanse znać, bo to osoba, która w transporcie, że tak powiem, zęby zjadła. Natomiast potem Rada Osiedla się już nie wypowiadała. Rada Osiedla, zabierając głos wtedy, kiedy miała gotowy projekt, powiedziała, że odstępuje od opiniowania, ponieważ jest przeciwko ścieżkom dla rowerów, tyle tylko, że tam nie było mowy w ogóle o ścieżkach dla rowerów. I to jest ten głos Rady Osiedla. Natomiast w pozostałych kwestiach magistrat rzeczywiście wyrażał pewien sceptycyzm na początku i rzeczywiście jest to zawarte w karcie oceny projektu, czyli w tym dokumencie, który zawsze towarzyszy każdemu zadaniu z budżetu obywatelskiego, takiej oceny merytorycznej. Natomiast też przejdę obok tego. Dla mnie kluczową rzeczą jest to, że wtedy, kiedy te wątpliwości się pojawiły, magistrat po prostu zwyczajnie powinien pokazać, że na przykład na tym etapie w ogóle tego zadania nie kierujemy do głosowania, że powinniśmy mieć dodatkowe badania, że skoro pisze magistrat, że powinna być bezwzględne uzgodnienie, nie opinia, ale uzgodnienie, nie wiem co prawda na jakiej zasadzie, choćby z policją, no to takie uzgodnienie najpierw powinno być i ten projekt nie powinien
1: tylko
0: trafić na listę
1: radny,
0: do głosowania.
1: Czy trochę nie niuansujemy w tym momencie? Projekt rzeczywiście trafił, wygrał. Czy dużą, czy małą ilością głosów głosów, czy 1600 głosów powinno decydować o jednej z głównych arterii miejskich, czy nie, to jest już znowu niuansowanie. Mamy rok 2026, czas na podejmowanie pewnych decyzji, no i nagle radni Koalicji Obywatelskiej, chyba chcąc trochę się wycofać z tego projektu,

0: projekt, ale jednocześnie nie mogąc go do końca skasować, proponują wam alternatywę. Wydaje się, że bardzo interesującą. Ale pytanie, czy realną do stworzenia.
1: Alternatywę, która w ogóle nie jest w stanie zaistnieć w przestrzeni, ze względu na to, że linie rozgraniczające pomiędzy nieruchomościami nie pozwalają na taki przekrój, który zaproponowali radni. Tam po prostu zwyczajnie to się nie zmieści. Co więcej, zapisy dwóch planów miejscowych mówią o pozostawieniu szpaleru drzew wzdłuż Mickiewicza z możliwością tylko wycinania oczywiście drzew chorych albo tych, które zagrażają bezpieczeństwu i koniecznością od razu nasadzenia w śladzie tego szpaleru kolejnych nowych. Dzisiaj na tym przekroju, na tym umiejscowieniu drzew po prostu nie da rady zmieścić tego wszystkiego, co jest tam przewidziane. Można pewnie zmieniać plan miejscowy, można byłoby z tego tak zwanego zrydu wywłaszczać mieszkańców, tyle tylko po co? My mamy setki innych ulic, może nie setki, ale kilkadziesiąt co najmniej w mieście, które jest w dużo gorszym stanie. Pan redaktor doskonale zna i też rozmawialiśmy od Rudzkiego, Lubeckiego, choćby o Stalmacha. Tam przedłużenie Mickiewicza jest przecież nieszczęsna żołnierska, po której nie da się jeździć i takich ulic jest wiele. Krasińskiego przecież nieopodal nas. Ilu ludzi jadąc dalej w kierunku Warszawa przejeżdża przez ten brukowany odcinek dziurawy do granic możliwości. Po prostu tam się jeździć nie da. A my mówimy, budujmy za 200 milionów złotych nowo Mickiewicz.
0: No tam padła kwota 80 milionów.
1: Ale to niemożliwe.
0: Ale taka padła. Jeżeli mówimy o tej inwestycji, więc ostatnie zdanie, bo ja wciąż próbuję wyciągnąć od pana taką konkretną deklarację tego, czego pan jest zwolennikiem. Czy zostawienia tego w sytuacji obecnej, czy zbudowania, właściwie pomalowania, czy wyznaczenia tych pasów rowerowych, czy tej dużej inwestycji zaproponowanej przez radnych KO, czy jeszcze może trzeba szukać rozwiązania numer 456?
1: Dzisiaj trzeba na pewno rozwiązać to w taki sposób, w jaki zostało wskazane w projekcie do budżetu obywatelskiego, ponieważ my jako miasto nie mamy dzisiaj innej możliwości, tylko musimy to zwyczajnie zrealizować. Ale coś, czego zabrakło magistratowi, o czym od kilku dobrych miesięcy piszę i do czego nawoływałem już 2 lata temu, kiedy wróciłem do Rady w 2024 roku. Usiądźmy i zacznijmy rozmawiać z mieszkańcami w taki sposób, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Dzisiaj w tym projekcie, który jest, tylko jedno zdanie.
0: Pytanie, czy realizacja tego projektu nie oznacza, że czy mówienie o tym, że to jest konieczne, nie stoi w sprzeczności z tym, co pana klub radnych mówi, bo pana klub radnych mówi, że to jest zła decyzja i że nie można jej realizować.
1: To ja na dzisiaj mówię tak samo. O tym projekcie, który dzisiaj jest przygotowany, nie wolno go zrealizować. Dlatego uważam, że musimy usiąść z mieszkańcami w podobny sposób, jak odbywało się to swego czasu dla zmian w organizacji ruchu dla ulicy Konopnickiej, też na Pogodnie, gdzie mieszkańcy pojedyncze poszczególnych nieruchomości przyszli i rozmawiali, pokazywali, co jest dla nich istotne. Usiądźmy i rozmawiajmy. Takim pierwszym krokiem był oczywiście ten program, który pan prowadził przed plus minus miesiącem, rzeczywiście tutaj z waszej grupy medialnej dla portalu Szczecinie.pl, to był pierwszy moment, kiedy zaczęliśmy w jakiś sposób ze sobą rozmawiać. Może bardziej mówić, niż siebie słuchać, ale to jest dzisiaj potrzebne. Słuchajmy się nawzajem.
0: Myślę, że niektórzy byli wówczas zaskoczeni tym, że ta propozycja odnośnie tego remontu kompleksowego padła. Panie radny, dwa pytania.
1: Chyba sami mówiący byli też zaskoczeni.
0: Dwa pytania. Będę teraz czytać, panie radny. Jeżeli masz pilne potrzeby w nocy, zadzwoń. Sklep nigdy nie śpi. Jest podany numer telefonu. To jest reklama sklepu nocnego działającego w centrum miasta, który uruchomił domowy dowóz alkoholu. Tak można sobie pizzę zamówić, tak można też zamówić po godzinie 23 alkohol do domu. Czy według pana w najbliższym czasie zweryfikowana zostanie uchwała o nocnej prohibicji? Bo jak widać, już można sprzedawać otwarty alkohol po tym, jak się go otworzy w lokalu, który ma swoją toaletę ogólnodostępną i udaje restaurację, ale można też otworzyć dowóz do domu.
1: Za każdym razem bardzo niepokojące są tego typu sytuacje, w których ktoś próbuje prawo w pewien sposób obchodzić. Mamy ten sławetny płotek, taki slalom przy rondzie Giedroycia, gdzie...
0: Tak,
1: ale pamięta pan, przecież to latami trwało. Trzeba było pewne rzeczy doprecyzować. Wie pan, dzisiaj pewnie dowóz alkoholu do taksówkarza swego czasu, nie wiem, czy to tak działa, ale gdy byłem młodszy, tak koledzy robili, mówiąc najprościej, zamawiało się alkohol i rzeczywiście ktoś ten alkohol przywoził. Dzisiaj być może również jest taka możliwość. Natomiast czy to jest dobre rozwiązanie? Myślę, że ta inicjatywa prędzej czy później powinna paść. To nie
0: inicjatywa
1: jest dobry pomysł.
0: Inicjatywa w sensie nocna prohibicja? Czy?
1: Nie, inicjatywa takiej nocnej sprzedaży, obejścia tego wszystkiego,
0: co się stało. A nocna prohibicja to jest dobry temat? Dobra sprawa? Powinna zostać?
1: Wie pan, wydaje mi się, że zostało to zamknięte. Dzisiaj nie ma żadnych emocji wokół tego tematu. Dzisiaj rzeczywiście dzisiaj jednocześnie z drugiej strony jest jasno pokazane, że ten poziom bezpieczeństwa wokół tych miejsc zdaje się, że niespecjalnie wzrósł, bo raporty Straży Miejskiej nie mówią wcale o jakimś radykalnym spadku zgłoszeń związanych z chuligaństwem, z różnymi wybrykami. Natomiast no, trzeba temu tematowi, uważam, dalej się przyglądać. Ja głosowałem wtedy przeciwko temu rozwiązaniu, no ale ono dzisiaj jest wprowadzone. Jeśli jest wprowadzone, to powinno być respektowane i powinno się dzisiaj rzeczywiście no, po prostu przestrzegać przepisów prawa.
0: Tak wygląda zdrajca. Kosiniak-Kamysz to PSL-owska plugawa kreatura. Powstrzymuje się, żeby nie używać przekleństw. To mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości względem wicepremiera, a poseł ze Szczecina mu odpowiada w następujący sposób. Pana obecność w Sejmie to smutne świadectwo degradacji standardów. Rynsztokowy bełkot. Jest pan politycznym pasożytem, odpowiada poseł PSL ze Szczecina.
1: No nie ma tam, nie znajdzie pan tam mojego nazwiska.
0: No ale pan jest politykiem ze Szczecina, to może
1: ja
0: pana zapytać.
1: Ja jestem samorządowcem.
0: Nie pytam, czy jest pan team Matecki, czy team Rzepa, bo boję się, że pan się narazi, jak pan odpowie szczerze. Ale
1: nie, no... panie redaktorze, ja uważam, że w wielu sytuacjach powinniśmy się wzajemnie szanować. Użycie słowa kreatura kojarzę tylko z jedną osobą.
0: Który użył kreatura? Bo...
1: No pan czytając.
0: Tak, ale nie wiem, czy
1: Stefan Niesiołowski
0: tego typu. Nie wiem, panowie tam nie użyli słowa
1: właśnie plugawym językiem, bo to on zawsze mówi o plugastwach. I to jest pewien dzisiaj chyba koloryt już jakiś. Natomiast ja uważam, że tego typu słowa z żadnej ze stron, zwłaszcza w sposób publiczny, bo wie pan tam, że ktoś do kogoś coś powie
0: to
1: czasami
0: Matecki
1: na komentarzu.
0: To powiedział plugawa kreatura.
1: Jeśli to pada w sposób publiczny, wygląda to słabo. Natomiast
0: w Sejmie.
1: Pewnie w jakiś
0: w sali
1: sposób
0: plenarnej polskiego parlamentu.
1: Powinno się słowa dobierać. Natomiast oczywiście tu istotny jest kontekst. Dzisiaj mówimy pewnie, domyślam się, że dotyczy to sprawy tej pożyczki oprocentowanej Safe, którą będziemy spłacali przez kilkadziesiąt lat.
0: Tam akurat Ukrainy. O Ukrainę chodziło.
1: No to, wie pan, pewnie emocje gdzieś tam są budzone. Pewnie trzeba wszystkie kwestie niuansować w znaczeniu takim, czy inaczej.
0: Czyli
1: nie powiedziałbym w ten sposób.
0: Lód na głowę by pan doradził jednemu posłowi
1: i drugiemu. W jedną stronę, ani w drugą. Nie znam tego kontekstu, natomiast to nie są moje słowa i ja takich słów na pewno bym nie użył.
0: Już się przyzwyczaiłem, że jak polityk nie chce powiedzieć szczerze, to mówi, że nie zna kontekstu.
1: No to nie ważne, kontekst.
0: Nieważne, czy samorządowy, czy ogólnopolski.
1: Nie, no nie znam kontekstu, ale
0: nie słyszał pan wypowiedzi, nie zna pan kontekstu.
1: Czytałem, widziałem, że tytuł mi się wczoraj pojawił u was na stronie we wszczecinie.pl, natomiast wie pan, no, nie użyłbym takich słów na pewno ani w jedną, ani w drugą stronę. Nawet gdy się z kimś nie zgadzam, a wielokrotnie się z kimś nie zgadzam, nie mówię w ten sposób. Czasami na sali sesyjnej też padają inwektywy pod adresem naszych radnych. Bardzo często się to dzieje. I to jest zawsze niepokojące. My powinniśmy wszyscy wzajemnie się szanować. Wszyscy jesteśmy mieszkańcami Szczecina, w tym przypadku Polski.
0: Jaki wzruszający gołębi apel na koniec się pojawił. Taki
1: ja się w ogóle cieszę, bo tu jestem, może państwo nie wiedzą, jestem tu z córką 8-letnią, kończy pierwszą klasę. Jak jechaliśmy do państwa do studia, słuchaliśmy oczywiście Super FM i wtedy, gdy pan redaktor Czatowicz powiedział, że do końca szkoły 2 tygodnie i 2 dni, no to większej radości dzisiaj na twarzy córki nie widziałem.
0: Marek Duklanowski, Prawo i Sprawiedliwość, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również. Dziękujemy wraz z Zosią. Dobrego dnia życzymy. Do widzenia.
2: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Vino Toscani. Esencja włoskiej jakości. Super FM. Pogoda.
3: Tak jest. Do końca roku szkolnego 2 tygodnie i 2 dni. Do weekendu, licząc środę, 3 dni. Środa, czwartek i piątek. Dobre informacje również pogodowe, bo od rana świeci słońce, to znaczy słońce przebija się przez chmury, a miało być inaczej. Tak podawało IMGW. Natomiast co do jednego, meteorolodzy są pewni, że dzisiaj po południu około godziny 15 w Szczecinie będzie padać. 21 stopni maksymalnie w naszym mieście w środę, a aktualnie termometry pokazują 14 kresek.
2: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Vino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
4: Dzień dobry. Tu Super FM.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 22 minuty po godzinie 8. Dzień dobry, tu Super FM i oczywiście informacje dla kierowców. Ja się uśmiecham oczywiście, jak zawsze, ale informacje dla kierowców będą takie słodko-gorzkie generalnie. Na Bogumińskiej stoimy przed skrzyżowaniem z Chorzą, tak nawet na 5 minut. Kilkaset metrów długości ma kolejka samochodów na Wszystkich Świętych przed Arkońską i Niemierzyńską. Oczywiście trudno nie wspomnieć o Gumieńcach, bo kolejka na Europejskiej sięga prawie skrzyżowania z Wrocławską. O, na Wrocławskiej też trzeba stać i też na pierwszym zielonym świetle nie przejedziecie. Być może nawet na drugim nie przejedziecie. Ale przejezdnie jest na przykład przy Jeziorze Głębokie albo na rondzie Jana Olszewskiego, czy w ciągu Alei Wojska Polskiego w obie strony. Także dobre miejsca, dobre informacje w tej pomocy drogowej też będą. No staram się, żeby to był jakiś taki balans tych dobrych i tych złych. A skoro mówimy o złych, to węzeł Kijewo oczywiście, czyli zjazd z autostrady A6, droga krajowa nr 10 przed skrzyżowaniem z Kurzą i Niedźwiedzią. Tutaj trzeba uzbroić się w cierpliwość. Natomiast na samej autostradzie A6, czy może bardziej drodze ekspresowej S3, w obie strony jedziemy już bez utrudnień. Sporo samochodów w tej chwili w drodze z Prawobrzeża do centrum. Floriana Krygiera. Tutaj pojawiają się kolejki w połowie długości tej byłej autostrady poznańskiej, tak zwanej, czyli ulicy Floriana Krygiera w stronę Ronda Hakena, w stronę Lewobrzeża. Trzeba zwolnić i ustawić się w kolejce. Dalej będzie już zdecydowanie lepiej.

0: Dzień dobry, tu Super FM w środę. Półmetek tego tygodnia pracy. Myślę, że już damy radę, prawda? Jeszcze do przeżycia. Środa, czwartek, piątek i znowu weekend. 27 minut po godzinie 8. Dajcie nam 3 minuty, a my zaprezentujemy wam skrót najważniejszych wiadomości.
1: Są ludzie, którzy mają pasję i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: Reklama.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek Twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do -50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
11: Przed mikrofonem Andrzej Kutys. Nie widać zaangażowania przedstawiciela rządu w regionie zachodniopomorskiego wojewody w sprawę śniętych ryb i martwych skorupiaków obserwowanych w ostatnich dniach na Odrze. Oceniał były dyrektor Wód Polskich Marek Duklanowski, radny Szczecina z PiS. To właśnie on był szefem instytucji w 2022 roku, gdy media i politycy obecnie rządzący alarmowali w sprawie katastrofy na rzece. Teraz, jak mówił Duklanowski w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8, aktywności przedstawicieli administracji brakuje, choć i obecnie skala problemu jest też dużo mniejsza niż w 2022. W naszym studiu z radnym dyskutowano także o ścieżce rowerowej Mickiewicza. Do tego tematu wrócimy w wiadomościach za godzinę, a całą rozmowę opublikujemy wkrótce w podcastach na naszej stronie.
12: Więcej na stronie super.fm.
11: Konferencja Ekologia 360. Jak żyć w równowadze? Dzisiaj od godziny 10:30 wydarzenie w hotelu restauracji Jachtowa. To rozwinięcie tego, co słychać na naszej antenie we wtorki i czwartki w audycji Super Eko Magazyn. Podczas konferencji zaplanowano prelekcje i wygłoszą je m.in. przedstawiciele PUM-u, ZUT-u, będą także panele eksperckie z reprezentantami parków narodowych, zakładów wodociągów i kanalizacji czy lasów państwowych. Konferencję będziemy także relacjonować dzisiaj w Radiu Super FM.
12: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
11: Pytania o kobiecą Pogoń Szczecin, drużynę wicemistrzyń Polski, z której odszedł trener, 5 zawodniczek i komentarz właściciela klubu. Alex Hadidagi zapewnia, że piłkarki są dla zarządu niezwykle ważne, ale potrzebne były ważne decyzje i zmiany. Biznesmen napisał w tym kontekście m.in. o ciemnych stronach piłki. Tu cytat. Toksyczne plotki, fałszywe historie, anonimowe konta napędzane przez hejterów, kilku brudnych dziennikarzy z osobistymi motywacjami oraz ludzie, którzy chowają się za fałszywymi nazwiskami, by szerzyć negatywizm i zamęt. Jak to się ma do sytuacji w kobiecej drużynie Pogoni? Właściciel klubu wprost nie określił. Natomiast Hadidagi informuje, rozpoczęliśmy proces prawny przejęcia wszystkich akcji spółki kobiecej piłki nożnej od poprzednich i innych akcjonariuszy, a w ciągu 10 dni do sztabu dołączy, tu jest kolejny cytat, trenerka, ikona dla polskiej piłki. A więcej sportu w Radiu Super FM już teraz.
10: Super FM Sport.
2: Wiadomości sportowe przed mikrofonem Mateusz Stanicki. Zapraszam. Jedni przyjadą go wygrać, inni w nim zagrać. Jutro rozpoczyna się mundial w USA, Meksyku i Kanadzie. Wśród faworytów tradycyjnie wymienia się broniącą tytułu Argentynę, ale także Hiszpanię, Francję, Anglię, Niemców czy Brazylię. Czarnym koniem ma być Norwegia. Do tego mamy całkiem spore grono drużyn egzotycznych. To czterej debiutanci. Jordania, Curaçao, Republika Zielonego Przylądka i Uzbekistan. Najniżej spośród wszystkich uczestników w rankingu FIFA jest Nowa Zelandia na 85. miejscu. Dwie pozycje wyżej jest Haiti. Nie skreślajcie nas, mówi bramkarz Johnny Plaside.
13: Świetnie, że są tu nasi kibice, którzy będą nas wspierać. Chcemy zrobić wszystko, by nasz kraj był z nas dumny. Mamy jeszcze tydzień na przygotowania, a potem będziemy chcieli pokazać się z jak najlepszej strony.
2: Haiti na mundialu zagra ze Szkocją, Brazylią i Marokiem. Z powodu deszczu nie udało się wczoraj dokończyć meczów w pierwszej rundzie turnieju tenisowego w Schertogenbosch. A szkoda, bo Hubert Hurkacz wygrał pierwszego seta z Węgrem Martonem Fuksowiczem 6-3. Ten mecz i spotkanie Kamila Majszaka z Finem Otto Virtanenem przełożono na dziś. Teraz koszykówka i AMW Arka Gdynia, która wygrała 89-84. Pierwszy mecz o trzecie miejsce Orlen Basket Ligi z Dzikami Warszawa. Rewanżowe spotkanie zaplanowano na piątek, natomiast dzisiaj kolejny mecz o pierwsze miejsce, w którym zmierzył się Legia Warszawa z Zastalem Zielona Góra. Pierwsze wygrał Zastal. STS Sanok, który w trakcie minionego sezonu wycofał się z hokejowej Ekstraligi, pozyskał sponsora strategicznego i wystartuje w przyszłym sezonie w tych rozgrywkach. Zapewnił burmistrz miasta Tomasz Matuszewski. W zeszłym roku ekipa wycofała się z rozgrywek Ekstraligi po 34 meczach, mając zerowy dorobek punktowy. Kolarze ekipy Wisma Lisse Bike wygrali jazdę drużynową na czas. Trzeci etap Tour Auvergne Alpes, czyli do niedawna Kryterium du Dauphine. Żółtą koszulkę lidera zachował Francuz Alex Baudin. Dla większości kolarzy ośmioetapowy wyścig jest próbą generalną przed Tour de France, który w tym roku ruszy z Barcelony 4 lipca.
10: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Vino Toscani. Esencja włoskiej jakości. Super FM. Pogoda.
0: 14 stopni w Szczecinie, to jest dosyć rześki poranek, chociaż słoneczny. Wygląda naprawdę dobrze i będzie tak dobrze wyglądać, aż do godziny 15 po południu będzie padać deszcz. Właśnie, dzisiaj po południu opady deszczu, jutro też będzie padać, po południu też będzie mokro, ale znam takich, którzy lubią jak pada, więc dla co po niektórych to będą dobre informacje. 21 stopni maksymalnie w środę, 19 maksymalnie w czwartek.
10: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Vino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
12: Dzień dobry, tu Super FM.
0: Na zegarach 8:35. Dzień dobry, tu Super FM.

0: drogowa w Radiu Super FM.
1: Jest takie bardzo popularne powiedzenie, że czas to pieniądz, prawda? Właśnie, a czas stracicie w kilku miejscach, jadąc do centrum Szczecina teraz, na przykład na ulicy Ku Słońcu, ale nie tylko, bo również na Europejskiej, czyli Gumieńce, tam z problemami teraz w drodze do centrum. Podobnie na Prawobrzeżu węzeł Kijewo, czyli skrzyżowanie z Kurzą i Niedźwiedzią, tam kilka minut. Na szczęście dalej już Struga, jedziemy w kierunku centrum Szczecina bez najmniejszych, nawet najkrótszych kolejek. Mieliśmy kolizję na ulicy Bogumińskiej w okolicach skrzyżowania z ulicą Chorzą, a więc i tam sporo teraz kierowców. Powoli oni dojeżdżają od strony Szosy Polskiej właśnie do Obotryckiej, do Chorzej. Już dalej na Wilczej z Czanieckiej utrudnień nie będzie i miejmy nadzieję, że tak już pozostanie, prawda?

trzy litery OMD, czyli Pandora's Box. To piosenka, której słuchaliśmy przez ostatnie 3 minuty. 10 tych minut zostało do godziny 9. Dzień dobry, tu Super FM. Dzisiaj środa, 10 dzień czerwca. My mówimy o tematach najważniejszych dla Szczecina, czy ważnych dla Szczecina, czy o takiej szczecińskiej codzienności. I wyobraźcie sobie, że bardzo możliwe, że jeden z ostatnich kiosków w naszym mieście postoi tylko do końca roku. Właścicielka mówi, że czuje się oszukana. Chodzi oczywiście o kiosk przy ulicy Emilii Plater. Ten kiosk z końcem roku ma zniknąć. Jest takie poważne ryzyko. No jak długo? Nie wiadomo. I właśnie pani Katarzyna, właścicielka kiosku, komentuje, twierdzi, że została oszukana. Chodzi oczywiście o to, że no już rozpoczęła się, czy rozpoczyna się tak na dobre, przebudowa ulicy Emilii Plater, no i kiosk ma przestać funkcjonować z końcem roku. Takie są informacje, jakie czytam na portalu w szczecinie.pl. Ja kiedyś mieszkałem na ulicy Parkowej i też do tego kiosku chodziłem, to muszę przyznać, no ale generalnie mamy inne podejście chyba do kiosków niż to obecne pokolenie, prawda? Do kiosków się chodziło. Ja pamiętam, że do kiosku chodziło się po to, żeby poprosić o odłożenie przeglądu sportowego, żeby ten przegląd był świeży, tam czekał, no i pani w kiosku miała wpisane nazwisko na kartce i można było taki przegląd sportowy świeży dostać, po znajomości oczywiście. Natomiast kioski idą do lamusa, mówiąc tak bardzo kolokwialnie. Ten jeden na Emilii Plater się ostał, czy zostanie? No, mógłby zostać, prawda? Jeszcze. To już kwestia ustaleń z miastem. Szczegóły oczywiście w sieci. 8 minut zostały do godziny 9.

0: Dzień dobry, tu Super FM. Za 5 minut będzie 9, a ja zbijam z wami wirtualną piątkę na pożegnanie, bo to koniec programu. Dzień dobry, tu Super FM. Bartek Czotowicz, do usłyszenia. Serwis informacyjny, wiadomości o godzinie 9, a następnie audycja Super FM z widokiem na Szczecin. To przed nami.
1: Masz ochotę na najlepszą muzykę, wyjątkowy klimat i niezapomnianą zabawę? Słuchaj audycji Prywatkowe Hity w Super FM od poniedziałku do piątku po 11 i 18. Usłyszysz utwory, które rozgrzewają parkiet w restauracji i klubie Prywatka, jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na mapie Szczecina. Największe przeboje, taneczne klasyki i muzyczne hity, które możesz usłyszeć podczas wieczorów pełnych dobrej zabawy, doskonałej kuchni i wyjątkowej atmosfery. Zostań z nami i baw się najlepiej w Prywatce. Prywatkowe Hity. Muzyka, która nigdy nie schodzi z parkietu.
2: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Taki jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w województwie zachodniopomorskim.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
7: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
8: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
9: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
10: To nie są zwykłe rabaty. To są genialne rabaty. W Outlet Park Szczecin ruszyło cenobranie. Największa wyprzedaż sezonu. Outletowe ceny są teraz jeszcze niższe. A najlepsze okazje czekają w salonach Outlet Park Szczecin. Cenobranie trwa. Outlet Park Szczecin, ulica Struga 42.
2: I po reklamie.
11: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
12: Płaca minimalna wzrośnie, taki jest rządowy projekt. Ceny paliw znów się wahają po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Zajrzymy też do warszawskiego zoo, gdzie pingwiny dostały nowy dom.
2: Super FM. Wiadomości.
12: Paulina Nawrocka, zapraszam. Rząd proponuje, by od przyszłego roku płaca minimalna wzrosła do 4950 zł brutto. Jednocześnie pracownicy budżetówki mają dostać podwyżki. O szczegółach Szymon Kępka.
13: Rada Ministrów przyjęła rekomendacje, z którymi przedstawiciele rządu rozpoczną rozmowy w Radzie Dialogu Społecznego. Premier Donald Tusk.
14: Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%.
13: Przyjęta przez rząd propozycja zakłada również wzrost płacy minimalnej do 4950 zł brutto. Premier odniósł się do sytuacji nauczycieli.
14: Nie ma znaczenia w jakich obszarach. Płaca minimalna to jest płaca minimalna, ale oprócz tego jest także decyzja o podwyższe płac w sferze budżetowej. Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%.
13: Minimalne wynagrodzenie wzrośnie w przyszłym roku o 144 zł brutto. Oznacza to, że pracownik otrzymujący najniższą krajową dostanie na rękę około 3704 zł.
12: Ceny ropy naftowej na rynkach paliw wahają się po najnowszej rundzie ciosów między USA a Iranem. Iran wystrzelił co najmniej 4 pociski balistyczne oraz kilka dronów w kierunku baz wojskowych USA w Bahrajnie, Kuwejcie i Jordanii. Wcześniej Stany Zjednoczone zaatakowały, jak twierdzą w samoobronie, irańską obronę powietrzną, naziemne stacje kontroli oraz stacje radarów obserwacyjnych w pobliżu cieśniny Ormus. To w odpowiedzi na strącenie amerykańskiego śmigłowca Apache. Na stacjach w Polsce dzisiaj litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,96, benzyny 98,661, a oleju napędowego 6 zł i 46 groszy. Senator Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej jest wspólną kandydatką KO i PSL-u w wyborach na prezydenta Krakowa. Jej kandydaturę w Warszawie na specjalnej konferencji zaprezentowali premier Donald Tusk i wicepremier szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Ona sama tak tłumaczyła, dlaczego chce być prezydentem.
15: Dlatego, żeby przynieść spokój, stabilizację, merytorykę, profesjonalne zarządzanie miastem.
12: Piątkowska podkreślała, że całe dorosłe życie spędziła w Krakowie, ale już jest krytykowana za to, że start w wyborach ogłosiła w Warszawie. Centralne Biuro Śledcze Policji zlikwidowało na Mazowszu laboratorium produkujące syntetyczne narkotyki. W powiecie makowskim funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 25 kg alfa PVP o czarnorynkowej wartości około 500 000 zł. Na gorącym uczynku zatrzymano 2 19-letnich obywateli Ukrainy. Usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i produkcji znacznych ilości narkotyków. Grozi im do 20 lat więzienia. Pingwiny przylądkowe z warszawskiego zoo doczekały się nowego domu. Od kilku dni zamieszkują nowy wybieg z przestronnym basenem, w którym odwiedzający mogą podziwiać ich pływackie akrobacje, mówi dyrektor warszawskiego ogrodu zoologicznego Andrzej Kruszewicz.
16: On dopiero pod wodą pokazuje, jaki jest szybki, jaki jest sprawny, jaki jest obłędny. Chodząc na lądzie, no jest jednak trochę niezdarny, co tu dużo mówić.
12: To nie koniec prac w ogrodzie zoologicznym. Wkrótce remontowana będzie również małpiarnia i wybieg dla niedźwiedzi polarnych. Nowego domu doczekają się również flamingi.
17: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
18: Super FM. Pogoda.
19: Mimo że słońce gdzieniegdzie się przebija, nie ruszajcie się z domu bez parasola.
20: Przelotne deszcze mogą nas dzisiaj zaskoczyć. W centrum Szczecina mamy teraz 16 stopni, ale tradycyjnie nad Odrą Głębokim i na obrzeżach urwiecie z tego wyniku stopień lub dwa, więc warto zarzucić coś na ramiona.
19: Barometry dzisiaj jednak wyjątkowo łaskawe, ciśnienie trzyma stabilną formę. No i właśnie, dość spokojna aura zostanie z nami do wieczora i tak trzymać. Mamy nadzieję, że ta pogoda sprawdzi się do końca dnia.
17: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
21: Super FM z widokiem na Szczecin.
19: Najważniejsze tematy tym, czym żyje nasze miasto w naszym przedpołudniowym programie, bo to jest właśnie Super FM z widokiem na Szczecin. Zosia Lichota.
22: Dzień dobry Państwu.
19: I Jarek Fengler. Zapraszamy do południa.
21: Super FM z widokiem na Szczecin.
23: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.

0: popołudniowym programie Radia Super FM. Pytacie, jakie mamy widoki na nasze miasto. No, powiem tak, z czwartego piętra kompleksu Pazim, gdzie jest naprawdę bardzo komfortowo, widok jest dzisiaj nieco przytłumiony przez chmury. To w naszym studiu ta energia absolutnie się zgadza. I ja tutaj wyjątkowo dzisiaj nie jestem sam. Zosia Lichota, która na bieżąco sprawdza nasze mapy meteo. Zresztą szkoda, że tego nie widzieliście. My tutaj poza anteną dyskutowaliśmy w ogóle, co widać z naszych okien. Czy więcej słońca, czy raczej więcej chmur?
1: No, ja upierałam się przy tym, że jednak chmury zaczęły być widoczne, a Jarek jest innego zdania.
0: No właśnie, tak. Jak to, znaczy punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Kobiety zawsze widzą i wiedzą więcej, faceci trochę mniej. No właśnie, a jaka jest nasza teoria? Teoria, która właśnie wynika z pogody i z tego, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, bo dzisiaj super eko magazyn, który gości z konferencją, no właśnie, w restauracji jachtowa, tak?
1: Tak. I to jest bardzo dobry moment w ogóle, żeby porozmawiać o tym, czym oddychamy na Pomorzu Zachodnim, bo będzie o mądrym projektowaniu Szczecina, czystym powietrzu i przede wszystkim naszym zdrowiu.
0: No właśnie, jeśli chcecie wiedzieć, co się dzieje na żywo, słuchajcie nas na bieżąco. Przede wszystkim śledźcie naszego Facebooka i stronę internetową, bo sprawdzamy ten temat z każdej strony.
1: I chociaż pogody w Szczecinie dzisiaj już raczej nie zmienimy, no to klimat na Pomorzu Zachodnim przecież zależy tylko od nas.
0: I gramy bardzo słonecznie, do wakacji coraz bliżej. Lilywood i Prayer in Sea na 97,5. Prawie 16 minut po 9:00 Super FM z widokiem na Szczecin.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: grać i grać. Lubię klasykę, a jak jeszcze ktoś doda, no właśnie, coś nowego, coś, co przyciąga jak magnes, no to ma się dwa w jednym. Fugees. Czy pamiętacie, no jedno z pierwszych wykonań tej piosenki, 9-1-2-4-5-5, klasyka także powróciła do kina Zamek, to już 35 lat od premiery Milczenia Owiec, już jutro do obejrzenia Milczenie Owiec w kinie Zamek, a za chwilę wiadomości i Andrzej Kuntys punktualnie o 9.30.
1: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe?

0: bezpiecznym, nowoczesnym miejscu. Twoje dziecko rozwija pasję, poznaje nowych przyjaciół i spędza czas pod opieką wykwalifikowanej kadry. W cenie pełne wyżywienie, ubezpieczenie oraz bogaty program atrakcji. Jedyne takie półkolonie w Szczecinie. Liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na fabrykawody.eu i zapisz dziecko już dziś.
1: Hej! Świętujemy piąte urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
3: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
8: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
9: I po reklamie.
10: W 9:30 wiadomości, Andrzej Kutys.
11: Radny PiS o pasach rowerowych na Mickiewicza, rozmowa w naszym studiu. Szczeciński Dom Sportu gotowy do odbioru. Pogoń w sparingu ze znanym rywalem.
9: Super FM. Wiadomości.
11: To był błąd popełniony jeszcze na etapie projektu do szczecińskiego budżetu obywatelskiego. Radny Marek Duklonowski w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 oceniał, że w sprawie ścieżki rowerowej na Mickiewicza należy teraz znaleźć kompromisowe rozwiązanie z mieszkańcami, którzy protestują przeciwko zabraniu samochodom pasa ruchu, a zdaniem Duklonowskiego pomysł klubu KO, który chce teraz całkowicie przebudować Mickiewicza, jest niewykonalny nie tylko ze względu na koszty.
12: Magistrat po prostu zwyczajnie powinien pokazać, że na przykład na tym etapie w ogóle tego zadania nie kierujemy do głosowania.
13: Projekt rzeczywiście trafił, wygrał. Czy 1600 głosów powinno decydować o jednej z głównych arterii miejskich, czy nie? To jest już znowu niuansowanie. Mamy rok 2026. Proponuję wam alternatywy. Wydaje się, że bardzo interesującą. Ale pytanie, czy realną do stworzenia.
12: Alternatywę, która w ogóle nie jest w stanie zaistnieć w przestrzeni, ze względu na to, że linie rozgraniczające pomiędzy nieruchomościami nie pozwalają na taki przekrój, który zaproponowali radni. Tam po prostu zwyczajnie to się nie zmieści. Co więcej, zapisy dwóch planów miejscowych mówią o pozostawieniu szpaleru drzew wzdłuż Mickiewicza. My mamy setki innych ulic, może nie setki, ale kilkadziesiąt co najmniej w mieście, który jest w dużo gorszym stanie.
11: A w rozmowach na temat Mickiewicza radni KO mówili o koszcie gruntownej przebudowy na poziomie 100 milionów złotych.
1: To są wiadomości w Radiu Super FM.
11: Wykonawca w terminie zgłosił gotowość do odbioru nowego SDS-u. Mowa o kompleksie z basenem, halą sportową czy bokserską, mówi Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie.
14: W tym czasie każdy element obiektu będzie szczegółowo sprawdzany pod kątem poprawności wykonania oraz zgodności z dokumentacją projektową i ogólnymi założeniami inwestycji. Te kontrole obejmą wszystkie części kompleksu, instalacje, wyposażenie i zastosowane rozwiązania techniczne. No i dopiero po zakończeniu procedur odbiorowych, potwierdzeniu zgodności wykonanych robót, możliwe będzie przejście do kolejnych formalnych etapów związanych z uruchomieniem obiektu.
11: Kompleks przy ulicy Wąskiej, przypomnijmy, kosztował prawie 110 milionów złotych, z czego był dofinansowany na 65 milionów pochodzących z programu inwestycji strategicznych.
1: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
11: Piłkarze Pogoni Szczecin zmierzą się w meczu towarzyskim z 19-krotnym mistrzem Turcji Fenerbahçe Stambuł, informuje klub na swoim facebookowym profilu. To efekt nawiązania współpracy z agencją Match PR, ale to spotkanie nie odbędzie się w Szczecinie, a na Hoffmann Personal Stadion w austriackim Linzu i ma być częścią letnich przygotowań portowców do następnego sezonu. Na razie nie ma informacji, czy będzie transmitowany na przykład na kanałach klubu w mediach społecznościowych, ale jest informacja, że teraz więcej sportu w Radiu Super FM.
9: Super FM Sport.
15: Mateusz Stanicki, witam. Jutro ruszają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Hiszpania, Francja, Argentyna, Anglia to faworyci turnieju, ale piękną historię spróbują też napisać debiutanci: Uzbekistan, Jordania, Curaçao czy Republika Zielonego Przylądka, która dotarła wczoraj do swojej bazy, mówi trener tego zespołu Bubista.
16: Pierwszym celem jest pokazanie naszego kraju światu, naszej kultury, muzyki, a także naszego futbolu. Wiemy, że jesteśmy mali, ale chcemy pokazać, że możemy rywalizować na najwyższym poziomie. Wiem, z kim się zmierzymy. My, potężni rywale, z doświadczeniem w tych rozgrywkach, ale my chcemy robić wielkie rzeczy i mamy nadzieję, że uda nam się to osiągnąć.
15: Republika Zielonego Przylądka zagra w grupie z Hiszpanią, Urugwajem i Arabią Saudyjską. A przygotowujący się do Mistrzostw Świata piłkarze Demokratycznej Republiki Konga przegrali z Chile 1-2 w rozegranym we francuskim Orleanie meczu towarzyskim. Był to ich ostatni sprawdzian przed Mundialem w USA, Kanadzie i Meksyku. Grały także Argentyna z Islandią, gdzie padł wynik 3-0, oraz Arabia Saudyjska ze Senegalem. To spotkanie zakończyło się remisem 0-0. Mundial rusza jutro i na początek mecz Meksyk-RPA. Maja Chwalińska, która z kwalifikacji dotarła do finału wielkoszlemowego French Open w Paryżu decyzją ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego, otrzymała stypendium sportowe na 12 miesięcy w najwyższej możliwej wysokości 9600 zł miesięcznie. A tymczasem dzisiaj na korty w holenderskim z Hertogenbosch wróci Hubert Hurkacz. Jego wczorajszy mecz z Węgrem Martonem Fuksowiczem został przerwany z powodu deszczu. Przystanie 6-3-1-2. Ten pojedynek i spotkanie Kamila Majchrzaka z Finem Otto Virtanenem przełożono na dziś. Real Madryt poinformował, że lokalny rywal Atletico odrzucił ofertę za piłkarza Juliana Alvareza. Królewscy proponowali 150 milionów euro. Tymczasem klauzula odstępnego za Argentyńczyka to 500 000 000 euro. Atletico stwierdziło w sieci, że nawet nie analizowało tej oferty. Alvarez strzelił dla nich w zeszłym sezonie 20 goli w 49 meczach, dzięki czemu klub zajął czwarte miejsce w tabeli La Liga. A były trener piłkarzy Benfiki Lizbona, José Mourinho, został szkoleniowcem Realu, donoszą portugalskie i hiszpańskie media. Według ich ustaleń Portugalczyk poprowadzi dziś swój pierwszy trening.
9: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Vino Toscani. Esencja włoskiej jakości. Super FM. Pogoda.
17: Mleczne niebo powoli melduje się nad Szczecinem, chociaż w studiu wciąż spieramy się o to, czy faktycznie jest tak szaro. Niemniej miejcie na uwadze, że może dziś przelotnie popadać. W centrum termometry pokażą od 16 do maksymalnie 20 stopni. Meteopaci mogą być dziś też spokojni, bo ciśnienie pozostaje w normie i podobno nie szykuje żadnych gwałtownych skoków. I spokojnie, słońce dziś nie odpuści. Zacznie mocniej przebijać się przez chmury w drugiej połowie dnia.
9: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Vino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
1: Super FM z widokiem na Szczecin.
18: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
10: Za 24/10.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Czajnik. Zespół pod presją jest czasem jak czajnik bez gwizdka. Woda już się gotuje, para już idzie, napięcie rośnie, tylko nikt tego nie słyszy. I na zewnątrz wszystko może wyglądać spokojnie. Ludzie przychodzą do pracy, odbierają telefony, odpisują na maile, obsługują klientów, uśmiechają się na spotkaniach. A tak, z grubsza. A w środku temperatura rośnie, bo jest za dużo zadań, za dużo zmian, za dużo spraw na już, za dużo komunikatów zaczynających się od to tylko tak na szybko. I wtedy lider mówi, przecież nikt nie zgłaszał problemu. Tylko, że ludzie pod presją często nie zgłaszają problemu. Oni próbują wytrzymać, próbują dowieść, nie zrobić kłopotu, nie wyjść na tych, którzy sobie nie radzą. I zaciskają zęby. A potem widać to dopiero po drobiazgach. Ktoś odpowiada ostrzej niż zwykle, ktoś milknie na spotkaniach, ktoś popełnia błędy, których jakoś wcześniej nie robił. Ktoś mówi, wszystko jest okej. Takim głosem, że wiadomo, że okej właśnie sobie wyszło bocznymi drzwiami. I wtedy firma reaguje dopiero, kiedy jest wybuch, konflikt albo spadek jakości pracy. A przecież napięcie rzadko pojawia się nagle. Ono zwykle najpierw cicho narasta. Dlatego w dobrym zarządzaniu nie chodzi tylko o pytanie, czy zadania są zrobione. Warto też czasem zapytać, jaka jest teraz temperatura w zespole. I nie chodzi o wielką psychologiczną naradę. Wystarczy krótka rozmowa. Co nas teraz najbardziej obciąża? Gdzie robi się zator? Co możemy uprościć, przesunąć? A może w ogóle zdjąć z listy? Bo czasem zespół nie potrzebuje kolejnej motywacyjnej przemowy. Potrzebuje zaworu bezpieczeństwa. Lider nie musi zgadywać wszystkiego z twarzy pracowników. To byłoby już nie zarządzanie, tylko wróżenie. Ale może regularnie sprawdzać temperaturę, zanim czajnik zacznie skakać po kuchni. Spróbuj jeszcze raz, zanim powiesz, ale Kaśka, nikt nie zgłaszał problemu. Zatrzymaj się i sprawdź temperaturę, bo nawet czajnik bez gwizdka może ci wywalić korki.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska, więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Peter May Jackson i Piazzadora w przedpołudniowym programie Radia Super FM Ekologia 360. Jak żyć w równowadze? To hasło konferencji organizowanej przez Radio Super FM, która startuje już o 10.30. Na miejscu jest już nasz człowiek Andrzej Kuty, z którym połączymy się po 10.00. Wcześniej zawsze aktualne informacje, te najbliższe o 10.00 w Super FM.
1: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
2: Masz ochotę na najlepszą muzykę, wyjątkowy klimat i niezapomnianą zabawę? Słuchaj audycji Prywatkowe Hity w Super FM od poniedziałku do piątku po 11 i 18. Usłyszysz utwory, które rozgrzewają parkiet w restauracji i klubie Prywatka, jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na mapie Szczecina. Największe przeboje, taneczne klasyki i muzyczne hity, które możesz usłyszeć podczas wieczorów pełnych dobrej zabawy, doskonałej kuchni i wyjątkowej atmosfery. Zostań z nami i baw się najlepiej w Prywatce. Prywatkowe Hity. Muzyka, która nigdy nie schodzi z parkietu.
3: Reklama. Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodnia Pomorskim.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: I po reklamie.
7: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
8: Awaria kolei na Śląsku, jest sporo utrudnień. UOKiK żąda od banków zmian w procedurach spadkowych. Po finale French Open kolejne nagrody dla Mai Chwalińskiej.
3: Super FM. Wiadomości.
8: Paulina Nawrocka, zapraszam. Kilkadziesiąt pociągów pasażerskich jest opóźnionych po awarii urządzeń sterowania ruchem w Katowicach, informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Aby zminimalizować skutki awarii w porannym szczycie, pracuje Zespół Zarządzania Kryzysowego. Do awarii doszło wczoraj przed 21:00. Ruch prowadzony jest w ograniczonym zakresie. Prezes UOKiK zażądał od banków zmian w procedurach związanych z obejmowaniem spadku po klientach. Banki mają uprościć zasady obejmowania spadków oraz zapewnić jasne i jednolite informacje spadkobiercom. Śmierć bliskiej osoby nie może oznaczać dla rodziny wciągnięcia w wir niejednoznacznych i niejednolitych procedur, podkreśla prezes urzędu. Jarosław Kaczyński ma dzisiaj zeznawać w prokuraturze okręgowej. Został wezwany na 10:00 na przesłuchanie w charakterze świadka w sprawie tzw. dwóch wież. Śledztwo w sprawie dwóch wież zostało wszczęte przez warszawską prokuraturę okręgową w lutym zeszłego roku. Sprawa związana jest z niedoszłymi planami wybudowania dwóch wieżowców na działce należącej do powiązanej z PiS-em spółki Srebrna. Dotyczy ono doprowadzenia austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości przez wprowadzenie pokrzywdzonego w błąd. Po śmiertelnym wypadku na drodze w Ząbkach pojawiają się pytania o regulacje firm przewozowych. Ważne jest stosowanie się kierowców do polskiego prawa, a nie ich pochodzenie, mówi przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Mirosław Suchoń i dodaje, że statystyki nie wykazują różnicy w bezpieczeństwie przejazdów między polskimi a zagranicznymi kierowcami.
9: Mamy tutaj pełną równość, przynajmniej tak wynika ze statystyk. Obcokrajowcy powodują podobną ilość wypadków jak Polacy na drogach.
8: Do wypadku doszło w sobotę. 37-letni obywatel Turcji, wykonując manewr skrętu w lewo z pasa przeznaczonego do skrętu w prawo, doprowadził do zderzenia z innym samochodem. Zginęły dwie osoby. Sprawca jest w areszcie. Jadowity pająk Nosferatu coraz bardziej rozprzestrzenia się w Europie. Ma 2 cm, jest szaro-czarny i lubi domowe zakamarki. Teraz jest go więcej, choć dr Robert Rozwałka, arachnolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, komentuje, że na zachodzie Europy znany jest od wielu lat.
10: Belgia, Holandia, Luksemburg i szczególnie zachodnie Niemcy. On się już tam pojawił około 2000-2005 roku. Stał się tam gatunkiem pospolitym. Wykorzystuje, nazwijmy to, przestrzenie gdzieś może pod szafami tego typu ciemne zakamarki.
8: Jak podkreślają eksperci, pająk od czasu do czasu pojawia się w Polsce, najczęściej w bagażach podróżnych. Na razie nie zadomowił się jednak u nas na stałe. Na fali największego sukcesu w karierze Maja Chwalińska odbiera kolejne wyróżnienia. Kilka dni po występie w finale wielkoszlemowego French Open tenisistka została doceniona także przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Z rąk ministra sportu Jakuba Rutnickiego odebrała roczne stypendium sportowe w najwyższej możliwej wysokości 9600 zł brutto miesięcznie.
11: Po prostu sobie pani na to niesamowicie zasłużyła.
8: Następny przystanek Maji Chwalińskiej to Wimbledon, który rusza pod koniec czerwca. Tam tytułu bronić będzie Iga Świątek.
3: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości. Super FM. Pogoda.
12: W temacie urody dzisiejszej aury nasze studio wciąż jest mocno podzielone, jednak bez względu na te nasze dyskusje weźcie pod uwagę, że jakaś krótka przelotna mrzawka może Was dziś złapać. Poza tym dramatów nie będzie, przynajmniej nie powinno być. W centrum termometry wyciągną maksymalnie 20 stopni, a stabilne ciśnienie w normie oszczędzi dziś głowy wszystkich meteopatów. Żadnych niespodzianek, myślę, nie przewidujemy, a pogoda nie powinna popsuć Wam humoru.
3: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
7: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Kto by tam się przejmował i zastanawiał nad tymi wszystkimi humorami. Ja cały czas myślę, że dzisiaj czeka nas naprawdę słoneczne i bardzo pogodne popołudnie, tak Zosiu?
12: Tak, też mi się tak wydaje, tak no mam właśnie, nadzieję.
0: To nie mówimy w ogóle o chmurach, nie mówimy o różnych wahaniach ciśnienia, tylko już za chwilę pięknie Wam zagramy. Kylie Minogue i John Maman, ale także coś po polsku, Wiktor Waligura. Przedpołudniowe spotkanie z Radiem Super FM, Zosia Lichota i Jarek Fendler. Zostajemy z Wami do południa.
7: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
2: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: John Maman w przedpołudniowym programie, prawie kwadrans po 10:00, trochę na koniec pogwizdaliśmy. Myślę, że okoliczności teraz, w które się przeniesiemy, są takie, w których można by było, a nawet trzeba rozmawiać o ekologii. Restauracja jachtowa, a na miejscu jest Andrzej Kutys. Cześć Andrzeju.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Pełna zgoda. Zresztą dosłownie przed chwilą miałem okazję porozmawiać z jednym z gości konferencji organizowanej przez Radio Super FM, konferencji Ekologia 360, jak żyć w równowadze, że no właśnie tutaj, stojąc na tarasie wiachtowej, kiedy mamy przed sobą rzekę, kiedy są te tak zwane piękne okoliczności przyrody, no to wtedy z tej teorii zaczynamy rozmawiać o praktyce, czyli tej teorii, jak ekologia wpływa na nasze życie, zaczynamy rozmawiać o praktyce, czyli o jednym z najbardziej, czy też najbardziej turystycznym regionie w Polsce, jakim niewątpliwie jest zachodniopomorskie. I to nie jest tylko i wyłącznie kwestia naszego nabrzeża pięknego i plaż, ale również na przykład Drawińskiego Parku Narodowego, który tutaj również ma swoich przedstawicieli. To są, nie wiem, gospodarstwa agroturystyczne i to wszystko właśnie wchodzi, ta ogólnie i szeroko pojęta ekologia i właśnie między innymi tacy goście tutaj. Tak samo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, Politechnika Morska, Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, czy też PUM, no wypadałoby wszystkich wymienić, ale nie mam aż tyle czasu, bo ponad 60, prawie 70 osób jest akredytowanych na tym naszym wydarzeniu, więc w szerokim aspekcie o tej ekologii będziemy rozmawiali, także właśnie z naciskiem na to, co to dosłownie teraz, bo przecież wakacje się tak naprawdę rozpoczynają.
0: A ja muszę ci powiedzieć, że bardzo ci zazdroszczę tego miejsca, że możesz po prostu sobie, prawda, tak spokojnie poddychać, porozmawiać, no i temat, który jak najbardziej jest wspólnym mianownikiem tej twojej obecności i gości.
1: No coś właśnie, płynie sobie tutaj tak, sam sobie zazdroszczę, że nie muszę teraz siedzieć w redakcji, tylko jestem na tej naszej konferencji Ekologia 360, jak żyć w równowadze, oczywiście te relacje i zdjęcia, to wszystko jeszcze będzie w naszych kanałach, czy też oczywiście na antenie, a też polecam nasz facebookowy profil Radia Super FM.
0: Obiecał jak zawsze niezastąpiony Andrzej Kuty, z którym połączymy się po godzinie 11:00.
1: Dziękuję bardzo.

0: Benam. Tak, gramy w Radiu Super FM. Półmetek tygodnia i założę się, że wielu z was planuje już szybki weekendowy wypad. To co, Zosia? Kierunek wyspy?
1: No, najlepiej to chyba bałtyckie w tym przypadku.
0: To dobry kierunek. Tak?
1: Ale myślę, że nasi słuchacze najpierw, zanim usłyszą te informacje, to powinni się czegoś mocno złapać. Bo jeśli waszym celem jest Rugia albo Uznam, no to zamiast świętego spokoju możecie tam zastać klimat trochę jak z horroru.
2: Coś podobnego.
1: No, niemiecki Związek Ochrony Przyrody alarmuje, że te rejony zalała fala pająków Nosferatu. I tylko tej wiosny dostali oni ponad 2,5 tysiąca zgłoszeń, więc to całkiem sporo, patrząc na to, że ciepło zrobiło się dopiero niedawno. Te wielkie pajęczaki mają na ciele taki wzór przypominający twarz wampira, stąd też ich nazwa. Mhm. Przez zmiany klimatu i łagodne zimy świetnie radzą sobie nad Bałtykiem, no i co gorsza, potrafią dotkliwie ukąsić. No ale tu idealnie wraca temat naszej dzisiejszej konferencji wjachtowej. Te pająki tuż pod granicą to chyba mocno włochaty dowód na to, że te zmiany środowiska dotykają nas tu i teraz. No a skoro opanowały już niemiecką część wyspy Uznam, to zakładam, że ich wizyta u nas to pewnie też tylko kwestia czasu, więc jeśli planujecie weekend w tamtych stronach...
0: A to my jednak w środę polecamy bezpieczny Szczecin.
1: A Super FM daje wam pełną gwarancję, że jedyne, co może was dziś zaskoczyć, no to są głośniki grające super muzykę.
3: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
4: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo. Są ludzie, którzy mają pasję i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
5: Reklama.
4: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: To nie są zwykłe rabaty. To są genialne rabaty. W Outlet Park Szczecin ruszyło cenobranie. Największa wyprzedaż sezonu. Outletowe ceny są teraz jeszcze niższe. A najlepsze okazje czekają w salonach Outlet Park Szczecin. Cenobranie trwa. Outlet Park Szczecin, ulica Struga 42.
9: I po reklamie.
4: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
9: Super FM zaprasza.
11: Kulturalny Szczecin w pigułce. Barbara Gątek. Zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Na południowe Rapsodie traficie, odwiedzając Bałtycki Port Kultury. Dziś Dzień Portugalii. Odbędzie się tam koncert polsko-portugalskiego duetu artystów. Wieczór rozpocznie sonata na skrzypce i fortepian jednego z najważniejszych twórców portugalskiej muzyki XX wieku. Usłyszycie też suitę inspirowaną folklorem i temperamentem Hiszpanii. To muzyczna podróż przez południowe krajobrazy, tradycje i emocje. Od portugalskiej nostalgii przez hiszpański temperament, aż po żywiołową cygańską fantazję Ravela. Wstęp bezpłatny. Trzecia edycja wyjątkowego teatralnego wydarzenia Contra Plus, czyli przegląd polskiego monodramu w Szczecinie. To propozycja skierowana do tych, którzy cenią sobie bliski kontakt z aktorem i pragną przeżyć teatr w jego najbardziej intymnej i pełnej emocji formie. W tym roku podziwiać można wyjątkowo kobiecą obsadę, ponieważ aż w 7 spektaklach wystąpią wybitne polskie aktorki, których monodramy zdobyły uznanie w całej Polsce. W sali Bogusława X Aneta Todorczuk opowie historię pełną humoru, śmiechu, łez i muzyki. Historię rozwodu i budowania życia na nowo. Jej partnerem w tej opowieści jest pies o znaczącym imieniu Prozak. A w czwartek historia Jakuba i Łukasz Lewandowski. W Teatrze Piwnica przy Krypcie bohaterem będzie ksiądz i filozof, który pewnego dnia dowiaduje się, że wcale nie jest tym, kim jest. Podejmuje zatem niełatwą próbę poznania swojej prawdziwej tożsamości, co okazuje się raz straszne, raz śmieszne. Przegląd współczesnego monodramu trwać będzie do 25 lipca. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
4: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.
3: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
4: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: dobrze się tego słucha, prawda? Nickelback w Super FM. 16 minut do godziny 11. Super FM z widokiem na Szczecin. Zosiu, zgodzisz się, że sezon na rowery w pełni?
1: Jak najbardziej. Patrząc po aurze, o którą się dzisiaj tak spieramy, jak najbardziej.
0: Jest... Super FM przypomina, że od lipca dochodzi do tego jeszcze całkiem nowa opcja na weekendowy wypad z miasta i to z samym dowodem w kieszeni.
1: Dokładnie, bo od 4 lipca rusza pierwszy w historii tramwaj wodny ze Szczecina do niemieckich miasteczek Meschrin i Garz. Sam prezydent Krzystek zresztą stwierdził, że skoro kierunek Świnoujście wypalił w zeszłym roku, no to czas popłynąć też w drugą stronę. Startujecie z bulwaru Chrobrego, rejs trwa 3 godziny i płynie się przez Dolinę Dolnej Odry, więc zamiast naszego szczecińskiego betonu macie widok na rozlewiska, bieliki, żurawie i całą piękną przyrodę. A na miejscu w Garz tramwaj stoi 2,5 godziny. Tak wiecie, akurat, żeby zjeść obiad, przejść się i wrócić. No i jest też opcja oczywiście dla aktywnych, bo na przykład, bo na pokład przecież można zabrać rower. W jedną stronę płyniecie, a wracacie na dwóch kółkach szlakiem Blue Velo przez wały i lasy. Taka przyjemność to koszt 60 zł w obie strony. Powiedzmy, że brzmi jak plan idealny, 3 godziny leżenia na pokładzie, a potem można udawać przecież przed samym sobą, że zrobiło się porządny trening w drodze powrotnej.
0: I jak to mówią, podobno najważniejsze jest znalezienie złotego środka, bo balans w przyrodzie musi się zgadzać. A jeśli już teraz chcecie złapać trochę luźniejszy przedweekendowy klimat, to zostawiamy chociaż odrobinę tego klimatu w Super FM.

0: od samego początku do końca. Queen, The Show Must Go On. 5 minut do 11:00 trwa konferencja radia Super FM Ekologia 360. Jak żyć w równowadze? Po 11:00 połączymy się z naszym reporterem, który jest na miejscu i przysłuchuje się dyskusji. Za chwilę 11:00 i wiadomości w Super FM.
1: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
2: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
3: Autopromocja. Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12:00. Zaprasza Małgorzata Duda.
4: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
3: Autopromocja.
2: Są ludzie, którzy mają pasję i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
5: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
6: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim.
7: Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
8: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
7: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
9: Kupiliśmy dom w Szczecinie i potrzebuję jeszcze tylko szybkiego i stabilnego internetu. Możesz mi kogoś polecić?
10: A znasz Landtech? To lokalny dostawca internetu światłowodowego i bezprzewodowego oraz telewizji. Mają swój zasięg praktycznie w całym Szczecinie i okolicach. Dostarczają internet bez żadnych limitów. Przeniosłem się do nich, zadzwoniłem, przyjechali, zainstalowali i w końcu wszystko działa jak powinno. Światłowód już od 39,99 miesięcznie. www.landtech.com.pl. Wybierz usługi telekomunikacyjne od szczecińskiego dostawcy.
9: Potrzebujesz szybkiego internetu? Sprawdź Landtech.
11: Szukasz pracowników? Nie wiesz, czy znajdziesz właściwe osoby? Proces rekrutacji trwa zbyt długo? Nie czekaj. Już teraz skorzystaj z nowej formy współpracy z radiem Super FM. Napisz do nas na reklama@super.fm i ustal warunki współpracy z ulubioną stacją w Szczecinie.
12: Uwielbiasz śpiewać? Chcesz, by usłyszał Cię cały Szczecin? Lubisz dobrą zabawę? Mamy dla Ciebie propozycję. W każdą środę po 21:00 przyjdź na Deptak Bogusława 10 do lokalu Melange i weź udział w zabawie Melange Voice z radiem Super FM. Wyśpiewaj super niespodziankę. Najlepszych usłyszysz na antenie radia Super FM.
13: Do zobaczenia w każdą środę o 21:00. Melange na Deptaku Bogusława 10. Zapraszam. Tomasz Janicki.
14: I po reklamie.
15: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
16: Pracowita noc za strażakami na Śląsku w związku z burzami. Miało być porozumienie, są kolejne ataki na Bliskim Wschodzie. Zajrzymy też do Meksyku, by poczuć atmosferę mundialu.
14: Super FM. Wiadomości.
16: Paulina Nawrocka, zapraszam. Pracowita noc za strażakami w Śląskiem w związku z pogodą interweniowali 87 razy, mówi brygadier Aneta Gołębiowska.
17: Przede wszystkim związane były one z usuwaniem skutków silnego wiatru, 57 zdarzeń oraz usuwaniem skutków opadów deszczu.
16: Najwięcej interwencji było w powiecie bielskim, Bielsku-Białej, a także w Katowicach. Nadal są ostrzeżenia pierwszego stopnia dla południa województwa śląskiego oraz dla Małopolski przed intensywnymi opadami deszczu. Obowiązują do 14. Miało być porozumienie, są kolejne ataki. Na Bliskim Wschodzie jest niespokojnie. Amerykanie twierdzą, że musieli odpowiedzieć na zestrzelenie przez Irańczyków ich helikoptera. O szczegółach Tomasz Orchowski.
18: Irańczycy zestrzelili amerykański helikopter. Nie jest jasne, czy celowo. Waszyngton odpowiedział, bo musi, jak przekazał Trump, Teheran uderzył znowu. Preferujemy język dyplomacji, ale innymi językami posługujemy się znacznie płynniej, grozi irański negocjator. Sytuacji nie ułatwiają Izraelczycy, którzy przeprowadzili serię ataków na południu Libanu. Teheran ostrzega, że uderzenia spotkają się z odpowiedzią. A to wszystko złe wieści dla Trumpa. Jemu zależy na porozumieniu. Amerykanie nie rozumieją tej wojny. Co może odbić się na poparciu republikanów w listopadowych wyborach uzupełniających.
16: Ponad połowa Polaków źle ocenia rząd. Tak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. Rząd Donalda Tuska popiera co trzeci badany. Prokuratura apeluje o zgłaszanie się do osób, które za łapówki załatwiały urzędowe sprawy w gdańskim zarządzie dróg. Osoby, które ujawnią się same, zanim wpadną na to śledczy, nie poniosą za to konsekwencji. To część śledztwa przeciwko jednemu z urzędników, który jest podejrzewany o pomoc w kupowaniu miejskich gruntów bez przetargów. Paweł Radzewicz.
19: Korupcyjny mechanizm polegał na takim opisaniu danej działki, by mogła być ona sprzedana bez przetargu, mówi prokurator Mariusz Marciniak.
20: Deweloper przekazał 25 tysięcy za załatwienie bezprzetargowego zbycia gruntu należącego do gminy miasta Gdańsk.
19: Urzędnik, który po pieniądze podjechał luksusowym Maserati, pracował w zarządzie dróg od dwóch dekad. Łapówek, zdaniem prokuratury, niemal na pewno było więcej, stąd apel o zgłaszanie się tych, którzy je wręczali.
20: Jeśli my przyjdziemy po kogoś, kto wręcza łapówki, to ten ktoś może mieć poważne kłopoty. Natomiast jeżeli ten ktoś się zgłosi do nas jako pierwszy, to ustawodawca zapewnia bezkarność takiej osobie.
19: Za udział w korupcyjnym procederze grozi 8 lat więzienia.
16: Mundial już rozgrzewa kibiców, chociaż pierwszy mecz turnieju dopiero jutro, to w Mexico City, gdzie turniej jutro wystartuje, już czuć gorączkę Mistrzostw Świata. Na lotnisku Benito Juareza fanów witają mariachi. Na lotnisku Meksykanie ustawili też gigantyczną replikę Pucharu Świata i oficjalną piłkę tegorocznego Mundialu, Triondę. Ale są i protesty. Tysiące osób zablokowało główną drogę dojazdową do stadionu Azteca, gdzie odbędzie się ceremonia otwarcia. Protestowali nauczyciele, którzy domagają się podwyżek i reformy emerytalnej.
21: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości. Super FM. Pogoda.
22: Jeśli nie zdążyliście rano złapać pełnego słońca, to głowy do góry, bo po południu będzie na to kolejna szansa. W centrum termometry pokazują teraz 18 stopni, ale to jeszcze nie jest ostatnie słowo dzisiejszego dnia, bo słupki rtęci powoli pną się w górę i dobiją do 20. Na plus działa dziś też stabilne ciśnienie, które nie szykuje żadnych niespodzianek i idealnie współgra z tą aurą. Wciąż może jednak spaść przelotny deszcz, więc parasole trzymajcie w pogotowiu. Śmiało planujcie też jednak popołudnie, bo pogoda nie powinna popsuć Wam dzisiejszych aktywności w mieście.
21: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Vino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
23: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Dla mnie 18 stopni to wciąż mało i czekam na tę przynajmniej 21-22 stopni. Ta temperatura pokojowa jak najbardziej. Ekologia 360. Jak żyć w równowadze? To hasło konferencji organizowanej przez naszą stację. Radio Super FM, która trwa w restauracji Jachtowa. Za kilkanaście minut relacja naszego reportera. W tej godzinie spotkamy się także z kolejnym ambasadorem kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. Naszym gościem będzie dr Agnieszka Piegat z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.
23: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
2: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
0: Zosia Lichota i Jarek Fendler i jeszcze on, czyli Oskar Cyms. Tak gramy. 5 minut po 11:00. Super FM z widokiem na Szczecin.

0: środowe przedpołudnie z Radiem Super FM i zastanawiam się, jakie myśli człowieka nachodzą, jak właśnie uczestniczy w tak dużym przedsięwzięciu Ekologia 360. Jak żyć w równowadze? No i może to pytanie zadam mojemu redakcyjnemu koledze, który właśnie przysłuchuje się tej konferencji. Jak żyć w równowadze, Andrzeju?
1: Ale to jest bardzo proste. Ja już osiągnąłem tutaj stan zen i nie wracam dzisiaj do pracy i będę żył w równowadze, zrelaksowany, także nie spodziewaj się mnie, Jarku, drogi w redakcji. Żartuję oczywiście, a poważnie mówiąc, no nie jestem w tym momencie w samym miejscu samej konferencji, nie chcę tam przeszkadzać dyskutującym i rozmawiającym na temat ekologii nie tylko. Natomiast no taki stan, o którym mówisz, można osiągnąć rzeczywiście siedząc tutaj na tarasie restauracji jachtowa, zresztą sama konferencja Ekologia 360, jak żyć w równowadze w pięknej sali balowej, czy też tej bankietowej właśnie tego przedwojennego obiektu. Jeden z wykładów właśnie w tym momencie trwa, to jest czy przyroda rzeczywiście wspiera dobrostan psychiczny między nauką a romantyczną fantazją, i myślę, że to w jakiś sposób streszcza, tak w dużym uproszczeniu mówiąc, streszcza ogólną ideę tej konferencji, no bo przyroda i tak naprawdę w pewnym sensie dopiero teraz zaczynamy to odkrywać, wgapieni w ekrany na co dzień, nagle okazuje się, że jednak wyjście gdzieś do lasu ma dobroczynne skutki, ale także ta przyroda, która no, sprawia kłopoty w naszym regionie, bo też klęska suszy przykładowo i takiej suszy w tym roku się również można spodziewać. Tutaj rozmawiałem z szefem ING w Szczecinie, te rozmowy jeszcze będą na naszej antenie, chociażby w magazynie, ale to był dzień. No i także taki aspekt jest tutaj poruszany i zresztą także rozmowa z zastępcą prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jednego ze współorganizatorów tego wydarzenia, że te oni mają dużo inicjatyw, że samorządy mogą się zgłaszać po dodatkowe pieniądze na różne, no od jakichś, nie wiem, wystaw, poprzez wydarzenia plenerowe, i to wszystko właśnie w funduszu jest. I między innymi o tym tak się śmieliśmy, żartowaliśmy, że no też kwestia spotkań kuluarowych, tej przerwy kawowej jest tutaj ważna, żeby właśnie dotrzeć do samorządu. Są przedstawiciele parków narodowych tutaj z naszego regionu, Wolnińskiego Parku Narodowego, Drawieńskiego Parku Narodowego, także wiele różnych wątków poruszanych, ekologia w tym takim aspekcie, i myślę, że to jest wątków poruszanych właśnie w gronie specjalistów, żeby później realizować te wszystkie strategie wykuwane właśnie na takich konferencjach, jak ta organizowana przez Radio Super FM.
0: Andrzej Kutys, człowiek wielu zadań, relacjonuje, jak słyszycie, w Radiu Super FM, ale także podgląda te najciekawsze kadry z konferencji Ekologia 360. Jak żyć w równowadze? Już za chwilę na naszych mediach społecznościowych, ale więcej materiałów także od ciebie w naszym popołudniowym programie.
1: Dokładnie tak, tutaj rozmowy z gośćmi tego spotkania, magazyn Ale to był dzień, zapraszam już teraz w imieniu Michała Kaczmarka, czyli naszego redakcyjnego kolegi, który będzie prowadził właśnie to wydanie magazynu dzisiaj.

0: jest przedpołudniowe spotkanie z radiem Super FM. Na 97,5 poznajemy wszystkich ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. Za kilkanaście minut Tomek Janicki porozmawia z dr Agnieszką Piegat z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Będzie o nauce, ale także o ciągłym rozwoju nowych terapii w onkologii. To niebawem na 97,5. To jest program Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
2: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo. Są ludzie, którzy mają pasje i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
6: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
7: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
8: Polska w łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
9: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
12: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
6: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Pomorze Zachodnie, możesz wszystko.
1: Dzisiaj w programie moim gościem jest ambasadorka kampanii Pomorze Zachodnie, możesz wszystko, doktor inżynier Agnieszka Piegat z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Udowodniła, że nauka nie kończy się wraz z dyplomem, a rozwój osobisty i zawodowy to taka nieustanna podróż pełna wyzwań, pasji i inspiracji. W 2005 roku uzyskałaś dyplom ukończenia studiów o specjalności technologia tworzyw sztucznych na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej. Wtedy jeszcze Politechniki Szczeciński, teraz to już jest ZUT w Szczecinie. W trakcie studiów doktoranckich ukończyłaś i studia podyplomowe. Co to był za tytuł tej pracy?
2: To były studia podyplomowe w ogóle na AGH w Krakowie z dziedziny właśnie biomateriałów, czyli takich materiałów już dedykowanych do medycyny.
1: Ale w międzyczasie robiłaś jeszcze staż w Londynie.
2: Tak, podczas wakacji.
1: To w ogóle, wiesz, kobieta orkiestra.
2: No tak, potrafi się zapędzić czasami.
1: Co cię, słuchaj, zmotywowało do podjęcia studiów podyplomowych z biomateriałów, mimo że pierwotnie kształciłaś się w zakresie technologii tworzyw sztucznych?
2: No właśnie tutaj tak ciekawie ułożyła się ta moja ścieżka zawodowa, bo o niej na razie rozmawiamy, że faktycznie moja pani promotor zajmowała się od zawsze biomateriałami, czyli materiałami dla medycyny, akurat opartymi o polimery, czyli te tworzywa sztuczne gdzieś tam cały czas są, tylko że właśnie do takich specyficznych zastosowań. No i ponieważ u nas nasza katedra czy zakład wtedy jeszcze się dopiero rozwijały, no więc trzeba było tej wiedzy szukać gdzieś też poza. No a poza tym, no jakby z samej nauki to wynika, że człowiek gdzieś tam poszukuje nowych ścieżek, możliwości i ten pobyt w Londynie to było takie dwumiesięczne stypendium. No a studia podyplomowe to był cały rok dojeżdżania do Krakowa na weekendy, więc...
1: Odległość nie mała.
2: No nie mała.
1: Mówisz o tym rozwoju, bo to, co jest ważne, jesteś badaczką, ale też współtwórczynią zespołem z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przełomowej terapii nowotworowej opartej na nanocząsteczkach. No i co to jest za terapia, powiedz?
2: Wszystko zaczęło się tak naprawdę od projektu, który udało mi się zdobyć i tam na początku próbowałyśmy z koleżankami opracować nośnik leków, co najmniej dwóch, to było nasze takie ambitne założenie, żeby zwalczać te bakterie, które kolonizują nasz żołądek i które powodują docelowo wrzody żołądka, więc myśmy chciały jakby stworzyć taki nośnik leków i od tego się zaczęło. Projekt był temu poświęcony, no a potem jak uzyskałyśmy, powiedziałabym, w miarę takie optymistyczne wyniki, to koleżanka z PUM-u stwierdziła, no dobra, ale może udałoby nam się tutaj zapakować lek do środka, który wykorzystywany jest właśnie w leczeniu tak naprawdę przerzutów już raka jajnika, bo my celujemy w leczenie już, czy ta terapia miałaby być dedykowana pacjentkom, które już są na etapie niestety tym dalszym, czyli wtedy, kiedy pojawiają się już przerzuty z jajników.
1: Bym powiedział gorszej sytuacji, mimo że ta pierwsza tak nie jest najlepsza.
2: Tak, tak. No niestety... Więc jakby może kończąc najpierw ten wątek rozwoju tych nanocząstek. No więc faktycznie ten lek się udało, że tak powiem, umieścić w tym nośniku. No i to, co do tej pory udało nam się zrobić, to faktycznie potwierdzić na modelu zwierzęcym, że to działa. Faktycznie i o ile, powiedzmy, mamy zarówno ten efekt taki, powiedziałabym, bardziej celowanej trochę terapii, czyli trafiamy faktycznie bardziej w komórki rakowe niż we wszystkie inne, co zwykle ma miejsce przy okazji chemioterapii. No to, co na tą chwilę udało nam się potwierdzić, to, że faktycznie te myszy, które dostawały ten sam lek, ale w nanocząstkach, tych, o których tu rozmawiamy, no jakby dużo lepsze miały parametry takie ogólne zdrowotne, czyli nie miały problemów z krwią, to co jest obserwowane przy chemioterapii, ogólnie ich kondycja była lepsza, wszystkie te markery, które tam koleżanki właśnie na PUM-ie badały, były lepsze. No i to daje nadzieję, nie? Natomiast ja tutaj też muszę od razu studzić.
1: No właśnie, bo to już taka wewnętrzna u mnie radość się pojawiła, że takie coś zostało odkryte.
2: No niestety, w tej dziedzinie medycznej to jest bardzo długa droga z komercjalizacją jakiegokolwiek nowego rozwiązania. No i to jest coś, z czym my się faktycznie mocno borykamy, pracując w tym temacie.
1: Ale to wiesz, to też pokazuje, że taki nieustanny rozwój, zdobywanie nowych umiejętności, czy też no, wiedzy, no, daje taką nadzieję dla milionów ludzi, może nie w krótkiej perspektywie, ale w takiej no, dłuższej, wieloletniej, tak?
2: Tak, tak. Ja gdzieś w sobie mam ten taki pierwiastek, że chciałabym coś zrobić dla ludzkości. Brzmi to może górnolotnie i być może się okaże, że ja nie doprowadzę tego do końca. Chociaż oczywiście fajnie byłoby.
1: Ja trzymam kciuki, słuchaj.
2: No myślę, że dużo osób trzyma kciuki, bo odzew już po tych pierwszych publikacjach, które tam ponad rok temu był bardzo duży i to właśnie też ze strony pacjentek, które się dopytywały, czy to już jest na etapie jakichś badań przedklinicznych i tak dalej. No my tu musimy niestety dać sobie czas, bo mimo iż te nasze wyniki są optymistyczne, ale to nadal wymaga pogłębienia, wymaga dopracowania, zwiększenia skali.
1: Na co badania i tak dalej.
2: Tak, tak.
1: A do rozmowy z Agnieszką Piegat wracamy już za chwilę.
0: Pomorze Zachodnie, możesz wszystko. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

0: Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Pomorze Zachodnie, możesz wszystko.
1: Moim gościem w studiu Radia Super FM jest współautorka 20 publikacji, ponad 30 streszeń konferencyjnych, jednego udzielonego patentu, ale też współtwórczyni zespołem ZUT i PUM, przełomowej terapii nowotworowej opartej na nanocząsteczkach, czyli doktor inżynier Agnieszka Piegat z ZUT w Szczecinie. Słuchaj, czy momenty, w których podejmowałaś kolejne etapy nauki, były takie zaplanowane wcześniej, czy to wszystko się działo po prostu mimowolnie? Mówisz, rozwijam się, idę w tą stronę, albo w tym kierunku.
2: Akurat te studia, które skończyłam, bo to od tego momentu trzeba by było chyba zacząć, to był mój ostatni wybór. Ja startowałam jakby jednocześnie po maturze do Poznania na farmację i na psychologię. No tam się nie udało dostać. Na farmację było względnie blisko. Powiedziałam sobie, no dobra, no to może za rok jeszcze raz spróbuję. I ta technologia chemiczna tutaj jeszcze wtedy na Politechnice była taka, jak to czasami się mówi, na przeczekanie.
1: Tak.
2: No natomiast życie później się tak ułożyło, że już wyjeżdżać nie do końca mi się chciało ze Szczecina, więc zostałam. I potem gdzieś tam właśnie jak na tej ścieżce spotkałam panią profesor Elfrey. Ona mnie gdzieś tam zaraziła, pokazała, że nauka to można tu i wyjeżdżać, i konferencje, i jakby cały czas iść do przodu, no to gdzieś mnie wciągnęło. I pamiętam, jak tam nieśmiało ją podpytywałam, czy ja może na doktorat mogłabym zostać i w ogóle, więc ona powiedziała, no jak najbardziej. No i to się zaczęło gdzieś tam toczyć, nie? Ale to nie było tak, że ja miałam plan już, mimo iż kończyłam biolchem, to w życiu moim planem nie było, że ja będę pracować na uczelni i prowadzić sama badania. Nie. To się działo i ja po prostu gdzieś tam, no, wykorzystywałam pewne szanse, które się pojawiały.
1: To było w trakcie, chociaż nie było takiego domyślnego założenia, że tak będzie.
2: Tak.
1: Po prostu.
2: Tak.
1: A jakie masz plany na przyszłość, powiedz? Odnośnie tego rozwoju, a propos mówiąc o rozwoju.
2: Tak, no to właśnie, jak to mój mąż się zawsze śmieje, że ja długo w miejscu nie wysiedzę, więc ja zawsze coś sobie, nawet jeżeli to się dzieje w Szczecinie, to zawsze coś sobie wynajdę do działania, więc aktualnie kończę właśnie studia podyplomowe, kolejne z komercjalizacji właśnie i transferu wiedzy z nauki do biznesu, więc tutaj na warsztat biorę właśnie tą technologię, którą gdzieś tam mamy rozwijać, żeby być w razie czego przygotowaną już i wiedzieć, jak można by to faktycznie dalej rozwijać i no, żeby to nie przepadło. Na pewno tutaj z koleżankami z PUM-u mamy plany, jak rozwijać dalej ten nasz pomysł, żeby to faktycznie przybliżać go coraz bardziej. No gdzieś tam, tak bardzo już patrząc akademicko, no to na pewno habilitacja, bo to też ułatwia czasami, powiedziałabym, w tym życiu naukowym funkcjonowanie. Ale ja tak za dużo to ja nie planuję, bo ja jakoś tak, no nie wiem, nie jestem typem takim planującym, inaczej jak już się pojawia szansa, to ja z niej korzystam, natomiast...
1: I możesz wszystko wtedy.
2: Tak.
1: Biorąc pod uwagę naszą kampanię.
2: I mam na to przestrzeń, bo tego też się nauczyłam, bo niestety ta praca jest pracą, w której można się bardzo mocno zatracić i czasami trzeba samemu się pohamować, że... Chociażby się chciało, to...
1: To już wystarczy.
2: Tak. To
1: A jaką dałabyś
2: wystarczy.
1: Radę w takim razie młodym osobom, które dopiero zaczynają taką ścieżkę edukacyjną?
2: No ja miałam akurat dość podobną prelekcję na summer campie dla młodzieży właśnie w tym roku a propos tej ścieżki, więc przede wszystkim to próbować. Bo mówię, rzadko kto idzie, nie wiem, od liceum już wytyczoną ścieżką. Oczywiście są takie przypadki, ale często ci młodzi ludzie nie wiedzą, więc trzeba próbować, trzeba być otwartym, pytać, korzystać jakby z tego ogromu możliwości, które są teraz dla młodych ludzi, wyjazdy wszelkiego rodzaju. Ja pamiętam, jak właśnie pierwsza z wydziału wyjeżdżałam w ogóle na Erasmusa jeszcze w trakcie studiów, to był chyba 2004 rok. Ledwo co, weszliśmy do Unii Europejskiej, znieśli wizy i to wszystko, więc no, trzeba próbować i trzeba się nie bać. A myślę, że teraz oni mają jeszcze więcej możliwości niż było to te ponad 20 lat temu.
1: Zdecydowanie. Trzeba iść do przodu się i powiedzieć sobie jasno i otwarcie, że na Pomorzu Zachodnim można wszystko.
2: Tak, można bardzo dużo. Można naprawdę, jest to i świetne miejsce do życia, i świetna baza wypadowa. Nasze uczelnie naprawdę są świetnie wyposażonymi uczelniami, mówiąc tu już o tym wątku takim około mojej pracy. Więc zdecydowanie to jest miejsce, gdzie można swoją pasję rozwijać. Zresztą każdy z nas ambasadorów pokazuje, że tak,
1: tak
2: jest.
1: Można i tak dokładnie jest. Ambasadorze kampanii Pomorze Zachodnie, Możesz Wszystko są dowodem na to, że nigdy nie jest za późno, by zdobywać nowe umiejętności, kompetencje, wiedzę i co najważniejsze, realizować marzenia, a przy tym także pomagać innym. Gościem studia Radia Super FM była dzisiaj ze mną doktor inżynier Agnieszka Piegat z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Agnieszko, dziękuję pięknie.
2: Dziękuję bardzo.
0: Pomorze Zachodnie, Możesz Wszystko. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: Super FM z widokiem na Szczecin.
4: Zacznij naukę już dziś. Wybierz szkołę Żak w Szczecinie. Pomagamy zdobyć pewny zawód. Zapisz się na zak.edu.pl lub odwiedź nas przy ulicy Wojska Polskiego 29/12.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo. Masz ochotę na najlepszą muzykę, wyjątkowy klimat i niezapomnianą zabawę? Słuchaj audycji Prywatkowe Hity w Super FM od poniedziałku do piątku po 11 i 18. Usłyszysz utwory, które rozgrzewają parkiet w restauracji i klubie Prywatka, jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na mapie Szczecina. Największe przeboje, taneczne klasyki i muzyczne hity, które możesz usłyszeć podczas wieczorów pełnych dobrej zabawy, doskonałej kuchni i wyjątkowej atmosfery. Zostań z nami i baw się najlepiej w Prywatce. Prywatkowe Hity. Muzyka, która nigdy nie schodzi z parkietu.
5: Reklama.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Hej! Świętujemy piąte urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
11: To nie są zwykłe rabaty. To są genialne rabaty. W Outlet Park Szczecin ruszyło cenobranie. Największa wyprzedaż sezonu. Outletowe ceny są teraz jeszcze niższe. A najlepsze okazje czekają w salonach Outlet Park Szczecin. Cenobranie trwa. Outlet Park Szczecin, ulica Struga 42.
12: Już 23 czerwca o 17:00 scena ożyje tańcem. Szkoła Baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17. Police, ulica Siedlecka 1A. Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
13: Serdecznie zapraszam. Olga Kuzmina-Pietkiewicz.
5: I po reklamie.
3: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
14: Prezes PiS przesłuchiwany jako świadek w sprawie dwóch wież.
7: Nowe badania o przemocy rówieśniczej porażają danymi. Ostatnie przygotowania przed jutrzejszym otwarciem mundialu w krajach Ameryki Północnej.
5: Super FM. Wiadomości.
7: Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwa przesłuchanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w charakterze świadka w sprawie tzw. dwóch wież, czyli niezrealizowanej inwestycji biurowej spółki Srebrna. Spółka związana z Prawem i Sprawiedliwością miała w planach postawienie dwóch wieżowców w Warszawie. Do budowy nie doszło, a były współpracownik Srebrnej, austriacki biznesmen, twierdzi, że został oszukany. Wiatraki i fotowoltaika, atom oraz gaz, to na nich ma się opierać nasz system energetyczny za 15 lat. Tak brzmią rządowe założenia Krajowego Planu Energii i Klimatu, wyznaczające kierunki naszej transformacji energetycznej. Zmiana wymaga jednak 3 bilionów złotych inwestycji w energetykę. Jednocześnie w tej samej strategii rządzący zapowiadają, że koszty wytwarzania energii mają spaść w 2040 roku o 20%. Co dobrze wygląda na papierze, niekoniecznie pójdzie w parze z niższymi rachunkami dla gospodarstw domowych i firm, mówi dr Joanna Pandera, szefowa Forum Energii.
14: Ja przyznaję, że zajmując się energetyką od wielu, wielu lat, w ogóle nie rozumiem tej narracji, bo rzeczywiście przy wprowadzaniu większej ilości OZE ceny energii hurtowe spadają. Natomiast oczywiście, że te koszty integracji systemu odgrywają bardzo dużą rolę, też dużą rolę odgrywają podatki. No i właśnie dlatego myślę, że trochę politycy nam ściskają kit i sami się zapędzają w kozi róg.
7: Polska jest ostatnim unijnym krajem, który przedstawił swój plan energetyczny, a jednocześnie, jak podkreśla ekspertka, krajem, który ma najwięcej do zrobienia w transformacji energetycznej. Aż 9 na 10 polskich uczniów doświadczyło jakiejś formy przemocy rówieśniczej. To wynik najnowszego badania przeprowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę wśród ponad 140 tysięcy uczniów, mówi współautorka badania, socjolog Joanna Kopycka.
15: Tak naprawdę prawie każde dziecko z tą przemocą rówieśniczą na co dzień w szkole się spotyka. Czy jest to przemoc fizyczna, czy jest to przemoc emocjonalna, taka jak wykluczanie z grupy.
7: Autorzy badania zwrócili uwagę na jeszcze jeden problem. Jest duża grupa uczniów, która nie wie, gdzie zgłaszać takie przypadki i do kogo zwrócić się o pomoc. Takiej wiedzy nie posiada co dziesiąty uczeń. Jutro ruszają piłkarskie mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Organizatorzy zapewniają, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik, ale w Meksyku, gdzie odbędzie się mecz otwarcia imprezy, problemów nie brakuje, o czym Mateusz Stanicki.
16: Najwięcej obaw kibice mają o bezpieczeństwo. W celu jego zapewnienia władze zmobilizowały dodatkowe 100 tysięcy mundurowych, którzy mają go strzec w rejonie stadionów i stref kibica. Ale to nie jedyne kłopoty. Tysiące protestujących zablokowało we wtorek główną drogę dojazdową do stadionu Azteka w stolicy Meksyku, gdzie w czwartek ceremonia otwarcia i pierwszy mecz. Demonstranci należący do Związku Zawodowego Nauczycieli protestują od zeszłego tygodnia i domagają się podwyżek płac i uchwalenia ustawy o reformie emerytalnej. Prezydent kraju, Claudia Sheinbaum, określiła te protesty jako prowokację.
17: Są grupy, które chcą nas sprowokować i niekoniecznie są to nauczyciele. To, do czego dążą, to represje. Mówię to całkiem jasno. Chcą, żeby przed inauguracją mundialu międzynarodowe nagłówki brzmiały: rząd Meksyku represjonuje nauczycieli.
16: I zapewnia, że ceremonia otwarcia mistrzostw przebiegnie sprawnie, pokojowo i spokojnie.
7: W jutrzejszym meczu otwarcia Meksyk podejmie RPA.
5: Super FM.
3: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Na samym skraju Parku Kasprowicza, niedaleko ulicy Piotra Skargi, która oddziela park od Jasnych Błoni, stoi wielki metalowy postument, na którym trzy orły wzbijają się w niebo. Był to pierwszy powojenny pomnik w polskim Szczecinie. Przy projektowaniu pomnika zakładano, że ma być on podziękowaniem dla mieszkańców Szczecina za odbudowanie miasta ze zniszczeń wojennych. Pomnik jest dziełem rzeźbiarza Gustawa Zemły, ale ostateczną formę nadali mu pracownicy dwóch wielkich zakładów. Postument ze stali nierdzewnej został wykonany w Szczecinie, w Stoczni Szczecińskiej imienia Adolfa Warskiego. Orły z brązu natomiast wykonali pracownicy zakładów mechanicznych imienia Marcelego Nowotki w Warszawie. Rozpiętość skrzydeł orłów to około 6,5 metra, a ważą one łącznie około 60 ton. Niełatwo było zatem przetransportować je z Warszawy do Szczecina. Jak to zrobiono? Umieszczono je na barkach żeglugi szczecińskiej, skąd popłynęły Wisłą do Gdańska, dalej przez wody Bałtyku do Świnoujścia, a ze Świnoujścia przez Zalew Szczeciński i Odrę do Szczecina. Sam pomnik, na którym umieszczono te nasze trzy orły, jest wysoki na 22,5 metra. Kolumna ze stali ma wysokość 22 m i 75 cm, ale ponad 4 metry tej kolumny znajdują się pod ziemią, a dodatkowo zatopiono je w bryle betonu, która waży około 150 ton. W podziemnej części tej kolumny umieszczono komorę ochronną, skąd po dwóch drabinkach można wejść do wnętrza orłów. Po co, zapytacie? No chociażby w celu konserwacji pomnika. Pomnik odsłonięto 3 września 1979 roku, czyli za 3 lata stuknie mu 50. I choć oficjalnie nazywa się go Pomnikiem Czynu Polaków, i tak większość Szczecinian mówi o nim po prostu Pomnik Trzech Orłów.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: teoria
1: i praktyka.
0: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim.
3: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek Twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
11: Super FM zaprasza.
12: Kulturalny Szczecin w pigułce. Barbara Gątek. Zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Muzyczny dialog pokoleń, sekrety artystycznych rodzin i spotkanie z europejską czołówką młodego pokolenia. W Willi Lenza traficie na wielkie święto muzyki. W ramach trwającego 21. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Profanum będzie tam wyjątkowy koncert zatytułowany DNA. Koncert o artystycznych rodzinach. Na scenie wystąpi duet sióstr Anuczka i Katarzyna Hack, wiolonczelistka i pianistka. To jedna z najbardziej cenionych młodych formacji kameralnych w Europie. Słyną z tego, że klasykę łączą z nowoczesną improwizacją. Wszystko to 18 czerwca w Willi Lenza. Dziś w piwnicy Kany poznamy reprezentantów Szczecina na ogólnopolskie mistrzostwa slamu poetyckiego. Wieczorem odbędzie się trzeci i ostatni turniej eliminacyjny, który wyłoni dwie osoby reprezentujące stolice Pomorza Zachodniego podczas krajowego finału w Poznaniu. Slam poetycki to połączenie poezji, performansu i rywalizacji. Uczestnicy prezentują wyłącznie własne teksty, a o wynikach decyduje publiczność. Występy nie mogą przekraczać 3 minut, a uczestnicy nie korzystają z muzyki, kostiumów ani rekwizytów. Liczą się tylko słowa i sposób ich prezentacji. Szczecińska scena slamowa od kilku lat rozwija się w piwnicy Kany, a jej reprezentanci z powodzeniem zaznaczają swoją obecność na ogólnopolskich mistrzostwach. Dzisiejszy turniej rozpocznie się o 18. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
10: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
9: Radio Super FM.
13: Radio Super FM. 100% szczecińskie.

Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10.08. Szczecin. Tu zaczyna się twój wieczór. Prywatkowe hity w radiu Super FM.

Prywatkowe hity w radiu Super FM. Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10, 8. Szczecin. Tu zaczyna się twój wieczór.

0: Reklama. Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
1: Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
4: Jest 13:00. Wiadomości Super FM.
5: Pociągi wracają na trasę, awaria w rejonie Katowic usunięta. Rolnicy załamują ręce z powodu suszy. Dzierganie w miejscach publicznych doczekało się własnego święta już w ten weekend.
0: Super FM. Wiadomości.
5: Agnieszka Trojanowska, BIS. Udało się usunąć awarię infrastruktury w rejonie stacji kolejowej w Katowicach, a to oznacza, że przywracana jest rozkładowa jazda pociągów, przekazała spółka PKP PLK. Wczoraj wieczorem doszło tam do uszkodzenia kabla zasilającego, co spowodowało awarię urządzeń sterowania ruchem, a w konsekwencji duże opóźnienia pociągów. Obecnie pociągi wracają do kursowania według zaplanowanego rozkładu, ale do dziś do rana z powodu awarii opóźnienia miały 43 pociągi pasażerskie, łącznie na blisko 2000 minut. To będzie bardzo trudny rok z niskimi plonami, ostrzegają rolnicy. Krytyczna sytuacja panuje w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim i lubelskim, gdzie problem dotyczy niemal każdego gospodarstwa, mówi Mariusz Wypij, specjalista do spraw agrotechniki z AgroSieć.
6: Mamy ten deficyt, nie dość, że był w poprzednich latach, to w tych jeszcze się pogłębił.
5: Według najnowszego raportu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa susza rolnicza dotknęła już ponad 60% gmin w kraju, najmocniej uderzając w uprawy zbóż jarych i ozimych. Ukraina atakuje kolejne rosyjskie cele. Prezydent Zełenski poinformował o uderzeniu w zakład zbrojeniowy w Czeboksarach, w centrum europejskiej części Rosji. Wcześniej ukraińskie wojsko donosiło o ataku na port w okupowanym Mariupolu, o czym Tomasz Orchowski.
7: Ukraińcy atakują z powietrza i dobrze radzą sobie na froncie. Od początku roku mieli odzyskać ponad 600 km kwadratowych terytorium. Dodatkową presję na Rosjan wywiera też Unia Europejska, szefowa komisji Ursula von der Leyen. Po raz pierwszy proponujemy zakazać wjazdu na teren Unii osobom, które po ataku na Ukrainę służyły w rosyjskich siłach zbrojnych. Von der Leyen poinformowała też o dodaniu 30 statków do listy ponad 630 objętych sankcjami. Chodzi o tak zwaną flotę cieni.
5: Europa stara się też bardziej angażować w proces negocjacyjny. Według prezydenta Finlandii, Wielka Brytania, Francja i Niemcy powinny reprezentować Europę w rozmowach dotyczących Ukrainy. Somalijski sędzia piłkarski, któremu władze USA zabroniły wjazdu do kraju na rozpoczynające się jutro Mistrzostwa Świata, wrócił już do swojej ojczyzny. Omar Abdul Kadir Artan od lat jest arbitrem międzynarodowym. W ubiegłym roku został uhonorowany nagrodą dla najlepszego sędziego Afryki, ale amerykańska administracja zarzuciła mu powiązania z podejrzanymi członkami organizacji terrorystycznych. Sam sędzia skomentował decyzję o zakazie wjazdu jako niefortunną. To okazja, by chwycić za druty lub szydełko i ruszyć w plener. W najbliższą sobotę odbędzie się Światowy Dzień Dziergania w miejscach publicznych. Jak się okazuje, ten rodzaj aktywności jest coraz popularniejszy.
8: Jeśli zajrzycie Państwo na stronę bardzo znanych projektantów, Vivienne Westwood, Coco Chanel, Dior, zobaczycie tam w tym sezonie dziergane torby, kapelusze, sukienki.
5: Mówiła rękodzielniczka Joanna Michalak. Święto dziergania w miejscach publicznych nie jest nowe, obchodzone jest od 21 lat. Miłośnicy dziergania spotkają się w sobotę na Gnieźnieńskim rynku.
0: Radio Super FM.
3: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio takie, które codziennie uśmiecha się do Ciebie.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Dziś w kinach na całym świecie pojawia się najnowszy film Stevena Spielberga zatytułowany Dzień Objawienia. Promując swoje najnowsze przedsięwzięcie, słynny reżyser mówił sporo i na różne tematy, ale najwięcej uwagi poświęcono jego opinii w sprawie sztucznej inteligencji. Steven Spielberg wyraził swoje powściągliwe podejście do sztucznej inteligencji, zaznaczając, że choć widzi jej zastosowanie w dziedzinach takich jak medycyna czy edukacja, nie chce, by przejmowała ona rolę twórczą w filmach. Używajcie sztucznej inteligencji jako narzędzia, ale nie traktujcie jej jako ostatecznego słowa w kwestiach kreatywnych, mówił w jednym z wywiadów. Spielberg zamierza jednak wstrzymać się z ostatecznym osądem na temat AI. Mówi, że dopóki nie zrozumie, jak może zostać wykorzystana sztuczna inteligencja w filmie, nie chce opowiadać się za żadną ze stron. Filmowiec ceni użycie AI w innych dziedzinach, takich jak wspomniana medycyna czy edukacja. Jeśli chodzi o branże kreatywne, nie powinna być ona wykorzystywana nadmiernie. Jeśli sztuczna inteligencja chce mi pomóc w znalezieniu lokacji, to świetnie, oszczędzi nam to mnóstwa pracy. Ale niech mi nie mówi, że nie mam odpowiedniego antagonisty w filmie. Niech nie mówi, jak napisać dialog dla postaci, czy gdzie ma być kamera. Nie powinna mówić, jak powinny wyglądać plany zdjęciowe. Używajcie sztucznej inteligencji jako narzędzia, ale nie traktujcie jej jako ostatecznego słowa w kwestiach kreatywnych. Tu stawiam granicę, podsumował Steven Spielberg. Od dziś w

0: kinach jego najnowszy film. Bardzo oczekiwany przez jego fanów Dzień Objawienia. Ponowne spotkanie tego twórcy z kosmicznymi przybyszami. Wśród wielu opinii przeważają te, że jest to udany film Spielberga, może nawet najlepszy od 20 lat. A ja za chwilę biegnę na pokaz Dnia Objawienia, bo Spielberg dla mnie to najlepszy reżyser w historii kina.
1: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe?

0: www.mama.eu i zapisz dziecko już dziś.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
0: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
5: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.
11: Radio Super FM.
12: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Kronika Zdrowia. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
1: Rozmawiam dzisiaj o trądziku młodzieńczym z panią doktor nauk medycznych Ewą Duchnik, dermatolożką. Ewa, jakie są przyczyny powstawania trądziku?
2: Trądzik młodzieńczy jest chorobą o wieloczynnikowej etiopatogenezie. Najważniejsze w powstawaniu zmian trądzikowych są cztery procesy. Może tutaj pokrótce wymienię. Jest to nadmierne rogowacenie keratynocytów, czyli naszych komórek naskórka w ujściu mieszka włosowego. To jest pierwsza przyczyna. Drugą przyczyną jest nadmierny łojotok, czyli nadmierne wydzielanie sebum, czyli łoju. Trzecia przyczyna to jest kolonizacja skóry przez bakterię Cutibacterium acnes. To jest obecnie nowa nomenklatura. Kiedyś ta bakteria nazywała się Propionibacterium acnes. I czwartą przyczyną jest powstający w miejscu zmian trądzikowych stan zapalny. Oczywiście tutaj należy sobie zdawać sprawę z tego, że różne czynniki zewnętrzne mogą, jak również wewnętrzne, mogą zaostrzać i nasilać zmiany trądzikowe. U kobiet szczególnie jest to okres przedmiesiączkowy, okołomiesiączkowy. Około 60-70% kobiet potwierdza, że przed wystąpieniem miesiączki zmiany skórne mogą ulegać zaostrzeniu.
1: Czyli hormony, tak?
2: Hormony, zaburzenia hormonalne. Może nie zaburzenia, ale zmiany hormonalne w naszym organizmie. Dobrze właśnie, że wspomniałaś o tutaj regulacji hormonalnej naszego organizmu, ponieważ kolejnym czynnikiem nasilającym, szczególnie w trądziku młodzieńczym, kiedy szaleje w tej młodzieży burza hormonów, może być podwyższony poziom androgenów, który poprzez receptory właśnie dla androgenów zlokalizowane w jednostce włosowo-łojowej są dodatkowo te mieszki włosowe, gruczoły łojowe również, stymulowane do nadmiernej pracy, do nadmiernego rogowacenia i do nadmiernej produkcji łoju. I właśnie efektem tego jest powstawanie zaskórników.
1: Czy trądzik może być dziedziczony? Tak mi się nasunęło teraz takie pytanie. Czyli, że nasza mama miała silny, tak? To
2: tak.
1: Na pewno córka też będzie miała, tak? Czy
2: tak. No tutaj doniesienia naukowe wskazują na fakt, że rzeczywiście, zwłaszcza te ciężkie odmiany trądziku, które przebiegały z obecnością takich nacieków zapalnych, cyst ropnych, mogą być dziedziczone. Tak samo zresztą jak liczba, aktywność gruczołów łojowych również jest dziedziczona, więc jakby ta predyspozycja potem do nadmiernego na przykład wydzielania łoju jak najbardziej ma podłoże genetyczne, natomiast dokładne geny, które są za to odpowiedzialne, nie są do końca poznane.
1: Jak wygląda diagnostyka trądziku?
2: Diagnostyka trądziku opiera się przede wszystkim na tym, co słyszymy od pacjenta i co widzimy, badając go. Czyli tutaj wywiad z pacjentem ukierunkowuje nas na prawidłowe rozpoznanie. Typowy wiek wystąpienia pierwszych zmian skórnych, typowa lokalizacja, podawane przez pacjenta czynniki, które według tutaj pacjenta mogły przyczynić się do nasilenia zmian skórnych. A druga rzecz to oczywiście nasza ocena skóry pacjenta, ocena zmian, prawidłowe ich rozpoznanie i nazwanie. I to jest tak naprawdę kluczowe dla prawidłowego rozpoznawania trądziku. Jest to choroba, która nie wymaga jakichś dodatkowych, bardzo złożonych metod diagnostycznych.
1: W jakich sytuacjach trądzik młodzieńczy wymaga leczenia? Czy zawsze on będzie wymagał leczenia?
2: Już od najwcześniejszych etapów trądziku młodzieńczego, czyli od momentu, kiedy na skórze powstają zaskórniki, możemy w tej sprawie działać i możemy pacjentowi zalecić odpowiednie leczenie. Także właściwie wszystkie postaci trądziku są wskazaniem do leczenia. Ważne jest też to, żeby podjąć to leczenie w miarę wcześnie, aby zapobiec dalszemu rozwojowi tej choroby.
1: Wiemy, że w Polsce taki młody pacjent widzi, że ma u siebie te zmiany trądzikowe, może udać się do dermatologa na NFZ. Jak długie są kolejki obecnie i czy ten pacjent może tyle czekać?
2: Z pewnością nie jest to sprawą prostą, aby dostać się z dnia na dzień na wizytę do lekarza dermatologa w ramach NFZ-u. Mhm. Kolejki pacjentów oczekujących, bo przecież nie tylko pacjenci z trądzikiem przychodzą do poradni dermatologicznych, są dość odległe. Natomiast ważne jest to, co podkreśliłam również przed chwilą, żeby podjąć to leczenie oraz pielęgnację skóry trądzikowej jak najwcześniej. W swojej ambulatoryjnej praktyce spotykam pacjentów, którzy zdarzało się, że przychodzili do mnie po roku, po dwóch latach zupełnego nieleczenia skóry, gdzie stosowali tylko i wyłącznie preparaty miejscowe pod postacią kremów pielęgnacyjnych do skóry trądzikowej i niestety bez podjęcia leczenia, u osób, które mają tendencję do ciężkiego przebiegu, nie jest to dobrym rozwiązaniem, długie zwlekanie, ponieważ później prowadzi to do powstawania trwałych blizn, mało estetycznych, przebarwień, a tego nie chcemy.
0: Klinika Zdrowia w radiu Super FM.

0: Są ludzie, którzy mają pasję i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: Reklama.
2: Uwielbiasz śpiewać? Chcesz, by usłyszał Cię cały Szczecin? Lubisz dobrą zabawę? Mamy dla Ciebie propozycję. W każdą środę po 21:00 przyjdź na Deptak Bogusława 10 do lokalu Melange i weź udział w zabawie Melange Voice z radiem Super FM. Wyśpiewaj super niespodziankę. Najlepszych usłyszysz na antenie radia Super FM.
3: Do zobaczenia w każdą środę o 21:00. Melange na Deptaku Bogusława 10. Zapraszam. Tomasz Janicki.
4: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
5: Polska w łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
6: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
1: I po reklamie.
8: Jest 14:00. Wiadomości Super FM.
9: 48-latek zatrzymany po postrzeleniu nastolatka z wiatrówki. Zaczęła działać pierwsza pracownia antysmogowa w polskiej podstawówce. Japończycy przerażeni inwazją niedźwiedzi.
1: Super FM. Wiadomości.
9: Agnieszka Trojanowska-Bis. Policjanci zatrzymali 48-letniego mieszkańca Gdańska, który miał postrzelić z wiatrówki 14-letniego chłopca. Nastolatek trafił do szpitala. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a prokuratura zastosowała wobec niego dozór policji. Do strzelaniny doszło w niedzielę wieczorem przy ulicy Menonitów w Gdańsku. Jak przekazała policja, grupa nastolatków przebywała w osiedlowej altanie. W pewnym momencie z okna mieszkania na ostatnim piętrze budynku wychylił się mężczyzna, który wulgarnie nakazał młodym opuszczenie tego miejsca, uznając, że zachowują się zbyt głośno. Kilka minut później nastolatkowie usłyszeli strzał i zauważyli, że ich kolega został postrzelony w okolice głowy. Chłopiec przytomny został przewieziony do szpitala. Mężczyzna w chwili zdarzenia miał w organizmie blisko 3,5 promila alkoholu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty, grozi mu do 2 lat więzienia. Po wypadku, do którego doszło w podwarszawskich Ząbkach, w którym kierowca taksówki doprowadził do zderzenia i śmierci 2 osób, pojawiają się pytania o kontrolę i regulacje platform przewozowych. Bezpieczeństwo przewozów w ostatnich latach znacznie się poprawiło, zapewnia przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Mirosław Suchoń.
10: Ja przypomnę, że wprowadziliśmy przepisy, które zobowiązują osoby prowadzące taksówki do tego, żeby miały polskie prawo jazdy, czyli oni muszą pojawić się w urzędzie, wymienić to prawo jazdy posiadane.
9: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pracuje nad kolejnymi zmianami w prawie. Przygotowywane przepisy nakazywałyby kierowcom taksówek przedstawienie zaświadczenia o niekaralności nie tylko w Polsce, ale także w kraju pochodzenia kierowcy. Pierwsza w Polsce pracownia antysmogowa powstała w szkole podstawowej w Radlinie na Górnym Śląsku. Pracownia została wyposażona w nowoczesne czujniki, mikroskopy, symulatory płuc, a nawet próbki prawdziwych płuc. Doświadczenia na tych urządzeniach mają pomóc najmłodszym lepiej zrozumieć problem zanieczyszczenia powietrza.
11: Pozwoli robić pomiary, badania i uczyć się na podstawie własnego doświadczenia.
12: Źródła zanieczyszczenia powietrza. Po drugie, jaka jest konkretnie sytuacja u nas w Radlinie, nie gdzieś w Polsce, na świecie, ale tu u nas w Radlinie. A po trzecie, jaki jest wpływ tych zanieczyszczeń na nasze zdrowie.
9: Radlin jako miasto górnicze od dawna ma problem ze smogiem. Po 4 dniach obławy schwytano 100-kilogramowego niedźwiedzia w okolicach japońskiego Tokio. Drapieżnik widziany był wielokrotnie na terenach zabudowanych. Po złapaniu na terenie jednej z posesji został schwytany i uśpiony. Jak duża jest obawa Japończyków, świadczy choćby fakt, że w trosce o bezpieczeństwo dzieci od poniedziałku do dziś zamknięto w okolicy blisko 100 placówek oświatowych. Na północnym wschodzie Japonii wczoraj także inny niedźwiedź zaatakował 40-letnią kobietę. Kraj kwitnącej wiśni mierzy się w ostatnim czasie z rosnącym zagrożeniem ze strony niedźwiedzi. Eksperci wyjaśniają, że główną przyczyną jest brak pożywienia w górach, co zmusza te zwierzęta do zapuszczania się na tereny zamieszkane. Powieść Kongres Futurologiczny, satyryczny tekst Stanisława Lema będzie można zobaczyć niedługo na deskach teatralnych w Centrum Kultury w Lublinie, mówi reżyser Daniel Adamczyk.
10: Dziś futurologia to nam towarzyszy na co dzień, choćby w Netflixie czy w teoriach spiskowych. Natomiast wiele rzeczy się ziściło z tego opowiadania.
9: Spektakl będzie można zobaczyć od 21 do 23 czerwca.

0: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: Kolorowe domki odbijają się tutaj w wodach Bałtyku, a wędzone śledzie pachną przy porcie, a brukowane znowu uliczki prowadzą bezpośrednio ku morzu. Gdzie was dzisiaj zapraszam? Zapraszam was do Svaneke, niewielkiego miasteczka na wschodnim wybrzeżu duńskiej wyspy Bornholm. Svaneke oznacza dosłownie łabędzią wyspę albo łabędzi przylądek. No trudno dziś ustalić, czy dawniej rzeczywiście gniazdowało tu wyjątkowo dużo łabędzi, ale nazwa przetrwała stulecia i stała się jednym z symboli miasta. Kiedy po raz pierwszy dociera się do Svaneke, można odnieść takie wrażenie, że czas płynie tutaj nieco wolniej. No nie ma tu wielkich centrów handlowych, nie ma szklanych biurowców, szerokich arterii, ale są wąskie uliczki, kolorowe ryglowe domki, niewielki port, który od wieków tak stanowi serce tej miejscowości. A historia miasteczka sięga średniowiecza. Już w XIV wieku była to ważna osada rybacka i handlowa. Bornholm leżał bowiem na skrzyżowaniu szlaków morskich Bałtyku. A mieszkańcy musieli nie tylko łowić ryby, ale także bronić się przed piratami, przed korsarzami. Morze dawało bogactwo, no właśnie, bywało również źródłem niebezpieczeństw. Od lat Svaneke jest jednym z najważniejszych punktów na piwnej mapie Danii. To tutaj działa słynny browar Svaneke Brygghus, który stał się symbolem odrodzenia rzemieślniczego piwowarstwa na Bornholmie. Powstał wprawdzie na początku XXI wieku, w czasach, gdy moda na te piwa kraftowe dopiero zaczynała zdobywać Skandynawię. Ale co ciekawe, tradycje ważenia piwa tutaj na wyspie są znacznie starsze. Przez wieki niemal każda większa osada posiadała własny browar lub ważelnię. Piwo było nie tylko napojem codziennym, ale także bezpieczniejszą alternatywną dla wody, która nie zawsze nadawała się do picia. W Svaneke do dzisiaj można poczuć tę atmosferę lokalnej dumy z tego rzemiosła. Ale to właśnie także tutaj znajduje się jedna z najbardziej znanych bornholmskich wędzarni ryb. Dla wielu odwiedzających pierwszym spotkaniem z Bornholmem jest właśnie zapach dymu unoszący się nad portem. A jeśli ktoś chce spróbować

0: promować lokalne specjalności, no powinien zamówić słynne sól over Gudiem. Choć nazwa pochodzi od sąsiedniej miejscowości, danie jest popularne w zasadzie na całej wyspie. Taki ciemny chleb, wędzony śledź, szczypiorek i surowe żółtko przypominające zachodzące słońce nad Bałtykiem. No oczywiście miasteczko słynie również z produkcji słodyczy. W lokalnej manufakturze cukierków można na żywo obserwować przez okno czy bezpośrednio sprzed lady, jak ręcznie powstają kolorowe karmelki według dawnych receptur. No to jedna z tych atrakcji, które równie mocno zachwycają dzieci, ale także i dorosłych. Svaneke ma więc jak widać cechę, która wyróżnia je spośród wielu skandynawskich miasteczek. To miejsce niezwykle kreatywne. W ostatnich dekadach przyciągnęło wielu artystów, rzemieślników i twórców. Spacerując uliczkami można więc natrafić tutaj na pracownie ceramiczne, galerie sztuki, warsztaty szklarskie, właśnie cukiernie, browarnie, wędzarnie, czy też inne niewielkie manufaktury. No takie jest to Svaneke i rzeczywiście miło się tam spędza czas. Do usłyszenia, cześć.
1: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Reklama. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim.
2: I po reklamie.
3: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Super FM zaprasza.
4: Kulturalny Szczecin w pigułce. Barbara Gątek. Zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Dziś w piwnicy Kany poznamy reprezentantów Szczecina na ogólnopolskie Mistrzostwa Slamu Poetyckiego. Wieczorem odbędzie się trzeci i ostatni turniej eliminacyjny, który wyłoni dwie osoby reprezentujące stolice Pomorza Zachodniego podczas krajowego finału w Poznaniu. Slam poetycki to połączenie poezji, performensu i rywalizacji. Uczestnicy prezentują wyłącznie własne teksty, a o wynikach decyduje publiczność. Występy nie mogą przekraczać 3 minut, a uczestnicy nie korzystają z muzyki, kostiumów ani rekwizytów. Liczą się tylko słowa i sposób ich prezentacji. Szczecińska scena slamowa od kilku lat rozwija się w piwnicy Kany, a jej reprezentanci z powodzeniem zaznaczają swoją obecność na ogólnopolskich mistrzostwach. Dzisiejszy turniej rozpocznie się o 18:00. W tym samym czasie w Starej Rzeźni rozpocznie się spotkanie z Krystyną Pol i Adamem Zadwornym. Ci znani szczecińscy dziennikarze są autorami książki Morski Alfabet Szczecina. To niezwykła i pierwsza taka publikacja na szczecińskim rynku. Zawiera ponad 170 bogato ilustrowanych haseł. To są krótkie opowieści o morskich symbolach, o ludziach, wydarzeniach i obiektach. Autorzy w sposób przystępny i ciekawy opisali to, co każdy mieszkaniec powinien wiedzieć o morskim Szczecinie. Jutro w Willi Lenza jazz bez granic. Polska, Tajwan, Kuba i Stany Zjednoczone spotykają się na jednej scenie. Villa Jazz Club zaprasza na koncert projektu One Voice for Taiwan. Muzyczną podróż przez współczesny jazz, soul i brzmienia świata. Za projektem stoi szczeciński saksofonista i producent Sylwester Ostrowski, który od lat buduje artystyczne mosty między Europą i Azją. Towarzyszyć mu będą kubański trębacz oraz tajwańska wokalistka. To będzie wieczór pełen improwizacji, światowych rytmów i wyjątkowych muzycznych spotkań. Villa Lenza po raz kolejny udowadnia, że jazz nie zna granic. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie, a po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
3: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Super FM na 97,5.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Czajnik. Zespół pod presją jest czasem jak czajnik bez gwizdka. Woda już się gotuje, para już idzie, napięcie rośnie, tylko nikt tego nie słyszy. I na zewnątrz wszystko może wyglądać spokojnie. Ludzie przychodzą do pracy, odbierają telefony, odpisują na maile, obsługują klientów, uśmiechają się na spotkaniach. A tak, z grubsza. A w środku temperatura rośnie, bo jest za dużo zadań, za dużo zmian, za dużo spraw na już, za dużo komunikatów zaczynających się od to tylko tak na szybko. I wtedy lider mówi, przecież nikt nie zgłaszał problemu. Tylko, że ludzie pod presją często nie zgłaszają problemu. Oni próbują wytrzymać, próbują dowieść, nie zrobić kłopotu, nie wyjść na tych, którzy sobie nie radzą. I zaciskają zęby. A potem widać to dopiero po drobiazgach. Ktoś odpowiada ostrzej niż zwykle, ktoś milknie na spotkaniach, ktoś popełnia błędy, których jakoś wcześniej nie robił. Ktoś mówi, wszystko jest okej. Takim głosem, że wiadomo, że okej właśnie sobie wyszło bocznymi drzwiami. I wtedy firma reaguje dopiero, kiedy jest wybuch, konflikt albo spadek jakości pracy. A przecież napięcie rzadko pojawia się nagle. Ono zwykle najpierw cicho narasta. Dlatego w dobrym zarządzaniu nie chodzi tylko o pytanie, czy zadania są zrobione. Warto też czasem zapytać, jaka jest teraz temperatura w zespole. I nie chodzi o wielką psychologiczną naradę. Wystarczy krótka rozmowa. Co nas teraz najbardziej obciąża? Gdzie robi się zator? Co możemy uprościć, przesunąć? A może w ogóle zdjąć z listy? Bo czasem zespół nie potrzebuje kolejnej motywacyjnej przemowy. Potrzebuje zaworu bezpieczeństwa. Lider nie musi zgadywać wszystkiego z twarzy pracowników. To byłoby już nie zarządzanie, tylko wróżenie. Ale może regularnie sprawdzać temperaturę, zanim czajnik zacznie skakać po kuchni. Spróbuj jeszcze raz, zanim powiesz, ale Kaśka, nikt nie zgłaszał problemu. Zatrzymaj się i sprawdź temperaturę, bo nawet czajnik bez gwizdka może ci wywalić korki.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska, więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Każdego dnia świat działa dzięki ludziom, którzy wiedzą, jak zarządzać transportem, jak projektować systemy, jak tworzyć nowe technologie, jak prowadzić statki przez oceany. Takich specjalistów kształci Politechnika Morska w Szczecinie. Tu znajdziesz kierunki morskie i lądowe, praktyczne umiejętności i realne perspektywy zawodowe. Bo studia to nie tylko dyplom, to początek twojej zawodowej drogi. Politechnika Morska. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na stronie uczelni.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: To nie są zwykłe rabaty. To są genialne rabaty. W Outlet Park Szczecin ruszyło cenobranie. Największa wyprzedaż sezonu. Outletowe ceny są teraz jeszcze niższe. A najlepsze okazje czekają w salonach Outlet Park Szczecin. Cenobranie trwa. Outlet Park Szczecin, ulica Struga 42.
11: I po reklamie.
12: Jest 15. Wiadomości Super FM.
13: Koleje podnoszą prędkość pociągów, samorządy ostrzegają mieszkańców. Andrzej Poczobut zapowiedział, że jesienią wróci na Białoruś. Po 144 latach budowy ukończono ostatnią najwyższą wieżę bazyliki Sagrada Familia.
11: Super FM. Wiadomości.
13: Agnieszka Trajanowska-Bis. Po informacji kolei PKP PLK o podniesieniu prędkości na wybranych odcinkach linii kolejowych na Śląsku, lokalne samorządy zaapelowały do mieszkańców o szczególną ostrożność na przejazdach na ich terenie. Na przykład samorząd podrybnickiego Radlina wskazał, że przez niestrzeżony przejazd bocznej drogi od ulicy Rybnickiej w tym mieście pociągi zamiast 60 km na godzinę będą jechały z prędkością 90 km na godzinę. Przyspieszenie nastąpi już w najbliższą niedzielę, 14 czerwca i będzie dotyczyć m.in. linii 158 do czeskiej granicy w Chałupkach oraz linii 164, która ma stać się alternatywnym połączeniem pasażerskim Gliwic z Katowicami. Znana jest przyczyna śnięcia ryby w Odrze w okolicach Szczecina. Był to niski poziom tlenu w wodzie, czyli przyducha, poinformowała wiceminister klimatu Urszula Zielińska. Przyducha to zjawisko typowe dla tej pory roku. Jak dodała minister, w badanych próbkach nie było złotej algi, a stan parametrów wody nie pogorszył się z powodu zrzutów ścieku. Sytuacja jest wciąż monitorowana. Na przełomie maja i czerwca z rzeki w okolicach Szczecina wyłowiono 200 kg martwych ryb. Barcelona świętuje historyczny moment. Po 144 latach budowy ukończono ostatnią najwyższą wieżę bazyliki Sagrada Familia.
14: Ta katedra udowadnia na żywo, że ludzie się nie mylą, że niemożliwe staje się możliwe.
13: Wieczorem odbędzie się uroczysta inauguracja i jej poświęcenie z udziałem papieża Leona XIV. 172-metrowa iglica jest symbolicznym zwieńczeniem projektu Antoniego Gaudiego. Dokładnie w setną rocznicę śmierci słynnego architekta sprawi też, że bazylika stanie się oficjalnie najwyższym kościołem świata.
14: Ile jest tutaj detali, elementów, typowe dla Gaudiego elementy i no, jesteśmy zachwyceni, pod wrażeniem na pewno.
15: Niesamowite po prostu, że coś takiego można było zaprojektować w ogóle. Warto przyjechać i zobaczyć.
13: A Sagrada Familia wciąż nie jest w pełni ukończona. Prace wykończeniowe na zewnątrz i w środku kościoła mają potrwać jeszcze 2 lata. Kościół co roku odwiedza około 5 milionów turystów. Andrzej Poczobut, działacz mniejszości polskiej na Białorusi, ponownie zadeklarował, że we wrześniu przed zjazdem Związku Polaków na Białorusi zamierza wrócić na Białoruś. W Grodnie jest mój dom, chciałbym wrócić do domu, zapowiedział Poczobut na briefingu zorganizowanym przez Wspólnotę Polską. Przez blisko 5 lat ta wspólnota współorganizowała comiesięczne akcje wsparcia Andrzeja Poczobuta, gdy ten przebywał w białoruskiej kolonii karnej. Rekordowa wygrana w Euro Millions w Belgii. Nazwiska zwycięzcy jak zwykle nie podano, ale wiadomo, że jeden z graczy wygrał niewyobrażalną kwotę blisko 175 milionów euro, trafiając 5 liczb i 2 gwiazdki. To krajowy rekord, poinformowała belgijska Loteria Narodowa, a dla marzycieli w Polsce spieszę z informacją, że gra nie jest oferowana w naszym kraju. Euro Millions to międzynarodowa loteria organizowana tylko w kilku krajach Europy, m.in. w Belgii, Francji, Hiszpanii, Austrii, Irlandii, Luksemburgu, Portugalii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.
16: Słuchasz Super FM.

0: pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: Pitbull i Kesha w środowe popołudnie w Super FM. 22 minuty po godzinie 15. Czas na pierwszy popołudniowy raport ze szczecińskich dróg. A na początek droga 115, bo...
0: Tu są korki.
1: Tak jest, jadąc z Pilchowa do Szczecina potrzebujecie około 5, może nawet 10 minut, by dojechać do ronda Knapa. Później przejezdnie aż do węzła Łękno. Tam zatrzymacie się na Trauguta przy dojeździe do Wojska Polskiego, ale stoi także Majdańskiego w stronę Pogodna. Później postój czeka was także na Trauguta w stronę Mickiewicza. Można próbować ominąć, kierując się Majdańskiego przez Wojska Polskiego do Unii Lubelskiej, a potem Klonowica do Wernychory, Reduty Ordona, a i finalnie do Witkiewicza. Z minuty na minutę przybywa zmotoryzowanych na Floriana Krygiera, jadąc z Podjuch w stronę ronda Hakena. Później nie jest lepiej na Południowej przy dojeździe do ronda Uniwersyteckiego. W tym miejscu korkuje się także Cukrowa czy Krakowska. Można te utrudnienia omijać, skręcając w Ustowską, potem kontynuując Szczawiową aż do Tamy Pomorzańskiej. Owszem, Kolumba stoi do skrzyżowania z Zapadłą, ale jakby nie patrzeć, będziecie już na wysokości Dąbrowskiego. Tak korkuje się do Placu Szerockiego, ale jeśli już w nią skręcicie z Kolumba, to możecie śmiało kontynuować jazdę ku Socińskiego, potem Sowińskiego, Głowackiego i przecinacie Narutowicza do Królowej Jadwigi. No i tak jak patrzę, tak można jechać do Małkowskiego i wtedy włączyć się w Aleję Piastów już za Placem Kościuszki. Tam nieunikniony postój przed Placem Szarych Szeregów, ale to samo dotyczy kierowców na Piłsudskiego, Wielkopolski czy 5 Lipca i Wojska Polskiego. A o tym, co dzieje się na drogach w stronę prawobrzeżnej części miasta, i powiem jeszcze przed godziną 16.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama. Od 16 lat tworzymy coś więcej niż zdrowe uśmiechy. Tworzymy pewność siebie. Klinika Stomatologii i Medycyny Estetycznej Excel Med świętuje jubileusz i zaprasza do wspólnego świętowania.
4: Od 15 do 19 czerwca słuchaj Super FM i odbierz zaproszenie na higienizację 4 w 1.
3: A 16 czerwca wyjątkowa audycja na żywo prosto z naszej kliniki. Excel Med. 16 lat doświadczenia, które widać w każdym uśmiechu. Szczecin, Kopernika 6/2.
5: Już 23 czerwca o 17 scena ożyje tańcem. Szkoła baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17. Police, ulica Siedlecka 1A. Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
6: Serdecznie zapraszam. Olga Kuźmina-Pietkiewicz.
7: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodnio Pomorskim.
8: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
9: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
10: Hey! Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
13: Super FM zaprasza.
14: Kulturalny Szczecin w pigułce. Barbara Gątek. Zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. To jest historyczny tydzień dla szczecińskiej sceny muzycznej. Akademia Sztuki zaprasza na pierwsze w historii Wydziału Jazzu i Produkcji Muzycznej koncerty dyplomowe. Do 19 czerwca kultowy Jazzman Club wypełnia się teraz świeżą energią, autorskimi kompozycjami i zupełnie nowymi aranżacjami jazzowych klasyków. Młodzi, zdolni i gotowi, by podbić muzyczny świat. Studenci studiów licencjackich i magisterskich prezentują swoje dyplomy na żywo. Początek maratonu codziennie od godziny 17. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. Duet muzyczny prezentujący nowoczesne interpretacje światowych hitów w autorskim, eleganckim stylu. To Aleks Marek i Natalia Grzywacz, którzy występują w Café 22. Nowe życie klasycznych utworów usłyszycie odwiedzając Café 22 o 20. Wstęp na koncert jest bezpłatny. Villa Lenza zaprasza na inaugurację koncertu Meisinger Music Festival. W ramach festiwalu zaplanowano wydarzenia w czerwcu oraz w listopadzie, a koncert inauguracyjny rozpocznie się w piątek o 19. W programie występ grupy Via Ensemble. To jest międzynarodowe trio z siedzibą w Berlinie, złożone z trzech wyrazistych osobowości artystycznych, które łączy wspólny język, muzyka kameralna najwyższej próby. Zagrają Debussy'ego i Schuberta. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie, a po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
12: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
15: Super FM.
16: Super FM.

0: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: Nie przestajemy czuć, jak nam to wyśpiewał Justin Timberlake w Super FM. Ano i odczuwamy te korki w mieście. Na początek ścisłe centrum. Hamulec sprzeda się na Edmunda Bałuki. Na odcinku od Placu Żołnierza Polskiego do Placu Zgody. Czerwono od świateł stopu także na Kaszubskiej czy na Alei Niepodległości w stronę Bramy Portowej. Przybywa kierowców na Wyszyńskiego, a na energetyków
2: noga z gazu.
1: Tutaj zwolnicie już przed rondem portowców. Wjazd do Śródmieścia trasą zamkową to dobre rozwiązanie, bo postój czeka Was dopiero przed placem Hołdu Pruskiego. Drogi w stronę Prawobrzeża przejezdne, tak jest na Gdańskiej, Eskadrowej i Hangarowej, identycznie jak na Floriana Krygiera i życzę każdemu za kółkiem, by tak zostało do końca dnia. W Zdrojach powoli batalionów chłopskich do ronda Ułanów Podolskich, ta sama sytuacja jest na Leszczynowej. Tłoczno także w Podjuchach, na Granitowej czy Metalowej, ale tutaj maksymalnie 5 minut, no i jedziecie dalej. Jak zawsze o tej porze spory ruch na węźle Kijewo, stoi Zwierzyniecka do Kurzej, nieco lepiej jest w stronę Stargardu. Jeśli jedziecie do Szczecina, polecam wjazd węzłem Dąbie, by potem kontynuować Trzewską do Puckiej, bo Koleniowska, tak jak patrzę, stoi do Racławickiej i to już od Jugosławiańskiej. Zawsze możecie dać nam znać o tym, co dzieje się na drogach w Waszej okolicy, to wystarczy wybrać nasz
0: pomarańczowy telefon radia Super FM 91 24 55.
1: Ja dziękuję za dzisiaj, życząc bezpiecznego powrotu do domu, a kolejny drogowy serwis informacyjny, czyli pomoc drogową, przedstawi dla Was Michał Kaczmarek. Tomek Janicki, trzymajcie się ciepło. A do 16 zostało jeszcze 18 minut.

0: Masz ochotę na najlepszą muzykę, wyjątkowy klimat i niezapomnianą zabawę? Słuchaj audycji Prywatkowe Hity w Super FM od poniedziałku do piątku po 11 i 18. Usłyszysz utwory, które rozgrzewają parkiet w restauracji i klubie Prywatka, jednym z najbardziej klimatycznych miejsc na mapie Szczecina. Największe przeboje, taneczne klasyki i muzyczne hity, które możesz usłyszeć podczas wieczorów pełnych dobrej zabawy, doskonałej kuchni i wyjątkowej atmosfery. Zostań z nami i baw się najlepiej w Prywatce. Prywatkowe Hity. Muzyka, która nigdy nie schodzi z parkietu.
1: Reklama.
0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
2: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
3: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje!
4: Hej! Świętujemy piąte urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Hey! Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
9: Już 23 czerwca o 17 scena ożyje tańcem. Szkoła Baletowa Balet Kuzmina zaprasza na galę Ballet and Contemporary w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. To wyjątkowe widowisko pełne emocji, muzyki i pasji. Balet klasyczny, taniec współczesny i neoklasyczny. Od najmłodszych tancerzy po zaawansowanych artystów sceny. Przyjdź i zobacz, bo w Szczecinie szkolimy na profesjonalnym poziomie. 23 czerwca, godzina 17. Police, ulica Siedlecka 1A. Ballet and Contemporary. Poczuj magię tańca.
10: Serdecznie zapraszam. Olga Kuzmina-Pietkiewicz.
1: I po reklamie.
11: Jest 16. Wiadomości Super FM.
12: Synoptycy znów ostrzegają przed silnym deszczem i burzami. Rolnicy narzekają z kolei na suszę. Mówią, że to będzie trudny rok. Zamieszki w Belfaście po brutalnym ataku nożownika.
1: Super FM. Wiadomości.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i burzami dla 9 województw: od warmińsko-mazurskiego przez mazowieckie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Alerty obowiązują najpóźniej do jutrzejszego popołudnia. W związku z taką pogodą swój alert wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które rozesłało także SMS-y do przebywających na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. RCB ostrzega przed burzami z silnymi opadami deszczu i porywami wiatru. Rolnicy już wiedzą, że to będzie trudny rok. Mówią o suszy, która daje się we znaki praktycznie w całym kraju i będzie miała wpływ na wielkość plonów, tłumaczy Mariusz Wypij, specjalista do spraw agrotechniki z Agrosieci na Kujawach.
13: Susza jest i to niewątpliwa. My dokonujemy pomiaru opadów na naszej stacji Meteo. W tej chwili mamy o 60% niższe opady rok do roku w porównaniu do 2025. To naprawdę, to jest katastrofalne. Ubiegłoroczne opady nie były jakieś fenomenalne. Natomiast to, co się wydarzyło w tym roku, to jest katastrofa.
12: Według danych z systemu monitoringu suszy rolniczej najgorsza sytuacja jest w województwie kujawsko-pomorskim, na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Zamieszki w Belfaście po ataku nożownika. Według policji ofiara straciła oko. Sąd ujawnił imię i nazwisko podejrzanego, to Sudańczyk Hadi Alodit. Mężczyzna pojawił się rano w sądzie w Belfaście. Podczas posiedzenia pomagał mu arabski tłumacz. 30-letni mężczyzna odmówił skorzystania z pomocy prawnika. Według policji, gdy po ataku trafił do szpitala, powiedział medykom opatrującym mu rękę, że ich zabije. Brytyjski premier Keir Starmer potępił to, co działo się w Belfaście ubiegłej nocy. Powiedział, że akty przemocy i podpalenia są całkowicie nieuzasadnione. Starmer zastrzegł jednak, że ludzie są słusznie wstrząśnięci brutalnym atakiem nożownika, do którego doszło w poniedziałek w nocy na północy stolicy Irlandii Północnej. Oddala się zawieszenie broni w Iranie. Irańczycy zaatakowali amerykańskie bazy w Jordanii i Bahrajnie. To z kolei odpowiedź na uderzenie USA, które były odpowiedzią Waszyngtonu na zastrzelenie amerykańskiego helikoptera. Wymiana ciosów może zagrozić porozumieniu pokojowemu. Rzecznik irańskiego resortu dyplomacji przekazał, że wysiłki dyplomatyczne nie mogą być kontynuowane, dopóki dochodzi do naruszeń trwającego zawieszenia broni. A prezydent USA przekazał, że Teheran negocjuje zbyt długo i teraz za to zapłaci. Trwają ostatnie mecze play-off koszykarskiej Orlen Basket Ligi. Już wkrótce wszystko będzie jasne, ale okazuje się, że nie brakuje niespodzianek, o czym Mateusz Stanicki.
14: W play-offach trwają teraz spotkania o pierwsze i o trzecie miejsce. W obu pojedynkach grają ekipy z Warszawy i obie zaliczyły na początek wpadki. Najpierw o wczorajszym meczu, w którym o trzecie miejsce walczą stołeczne Dziki z AMW Arką Gdynia. Górą okazała się w tym spotkaniu ekipa z nadmorza, która zwyciężyła 89-84. I to pomimo tego, że faworytem byli warszawianie, którzy w sezonie zasadniczym w tabeli uplasowali się wyżej niż rywale. Wcześniej w meczu o pierwsze miejsce też doszło do niespodzianki, gdy broniący tytułu koszykarze Legii przegrali u siebie pierwszy finałowy mecz o Mistrzostwo Polski z Orlen za Stalem Zielona Góra 74-77. Dziś kolejne spotkanie i emocji na pewno nie zabraknie. Mecz w hali Osir Bemowo rusza o 20:15.
12: Pierwszy rewanż w spotkaniu o brąz w piątek.
9: Pięknej pogody życzy sponsor Delikatesy Włoskie Wino Toskani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toskani. Esencja włoskiej jakości. Super FM. Pogoda.
15: Zupełnie szczerze, to środa jest dniem dość monotonnym, jeżeli chodzi o pogodę. Chmury zostaną z nami do końca dnia, choć możliwe są zarówno krótkie przejaśnienia, jak i krótkie, przelotne opady deszczu. 18 kresek na termometrach, wieczorem 12, w nocy około 11, nad ranem też 11. Poranek czwartkowy będzie pełen mgieł.
9: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Wino Toskani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toskani. Esencja włoskiej jakości.
16: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
15: Dzień dobry. Jest środa, 10 dzień czerwca. 6 minut już prawie po godzinie 16. Czas więc najwyższy, żeby rozpocząć przegląd najważniejszych informacji dnia w Radiu Super FM. Dziś ważny dzień. Ekokonferencja organizowana przez Radio Super FM. Byliśmy tam oczywiście z mikrofonem. Relacja jeszcze w tej godzinie. Tak samo jak w tej godzinie będziemy wam pomagać, żeby szybko, sprawnie, bezproblemowo i dynamicznie wrócić do domu. Dużo informacji, dużo dobrej muzyki. Koniecznie zostańcie z nami. Zaczynamy magazyn, ale to był dzień.

0: Ekologia 360 stopni, czyli jak żyć w równowadze. Konferencja pod takim tytułem, organizowana przez Radio Super FM, odbyła się dzisiaj w hotelu restauracji Jachtowa. Nasz dziennikarz rozmawiał między innymi z wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Marcinem Zamaro.
1: Po pierwsze, bardzo dziękuję organizatorom za to, że zaprosili nas do współpracy, ponieważ Wojewódzki Fundusz w ramach programu Edukacja Ekologiczna wspiera właśnie tego typu inicjatywy. Chcemy trafiać z mądrą, właściwą, naukową wiedzą ekologiczną do jak najszerszej grupy odbiorców i organizacja tego rodzaju konferencji właśnie ma nam w tym pomóc. Ja bardzo osobiście, bardzo dzisiaj liczę na jak najwięcej informacji dotyczących właśnie turystyki regeneratywnej w naszym województwie, bo to jest coś, co myślę wszystkim nam na Pomorzu Zachodnim leży na sercu. Wierzymy w to, że przyroda jest naszym ogromnym atutem, powinniśmy o nią dbać i powinniśmy zachęcać innych do tego, żeby tą naszą wspaniałą przyrodę tutaj odwiedzać i dbać o nią.
2: Tak, myślę, że tutaj w gronie ekspertów będziecie właśnie rozmawiali o tym, co później będzie realizowane na tym poziomie tej przysłowiowej ulotki, która ma dotrzeć później do turysty, czy do potencjalnego zainteresowanego właśnie taką ofertą.
1: Tak właśnie też to widzę. Z naszej perspektywy jako Wojewódzkiego Funduszu chcę jeszcze raz podkreślić możliwości, jakie dajemy, jeśli chodzi o finansowanie wszelkiego rodzaju inicjatyw związanych z ochroną przyrody, ale takich inicjatyw związanych z edukacją ekologiczną w szeroko rozumianą, ponieważ nasi beneficjenci mają możliwość finansowania działań, które będą przekładać się bezpośrednio na turystów. To znaczy mogą aplikować do nas o środki, dzięki którym będą w stanie przygotować miejsca, wystawy, różnego rodzaju spotkania czy wydarzenia, którymi właśnie będą mogli zachęcić do odwiedzania kolejnych gości w swoim regionie.
2: Tak sobie myślę, że właśnie kiedy tutaj stoimy na tym tarasie jachtowej, gdzie widzimy tę przyrodę, gdzie jest bardzo ładna pogoda, gdzie wiemy doskonale, że Zachodniopomorskie jest świetnym turystycznym regionem, no to nagle się okazuje, że to nie jest teoria, jak najbardziej u nas praktyka.
3: Paweł Bilski, dyrektor Dawieńskiego Parku Narodowego. My jako Dawieński Park Narodowy jak najbardziej wpisujemy się w ten krajobraz Zachodniego Pomorza, który wbrew pozorom dla tych, którzy są spoza terenu, ma naprawdę wiele walorów takich bardzo przyrodniczych, cennych i niepowtarzalnych.
2: Czego pan oczekuje po tej konferencji?
3: Widzimy, jak wielka rola jest w środowisku, w naturze, w tym, że dzisiejsze społeczeństwo, które lgnie do smartfonów, lgnie do ekranów, tak naprawdę gdzieś traci po drodze, w moim przekonaniu przynajmniej, ten kontakt z rzeczywistością, taką prawdziwą, z tą naturą, która nas otacza i która gdzieś zostaje z tyłu. I myślę, że to jest taki najważniejszy wątek, który powinien się przebijać.
2: Ale tak na pocieszenie chyba na koniec tej naszej rozmowy, że też z drugiej strony chyba też już jesteśmy zmęczeni tymi ekranami. Nawet już młodzież gdzieś przebąkuje, że ich też te ekrany męczą, więc może chętniej właśnie pójdą na przykład do Drawieńskiego Parku Narodowego.
3: No jak najbardziej. My zapraszamy, tym bardziej, że mamy ponad setkę kilometrów szlaków różnego rodzaju pieszych, gdzie naprawdę w spokoju, w ciszy, bez często jeszcze udziału innych osób, można spędzić fajny czas.

0: Noc drogowa w radiu Super FM.
1: Nie wiem jak wy, ale ja chyba zauważam na ulicach naszego miasta, że powoli kończy się rok szkolny i ta intensywność ruchu popołudniowego też zdaje się być coraz mniejsza. Widać to po centrum Szczecina, ale widać to także po ulicach dojazdowych do wielu szkół podstawowych czy do liceów, więc można powiedzieć, że powoli sytuacja na drogach przechodzi z trybu sezonu szczytowego do sezonu wakacyjnego. To dobra wiadomość dla kierowców, bo tych aut na mieście wtedy jest znacznie mniej. Czy tak obecnie wygląda sytuacja? No to byłaby ryzykowna teza, szczególnie jeżeli ktoś na przykład stoi przed rondem portowców na Łasztowni i próbuje się na nie dostać, a potem dostać na Most Długi. Nie jest łatwo, szczególnie korek na bramie portowej jest niepokojący, bo on sięga prawie ze skrzyżowania z ulicą Mściwoja, z Sołtysiej, też jest się ciężko dostać właśnie w stronę bramy portowej, więc ten korek jest dość duży. Podobnie jest zresztą na przykład w Alei Niepodległości. Tutaj zator zaczyna się mniej więcej na wysokości Kaskady i kończy dopiero na samej bramie portowej. Tutaj odbijając w prawo w stronę Placu Zwycięstwa też niestety trochę będziemy musieli poczekać. Duża aut także na Nabrzeżu Wieleckim i ogólnie zjazd z trasy zamkowej w stronę właśnie Alei Kwiatowej długo wam może dzisiaj zająć. To jest trochę niepokojąca sytuacja, bowiem wydawało się właśnie, że w godzinach popołudniowego szczytu tam się zacznie robić spokojniej, a tutaj proszę bardzo w stronę prawobrzeża jedziemy bez żadnego problemu, ale wjazd do ścisłego centrum trochę nam może zająć. Spokojniej za to dzisiaj na Gumieńcach, ale więcej aut na Pomorzanach, a dokładniej to na Mieszka Pierwszego w dwie strony, na wysokości dojazdowej do Alei Powstańców Wielkopolskich albo właśnie do Ronda Uniwersyteckiego. 91, 2 czwórki, 5 piątek. Czekam na wasze sygnały, jak wygląda sytuacja na mieście.

0: teraz dobra wiadomość dla wszystkich tych oczekujących, że Szczeciński Dom Sportu zostanie otwarty na dniach. Zaczyna się jeden z ostatnich etapów przed oddaniem obiektu do użytkowania. Mowa oczywiście o odbiorach. Szczegóły Piotr Zieliński ze Szczecińskich Inwestycji Miejskich.
1: Wykonawca terminowo zgłosił gotowość do odbioru końcowego inwestycji. A to oznacza, że przed zespołami nadzoru teraz kilkanaście dni szczegółowej weryfikacji wszystkich elementów kompleksu. Te kontrole obejmą instalacje, wyposażenie i zastosowane rozwiązania techniczne. No i dopiero po zakończeniu procedur odbiorowych, potwierdzeniu zgodności wykonanych robót, możliwe będzie przejście do kolejnych formalnych etapów związanych z uruchomieniem obiektu. No co ważne, jeśli wykażą to kontrole, wykonane zostaną również niezbędne prace poprawkowe. Przypomnę, że inwestycja obejmuje budowę kompleksu sportowego z basenem o długości 30 metrów, nową halą sportową dostosowaną do współczesnych wymogów licencyjnych. Oprócz rozgrywek sportowych w hali będą również mogły się odbywać koncerty czy inne imprezy masowe. W budynku jest również sala bokserska, pełne zaplecze, mały basen, obiekt jest wyposażony w trybuny. Co ważne, również tą nową część kompleksów komponowano elementy ze starego obiektu. Obiekt jest wyposażony w nowoczesne instalacje ograniczające koszty eksploatacji. Jest choćby fotowoltaika, a technologia wody basenowej pozwala odzyskać nawet do 75% wód popłucznych.
0: Mówił Piotr Zieliński ze Szczecińskich Inwestycji Miejskich, a jeszcze w tej rodzinie w magazynie Ale to był dzień, kolejna pomoc drogowa i kolejna część relacji z dzisiejszej ekokonferencji Radia Super FM.
2: Ale to był dzień. Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
4: Masz dom jednorodzinny? Zamień deszcz w oszczędności. Program Mikroretencja to nawet 8000 zł dotacji na przydomowy system zbierania deszczówki. Sfinansujesz zbiornik, pompy i nawodnienie Twojego ogrodu. Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wfos.szczecin.pl. Materiał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko w ramach projektu Program Wsparcia Indywidualnej Mikroretencji Wód Opadowych w Województwie Zachodniopomorskim. Hey!
5: Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
8: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
9: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
10: I po reklamie.

parę kaw, za parę zdjęć i niepotrzebnie

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Już nie mogę doczekać tyle czasu, kiedy rzeczywiście będę wam ogłaszać podczas pomocy drogowej, że ze względu na to, że są wakacje, to ten ruch w mieście jest jakby spokojniejszy. Ale to jeszcze nie dzisiaj, bo widzę, że trochę przestrzeliłem w poprzedniej pomocy drogowej, mówiąc, że w sumie to tak bezproblemowo się jeździ po ulicach. Już mnie w wiadomościach naprostowaliście, że może się jeździ wygodnie po ulicach, ale na pewno nie po Strzanieckiej, na pewno nie po Gruntyny i na pewno nie po Matejki, bo tutaj korek jak się zaczyna na Malczewskiego, tak idzie w dół aż po sam wiadukt na ulicy Wilczej, a jak spróbujecie alternatywnie odbić w 1 maja, na przykład przejechać przez Stelmacha i Rudiańską, to też nie radzę, bo tutaj też jedziemy bardzo powoli, więc w sumie czy górny taras północny, czy dolny, to niestety jedzie się dość wolno. Podobnie jest zresztą na Niebuszewie, tutaj i ulica Kołłątaja i Warcisława w tym momencie dość powolutku, ale jeszcze gorzej jest na odcinku od Ronda Giedroycia do Ronda Sybiraków. Tutaj w dwie strony samochody jadą bardzo powoli, zresztą od samego skrzyżowania Zofia Roświęcimia do Ronda Giedroycia przez całą długość ulicy Staszica jedziemy bardzo powoli. Dobra wiadomość jest teraz, że w drugą stronę, czyli w stronę chociażby Emilii Plater, już jedzie się bez większych problemów, to dobra wiadomość, ale na przykład Aleją Wyzwolenia od wysokości mniej więcej placu Witosa do samego Ronda Giedroycia, no powoli. Powiedzmy, że nie bardzo powoli, że ten już etap stania w korku takim stuprocentowym mamy za sobą, aczkolwiek trzeba przyznać, że Niebuszewo kilka godzin z popołudniowego planu może nam urwać. Niestety zjazd z trasy zamkowej nadal problemowy, podobnie jest na Moście Długim, więc można powiedzieć, że kilka newralgicznych punktów mamy odhaczonych jako takie, które niestety całkiem mocno nam się blokują. Na chwilkę jeszcze zaglądam na Prawobrzeże, tutaj do skrzyżowania z Gryfińską od strony ulicy Gdańskiej niestety jedziemy dość powoli i tutaj przed samym skrzyżowaniem zaryzykuję powiedzmy jedna, dwie serie świateł do odczekania. Trochę łatwiej jest na ulicy Struga i tutaj powiedzmy, że sam dojazd do Ronda Upaszki od strony ulicy Struga nie jest jeszcze taki zły. Trochę gorzej od strony Pomorskiej. Ten ruch samochodów oczywiście na szczęście się trochę upłynnia, aczkolwiek powiedziałbym, że od wysokości mniej więcej zjazdu z ulicy Letniej do samego Ronda niestety jedziemy dość powoli. Duży zator na węźle Kijewo, szczególnie zjazd z A6 w stronę właśnie ulicy Struga, może nam ładnych parę minut niestety zająć.

0: To był dzień.
1: A my wracamy do relacjonowania w meczu konferencji Radia Super FM. Wydarzenie wielkie, wielu gości przyjęło zaproszenie i merytorycznie dyskutowaliśmy.
2: Będzie pogoda w te wakacje?
3: Jakaś będzie, na pewno, tak. No, przewidujemy suszę, to na pewno. W zasadzie na tą chwilę powiedzieć dokładnie nie można, jak to będzie wyglądało.
2: Oczywiście żartobliwy wstęp do naszej rozmowy, skoro z szefem MGW tutaj w Szczecinie rozmawiamy, natomiast już nieco poważniej, no kwestia pogody to jest no wręcz absolutnie kluczowa, jeżeli chodzi o zachodniopomorskie, no najbardziej turystyczny region w Polsce. Jaka jest pogoda nad morzem, to umówmy się, wszyscy śledzą wasze doniesienia. O czym pan będzie mówił dzisiaj tutaj na tej konferencji, czy co chciałbym pan usłyszeć?
3: No właściwie ja będę mówił głównie o bezpieczeństwie hydrologicznym, o tych wszystkich metodach, sposobach retencji wody, zagrożeniach, jakie niesie ze sobą działalność człowieka dla zabezpieczenia dla nas tego chyba najważniejszego zasobu, jakim jest woda, bo jest potrzebna właściwie do wszystkiego. Co chciałbym usłyszeć? Chciałbym usłyszeć przynajmniej refleksję, czy no, deklarację również, bo będziemy tu mieli do czynienia z osobami, które również mają wpływ na funkcjonowanie administracyjne, jeśli chodzi o gospodarkę wodną, co do metod, sposobów i przynajmniej zamierzeń, tak, jakie zostaną podjęte, jeśli chodzi o skuteczne gospodarowanie wodą. No, musimy się dostosować niestety do tych zmian, jakie w tej chwili panują. Mówię o zmianie klimatu. To już stało się faktem i albo się do tego dostosujemy, a jeżeli nie, no to będziemy funkcjonowali w takim stanie, który no niestety będzie nam ten efekt, będziemy się do tego efektu przyczyniali.
4: Arkadiusz Malkowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Ekonomiczny. Myślę, że to jest ważna konferencja jako element takiego głosu w dyskusji dotyczącego, w jakim kierunku powinny się rozwijać turystycznie nasze województwo i gminy w naszym województwie. Jakie nowe usługi, jakie nowe produkty, jakie nowe strategie powinny towarzyszyć temu rozwojowi po to, abyśmy stali się konkurencyjni na rynku usług turystycznych, ale także abyśmy potrafili stworzyć taką ofertę i taki produkt turystyczny, który będzie z jednej strony integrował bardzo dużą liczbę uczestników turystyki i zarówno pod względem turystów, jak i przedsiębiorców lokalnych społeczności, ale także model, który będzie uwzględniał potrzeby środowiska naturalnego, abyśmy już nie tylko nie zachowali go w takiej formie, jakiej ją zostaliśmy poprzednio, ale żebyśmy spróbowali może powalczyć o to, aby poprawić ten stan środowiska. Próbujemy przekonać społeczności lokalne, że Park Narodowy to przede wszystkim szansa na rozwój, a nie zagrożenie. Pokazujemy dobre praktyki, w jaki sposób wykorzystać obszary chronione z pożytkiem, zarówno dla obszarów chronionych, jak i dla lokalnych społeczności. Uczymy, jak budować konkurencyjny produkt turystyczny, jak sieciować współpracę między przedsiębiorcami, między społecznościami lokalnymi, jak wykorzystać przede wszystkim ten endogenny, czyli wewnętrzny potencjał, który jest gigantyczny tutaj na Pomorzu Zachodnim dla rozwoju turystycznego. Współpracujemy z samorządami, tworzymy strategie, więc bardzo serdecznie Państwa zachęcam do śledzenia naszych prac i przede wszystkim do współpracy.

0: To był dzień.
1: To był Michael Jackson w Radiu Super FM. Niespełna 2 minuty do godziny 17:00. Za chwilę więc na naszej antenie najpierw najświeższe wiadomości, a potem kolejna porcja informacji ze Szczecina. Gorąco zapraszam.
0: Ale to był dzień. Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11:30 i 16:30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
2: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
3: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
4: Reklama.
5: Uwielbiasz śpiewać? Chcesz, by usłyszał Cię cały Szczecin? Lubisz dobrą zabawę? Mamy dla Ciebie propozycję. W każdą środę po 21:00 przyjdź na Deptak Bogusława 10 do lokalu Melanż i weź udział w zabawie Melanż Voice z radiem Super FM. Wyśpiewaj super niespodziankę. Najlepszych usłyszysz na antenie radia Super FM.
6: Do zobaczenia w każdą środę o 21:00. Melanż na Deptaku Bogusława 10. Zapraszam. Tomasz Janicki.
7: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
8: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy 4 niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
9: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
10: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
11: I po reklamie.
12: Jest 17:00. Wiadomości Super FM.
13: Poważna susza rolnicza i hydrologiczna w kraju. Rolnicy załamują ręce. Polski prezydent dostał zaproszenie na urodziny Trumpa. Nowa moda, polska kronika głębokich uczuć, to nowa wystawa w Łodzi.
11: Super FM. Wiadomości.
13: Agnieszka Trojanowska-Bis. Suszą przejmują się rolnicy, mówią o trudnych miesiącach i całym roku. Według danych z systemu monitoringu suszy rolniczej najgorsza sytuacja jest w województwie kujawsko-pomorskim, na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Już wiadomo, że plony zbóż będą niższe o 30%, a rzepaku nawet o 50%. Rolnicy rozkładają ręce.
14: Jaki ten rok dla rolników?
15: Bardzo ciężki, bardzo będzie chyba, jak to się mówi, no lichy. Się nie rozkrzewiły rzepaki. Główne pędy strzeliły od razu do góry, później troszeczkę się rozkrzewiły i to wszystko. Susza zrobiła, przymrozki pomogły.
13: W Polsce nie ogłoszono ogólnokrajowego stanu klęski żywiołowej. Z powodu suszy jednak odnotowuje się poważną suszę rolniczą i hydrologiczną. Prezydent Karol Nawrocki dostał zaproszenie na urodziny amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa i w niedzielę wybiera się do USA. To informacja prosto z Pałacu Prezydenckiego. Weekendowa wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego. Wylot prezydenta zaplanowano w dniu imprezy urodzinowej Trumpa, czyli w niedzielę. Niespodzianki nie było. Koalicja rządząca obroniła szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Jego odwołania domagał się PiS, ale sejmowa większość odrzuciła wniosek o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych. Minister Kierwiński stwierdził, że wraca do pracy.
16: Przez te 3 lata czyścimy bagno, które zostaliśmy w tym resorcie i w służbach podległych. Wyprowadzamy kryzys kadrowy z policji, skutecznie wreszcie bronimy naszej granicy, rozwijamy obronę cywilną.
13: Była to już druga próba odwołania, jaką PiS podjął wobec ministra Kierwińskiego. Sagrada Familia w Barcelonie czeka na odwiedziny Leona XIV. Papież poświęci dziś 172-metrową najwyższą wieżę kościelną świata. Symbolicznie zakończy to trwającą 144 lata budowę bazyliki. Hiszpanie czekali na ten moment. Sagrada Familia to jeden z symboli naszego kraju, mówią Javier i Maria, którzy na uroczystości przylecieli z Alicante.
17: Byliśmy 4 lata temu, 2 i wróciliśmy, a oni ciągle ją budują i ulepszają. To tak, jakby to był zawsze ten pierwszy raz. To właśnie jest wyjątkowe, to cud. Nie mam takich emocji w stosunku do innych ważnych zabytków na świecie, ale ten zawsze mnie zachwyca. Nieważne, ile razy tu jestem, zawsze mnie zachwyca.
13: Dziś przypada 100. rocznica śmierci twórcy Sagrada Familia, architekta Antoniego Gaudiego. To To ma być największa taka wystawa w Polsce. W Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w najbliższą sobotę rusza ekspozycja Nowej Mody Polskiej. Kroniki głębokich uczuć. To kolekcja prac ponad 50 projektantów zgromadzona przez muzeum przez ostatnie 7 lat. Przed otwarciem wystawy zwiedzał Bartosz Kądziałka.
18: Marcin Różyc, kurator wystawy.
19: Jaka jest współczesna moda polska?
18: Jest bardzo autobiograficzna. Zofia Chylak nawiązuje do swoich łemkowskich korzeni i tworzy perły, które dla mnie są symbolem łemkowskich łez.
13: Wystawę będzie można oglądać przez cały najbliższy rok.
20: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
11: Super FM. Pogoda.
1: Cały dzień chmury zachodziły na niebo i choć przejaśnienia są jeszcze pod koniec dnia możliwe, to niestety szarości będzie więcej. Co więcej, przelotne opady deszczu też będą wracać. Wiatr odczuwalny 18 stopni na termometrach, wieczorem 12, a jutro nad ranem mgły i tylko 10 stopni.
20: Pięknej pogody życzy sponsor. Delikatesy włoskie Wino Toscani. Przestrzenna 4 obok Aeroklubu. Wino Toscani. Esencja włoskiej jakości.
3: Ale to był dzień.
1: Druga część naszego spotkania w magazynie Ale to był dzień w Radiu Super FM zaczyna się właśnie teraz. Michał Kaczmarek, witam Was ponownie i bardzo się cieszę na nasze środowe spotkanie, tym bardziej, że przed nami informacja między innymi o zbiórce podpisów przeciwko myśliwym. Będzie także o festiwalu hanseatyckim, który zaczyna się już jutro w Stargardzie oraz nie zabraknie wiadomości sportowych, dzisiaj przygotowanych przez Andrzeja Kutysa.
3: Ale

0: Ja jestem zwolennikiem dzisiaj poruszania się w pewnym obrębie, który sobie sami wyznaczyliśmy. Wyznaczyliśmy najpierw zmianą ustawy o samorządzie gminnym, która dołożyła artykuł 5a, czyli mówiący o pewnym obligo stosowania zadań, które wygrają w budżecie obywatelskim. I to jest po jednej stronie. Skoro zadanie zostało dopuszczone, skoro zadanie wygrało, ono co do zasady nie może być w sposób istotny zmieniony przez Radę Gminy. I o tym mówi wprost ustawa.
1: Nawet jeżeli okazuje się, że to zadanie tak naprawdę zyskało poklask 1600 mieszkańców, ale w dużej mierze potem się okazało, że Rada Osiedla i że chyba sam Urząd Miasta nie jest przekonany do realizacji tego zadania.
0: Rada Osiedla wypowiedziała się za pierwszym razem, tylko jeden raz w roku 2021, wtedy, kiedy nie widziała w ogóle projektu i pisała o tym, że jest przeciwko budowie ścieżek rowerowych wzdłuż Mickiewicza, a tam w ogóle nie chodziło ani przez moment o ścieżki rowerowe, tylko o pasy dla rowerów. To jest zupełnie inne rozróżnienie i wydaje się, że osoba związana z transportem, ówczesny przewodniczący Rady Osiedla Pogodno, pan Marian Adamowicz, długoletni zresztą przewodniczący, powinien te niuanse znać, bo to osoba, która w transporcie, że tak powiem, zęby zjadła. Natomiast potem Rada Osiedla się już nie wypowiadała. Rada Osiedla, zabierając głos wtedy, kiedy miała gotowy projekt, powiedziała, że odstępuje od opiniowania, ponieważ jest przeciwko ścieżkom dla rowerów, tyle tylko, że tam nie było mowy w ogóle o ścieżkach dla rowerów.
1: Polecam serdecznie cały podcast z porannej rozmowy Radia Super FM. Oczywiście znajdziecie go na naszej stronie internetowej.

0: To był dzień.
1: Polska jest krajem, który posiada najbardziej liberalne prawo łowieckie. To znaczy, że myśliwi nie podlegają wystarczającej kontroli społecznej, często nadużywają alkoholu na przykład podczas polowań, a na dodatek zdarzają się sytuacje, kiedy to właśnie myśliwi podczas polowania są niebezpieczni dla innych myśliwych lub dla przypadkowych mieszkańców. Dlatego też Zieloni rozpoczęli zbiórkę podpisów pod tym, by prawo łowieckie zaostrzyć. Mówił o tym na dzisiejszej konferencji prasowej Przemysław Słowik, radny Zielony.
2: Ale to nie atak wilka czy niedźwiedzia jest odpowiedzialny za 28 śmierci w ciągu ostatniej dekady, tylko strzały myśliwych odpowiadają za te wszystkie stracone życia. Dzisiaj większym zagrożeniem dla człowieka wchodzącego do lasu jest myśliwy, który, jak wiemy, jest w stanie pomylić z dzikiem wszystko, każdy obiekt. Człowieka, rowerzystę, psa czy innego myśliwego. Jak często słyszymy z relacji z takich właśnie tragicznych wydarzeń, wypadków, kiedy giną ludzie od strzałów myśliwych. Inicjatywa, którą dzisiaj przedstawiamy, ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa. Tak, żeby człowiek idąc do lasu na spacer nie stał się potencjalną ofiarą myśliwego.
1: Wtórował mu Andrzej Radziwinowicz, również radny Szczecina z ramienia Zielonych, który podawał przykłady nieetycznego zachowania myśliwych, chociażby w naszym kraju.
3: Polskie prawo łowieckie to jest anachronizm. Wyobraźcie sobie Państwo, że kiedy jedziemy samochodem po spożyciu alkoholu, grożą nam zarzuty karne. Równolegle w tym samym czasie możemy biegać z bronią ostrą po lesie, kompletnie pijani. Żadne zarzuty karne nam nie grożą, grozi nam jedynie grzywna. To są dwa identyczne przypadki, czy wsiadając za kółko po spożyciu alkoholu, czy biorąc broń do ręki, stwarzamy realne zagrożenie utraty życia przez osoby trzecie, czy ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Dlatego chcemy przez tą ustawę zmienić tak prawo łowieckie, aby za bieganie ze sztucerem po lesie w kompletnie pijanym, czy po spożyciu alkoholu groziły pozbawienie wolności.
1: Podczas konferencji prasowej dziennikarze dopytywali Przemysława Słowika i Andrzeja Radziwinowicza, jak to jest możliwe, że Zieloni są częścią koalicji rządzącej, a jednocześnie muszą zbierać podpisy pod obywatelskimi projektami ustaw.
2: Inicjatywa ustawodawcza zawsze ma sens. To jedno z podstawowych narzędzi konstytucyjnych, jakie mamy jako obywatele. I jest ona, nie jest ona inicjatywą polityczną, a inicjatywą organizacji pozarządowych, jak już wspominaliśmy. My jako Zieloni po prostu jesteśmy zawsze blisko organizacji pozarządowych, tych związanych z ochroną przyrody i dlatego zaangażowaliśmy się również w tą akcję.
1: Żeby projekt zaostrzający prawo łowieckie mógł wejść w życie, potrzeba 100 000 podpisów. Ale to...

0: Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM, to jest magazyn Ale to był dzień, a jeszcze w tej godzinie rozmowa z prezydentem Stargardu Rafałem Zającem o tym, że już jutro zaczyna się 46. edycja międzynarodowego zjazdu hanseatyckiego. Będzie także dużo informacji sportowych od Andrzeja Kutysa.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe?

0: i zapisz dziecko już dziś.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: I po reklamie.
4: Ale

0: To był dzień.
1: 46. Międzynarodowy Zjazd Hanz zaczyna się jutro wieczorem i potrwa do niedzieli. Wydarzenie rozrywkowe, turystyczne, gospodarcze i pełne kulturalnych wydarzeń. Stargard stanie się więc prawdziwą stolicą naszego regionu i na to wydarzenie miasto czekało 20 lat.
2: Hanza w historii Stargardu była momentem, w którym średniowieczny Stargard rozwijał się bardzo dynamicznie. I tak naprawdę była świetnością dla miasta, świetnym okresem dla rozwoju Stargardu. Dziś to wydarzenie w Stargardzie ma pokazać niesamowitą energię tego miasta, jego potencjał do rozwoju. W jakimś sensie też ma być świadectwem momentu, w którym jesteśmy, a jest to moment, w którym Stargard wykonuje taki skok w górę.
1: No właśnie, jakie wydarzenia zaplanowano i na które wydarzenia szczególnie mieszkańcy Szczecina powinni zwrócić uwagę?
2: My zapraszamy tak naprawdę już od czwartku przez cały weekend. Ktoś, kto przyjedzie do Stargardu, nie będzie chciał wyjść z centrum miasta, z obszaru imprez Hanz.
1: Bardziej kultura, bardziej gospodarka, bardziej rozrywka, czy bardziej w ogóle hybrydowo i wszystko naraz?
2: Wszystko, co pan redaktor wymienił, tak naprawdę będzie tu dostępne, więc zależy od naszych zainteresowań. Jeśli chcemy, interesujemy się wydarzeniami gospodarczymi, cały tydzień jest na to przygotowany. Jeśli kulturą, wystawami, jarmarkami, będzie tego tak obfitość, cztery sceny będą równolegle funkcjonować. Art Festival w tym samym czasie obejmie w swoje władanie miasto, więc będzie energia i wydarzeń tak dużo, że nie da się o nich opowiedzieć, tu po prostu trzeba być.
1: Słyszałem, że jarmark hanzeatycki jest takim wydarzeniem, które może zaskoczyć mieszkańców tutaj Szczecina i obszaru metropolitalnego.
2: Tak, bo ten jarmark też będzie zaskakiwał skalą i różnymi propozycjami. Będzie kilka jarmarków tak naprawdę skupionych na jednym obszarze Starego Miasta. Zajmujemy ulice, parkingi, już nie tylko teren samej Starówki, więc to naprawdę będzie imponujące.
1: Jeszcze jedno zdanie, panie prezydencie. Jaki efekt gospodarczy, czyli minie sobie wydarzenie i co by pan chciał, żeby po tym wydarzeniu zostało tutaj?
2: No my zakładamy, że Hanza ma nas w dwóch obszarach spozycjonować. W obszarze gospodarczym ma pokazać potencjał Stargardu, który gospodarczo rozwija się przemysłowo. Rozwija się w ostatnim okresie bardzo dynamicznie i budowa nowych relacji gospodarczych ma dać dodatkowy impuls wzrostowy, również dla lokalnego biznesu, na tym mi szczególnie zależy. W drugim obszarze pokazanie tej energii miasta ciekawego, miasta, w którym można coś przeżyć, miasta, które kipi zabytkami, ma dać nam tą perspektywę powrotów do Stargardu już nie tylko samych turystów odwiedzających Hanzę, ale ich rodzin, przyjaciół, znajomych. Po prostu liczymy na to, że Hanza będzie impulsem dla turystyki.
1: Mówił w rozmowie z Radiem Super FM Rafał Zając, prezydent Stargardu. Dodam, że Radio Super FM jest patronem medialnym wydarzenia, a także będziemy nadawać na żywo relacje właśnie z 46. Międzynarodowego Zjazdu Hanzy. Ale

0: To był dzień.
1: Koniec naszego spotkania zbliża się wielkimi krokami, czas więc na wiadomości sportowe, dziś przygotowane przez Andrzeja Kutysa.
2: Co się dzieje z kobiecą drużyną Pogoni Szczecin? Z tego piłkarskiego teamu wicemistrzyń Polski ostatniego sezonu odeszły już 4 piłkarki, odszedł wcześniej trener, lubiany przez zawodniczki, a tak przynajmniej takie informacje docierały, więc kibice poczuli się nieco zaniepokojeni. Na te medialne spekulacje wreszcie zareagował właściciel klubu, czyli kanadyjski biznesmen Alex Hadidagi. No i dosyć obszerne, jak to zwykle u Hadidagiego, oświadczenie. Tutaj fragment tylko. Od momentu przyjazdu do Szczecina widziałem pasję, dumę i radość, jaką to miasto darzy Pogoń Szczecin. Ta relacja jest magiczna i piękna. Widziałem też ciemną stronę piłki nożnej. Toksyczne plotki, fałszywe historie, anonimowe konta napędzane przez hejterów, kilku brudnych dziennikarzy z osobistymi motywacjami oraz ludzi, którzy chowają się za fałszywymi nazwiskami, by szerzyć negatywizm i zamęt. Przypomnijmy, taki pierwszy akapit w oświadczeniu dotyczącym kobiecej Pogoni Szczecin. Konkretów, takich mocnych konkretów, tak jak ten pierwszy akapit, później nie ma, natomiast czytamy m.in. dalej, że kobieca piłka nożna ma znaczenie, że bezpieczeństwo, zdrowie, godność i dobrostan naszych zawodniczek są dla nas niezwykle ważne, zwłaszcza zawodniczek. Nie będę teraz publicznie komentował wewnętrznych spraw, ale podjęliśmy ważne decyzje i zmiany, które uważamy za najlepsze dla Pogoni Szczecin jako organizacji naszych zawodniczek. Proces prawny przejęcia wszystkich akcji spółki kobiecej piłki nożnej od poprzednich innych funkcjonariuszy. Złożyliśmy także silną radę nadzorczą. W ciągu najbliższych 10 dni ogłosimy naszą nową trenerkę. Trenerkę, ikonę dla polskiej piłki. To oczywiście fragment, to oświadczenie Alexa Hadidagiego jest dłuższe, natomiast no, można tutaj oczywiście spekulować. Nie wydaje się, żeby kanadyjski biznesmen przerwał tutaj falę różnych spekulacji, a wręcz przeciwnie, wydaje się, że wręcz je podsycił. Dodajmy też jeszcze z informacji dotyczących Pogoni Szczecin, że piłkarze, nasza drużyna zmierzy się w ramach przygotowań z nie byle jakim przeciwnikiem, bo Fenerbahçe Stambuł, czyli wielokrotnym mistrzem Turcji, znana drużyna z europejskich rozgrywek, kibice świetnie ją kojarzą. Na razie mamy takie informacje, że to będzie w sparingu gdzieś rozgrywanym w Linzu, czyli w Austrii, tam gdzie drużyna Pogoni będzie się przygotowywała do sezonu. Będzie można kupić bilety, o ile oczywiście ktoś się do Linzu wybierze, natomiast informacji na temat tego, czy ten mecz będzie transmitowany na przykład w mediach społecznościowych Pogoni Szczecin, co już wcześniej bywało, że w tych kanałach się właśnie takie transmisje pojawiały, takiej informacji jeszcze nie ma. Mamy też za to informacje jeszcze. Jedna dyscyplina sportu, czyli siatkarki Lotto, Chemika, Police. Najnowszy news, tu cytuję oświadczenie, które dosłownie niedawno przyszło do naszej skrzynki pocztowej w Radiu Super FM. Lotto, Chemik, Police przedłużył kontrakt z Katarzyną Partyką, która występuje od blisko 2 lat w Policach. W naszych barwach zadebiutowała w Tauron Lidze. W minionym sezonie prowadziła zespół jako pierwsza rozgrywająca. Jest też cytat z Radosława Anioła, prezesa Lotto, Chemika, Police. Postawiliśmy na kasie, dłuższego czasu wierzymy w jej potencjał. Ma wszystko, żeby stać się klasową rozgrywającą. Mam nadzieję, że poprowadzi nasz zespół do sukcesów. A my mamy nadzieję oczywiście, że to nie koniec takich zapowiedzi, informacji. Chociaż były także newsy dotyczące tego, że zawodniczki żegnały się z Lotto, Chemikiem, Police. Cały czas też patrzymy na to, co będzie się działo, czy też dzieje się w Kingu Szczecin. Także te wszystkie informacje sportowe oczywiście na bieżąco będziemy dla Was zbierać.

0: To był dzień.
1: W dzisiejszym wydaniu magazynu Ale to był dzień w Radiu Super FM dużo mówiliśmy o konferencji zorganizowanej przez Radio Super FM w hotelu Jachtowa, więc po godzinie 18 naszym gościem popołudniowym będzie Waldemar Miśko, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Już teraz gorąco zapraszam.
0: Ale to był dzień. Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: I po reklamie.
6: Jest 18. Wiadomości Super FM.
7: Związki zawodowe chcą większych podwyżek niż zapowiedział premier. Wzrosła liczba wypadków przy pracy aż o 1/5. Łódź zaprasza na nową, największą w Polsce wystawę krajowej mody.
3: Super FM. Wiadomości.
7: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Związkowcom nie podobają się rządowe plany podwyżek ani pensji minimalnej, ani płac w budżetówce. W obu przypadkach rząd planuje na przyszły rok 3% wzrosty. Najniższa krajowa miałaby wzrosnąć o niespełna 150 zł do 4950 zł brutto, mówi wiceprzewodniczący OPZZ-u Sebastian Koćwin.
8: Gniew pracowników sfery finansów publicznych jest naprawdę coraz większy. Dowodem na to na przykład sytuacja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, gdzie trwają przygotowania do strajku ostrzegawczego.
7: Związkowcy domagają się zarówno większej podwyżki płacy minimalnej, jak i większej podwyżki płacy w budżetówce. W pierwszym kwartale roku wzrosła liczba wypadków przy pracy. Poszkodowanych było o blisko 1/5 więcej niż przed rokiem, podaje Główny Urząd Statystyczny. Najczęstszą przyczyną wypadków było nieprawidłowe zachowanie się pracownika. Inne powody to m.in. niewłaściwa organizacja stanowiska pracy czy stan psychofizyczny pracowników. Resort obrony rzuci wszystkie dostępne środki na front walki z dezinformacją w sprawie programu SAFE, zapowiada minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To dlatego, że ostatnie dni przyniosły, jak to ujął, wzrost aktywności adwersarzy ze wschodu. W zeszłym roku NASK zgłosił ponad 46 tysięcy materiałów zawierających dezinformację, ale tylko 12% z nich zostało usuniętych z sieci. Tomasz Fęskę.
9: Część dezinformacji znalazła posłuchu polskich polityków, mówi szef MON-u. To m.in. kłamstwa, że sprzęt kupowany w ramach SAFE dostanie Ukraina.
10: Sprzęt SAFE nie trafia na Ukrainę. Pieniądze z SAFE-u nie mogą być przekazane na Ukrainę i nie będą.
9: Bo jak mówi Kosiniak-Kamysz, uniemożliwia to konstrukcję programu i dodaje, że na SAFE nie zarobili też Niemcy.
10: Gdzie jest ten słynny Rheinmetall z miliardami z polskiego SAFE? To było wierutne kłamstwo.
9: Pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówi o szerokiej operacji sterowanej ze wschodu.
11: Cel jest jeden. Rozbujać nastroje społeczne i doprowadzić do osłabienia naszych sojuszy. Jest obrzydzana Unia Europejska. Próba skłócenia z Ukrainą. To wszystko w zderzeniu z faktami daje czarno na białym, kto ma rację, a kto kłamie.
9: Bo kontrakty z SAFE na 120 miliardów złotych rozwijają polski przemysł i wzmacniają polską armię.
7: GoProwcy ostrzegają przed trudnymi warunkami w Beskidach. W górach po intensywnych opadach deszczu jest bardzo ślisko i błotniście, a to nie sprzyja wędrówkom. Dzisiaj poważnie ograniczona była widoczność. To ma być największa taka wystawa w Polsce. W Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w najbliższą sobotę rusza ekspozycja Nowa Moda Polska – Kronika Głębokich Uczuć. To kolekcja prac ponad 50 projektantów gromadzona przez muzeum przez ostatnich 7 lat. Z kuratorem wystawy Marcinem Różycem rozmawia Bartosz Kądziołka.
12: Jaka jest współczesna moda polska?
13: To jest bardzo autobiograficzna. Projektanci nie opowiadają już o krajach, krajobrazach, które zobaczyli podczas podróży, tylko opowiadają to, co jest w nich. Dlatego na przykład Gosia Baczyńska opowiada o wysiedleniach po konferencji jałtańskiej 1945 roku. Zofia Chylak nawiązuje do swoich łemkowskich korzeni.
7: Wystawa potrwa do maja przyszłego roku.
0: Po 18:00 zaprasza Michał Kaczmarek.
1: Rozmowa w Radiu Super FM zaczyna się właśnie teraz. Waldemar Miśko, czyli prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w naszym województwie, jest gościem Radia Super FM. Panie prezesie, kłaniam się, dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: To najpierw osadźmy naszą rozmowę trochę w kalendarzu. Mamy już czerwiec, więc ten sezon wakacyjny lada moment się rozpocznie nie na 80, a na 100%. W jaki sposób Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ten sezon wakacyjny wspiera w jakiś sposób, bo wiem, że wiele instytucji, które dbają o nasze bezpieczeństwo, tak kompleksowo nie mogłyby działać, gdyby nie wy.
14: No dla nas, dla funduszu, ten okres właśnie wakacyjny, czy on się zaczyna już, można powiedzieć, w maju, czerwiec, lipiec i sierpień, jest chyba najbardziej intensywny, bo to jest kumulacja naborów właśnie związanych z bezpieczeństwem, czyli mam na myśli tutaj takie dwa sztandarowe nasze coroczne właściwie konkursy i nabory pod nazwą Bezpieczny Strażak, gdzie dofinansowujemy sprzęt lub wyposażenie osobiste, umundurowanie takie bojowe strażaków ochotników i tutaj dysponujemy dla tych straży pożarnych, które otrzymały dofinansowanie kwotą 30 tysięcy złotych i to stanowi 90% wydatków kwalifikowanych. I drugi też dedykowany dla strażaków ochotników, a właściwie do remiz strażaków ochotników, czyli program o nazwie Remiza, gdzie dysponujemy kwotą 60 tysięcy i to można przeznaczyć na to wszystko, co się wiąże z efektywnością energetyczną, czyli odnawialne źródło energii lub ewentualnie termomodernizację. Tych programów jest oczywiście więcej, bo też wspieramy corocznie zresztą nasze służby, które pracują na wodzie, czyli wodne, ochotnicze pogotowia ratunkowe, zarówno tą organizację zachodniopomorską, jak i szczeciński WOPR, ale to jest też wsparcie państwowych jednostek budżetowych, w tym oczywiście strażaków, państwowych strażaków oraz taki kolejny program, my go nazywamy Dużym Strażakiem, który też polega na wsparciu z kilku źródeł, w tym oczywiście z naszego źródła na zakup samochodów pożarniczych. I teraz właśnie zaczyna się taki okres oceny tych wniosków. One napływają do nas. To są setki wniosków, więc jest co robić i trochę się martwię, powiem szczerze, bo zaczyna się okres urlopowy, a my musimy te swoje prace zintensyfikować.
1: Panie prezesie, nie ukrywam, że takim bezpośrednim powodem naszego spotkania jest trochę inny temat, czyli kwestia związana z małą retencją. Maj według pomiarów był jednym z najbardziej suchych majów od wielu, wielu lat. Rzeczywiście było tak, że tych sytuacji deszczowych czy burzowych w naszym mieście prawie nie było, w naszym województwie również, ale patrząc jeszcze bardziej globalnie, to również w Polsce był to bardzo suchy maj. Temat dotyczący mikroretencji to jest temat, z którym wychodzicie trochę naprzeciw mieszkańcom naszego województwa, bo ogólnie obserwacje chyba są takie, że moglibyśmy tej deszczówki oszczędzać więcej, fakt, gdyby było jej trochę więcej, ale mimo to wciąż ta nasza świadomość w tym temacie wymaga pewnego przepracowania.
14: Ja się obawiam, że jak spotkamy się za rok mniej więcej o tej porze, to powiemy w 27 roku, że to
1: był
14: jest
1: jeszcze bardziej suchy.
14: Jeszcze bardziej suchy niż rok poprzedni. Niestety to jest zjawisko już powszechnie widoczne, obserwowane przez każdego z obywateli i ten program o nazwie mikroretencja właśnie wychodzi naprzeciw do tych osób, które posiadają domy jednorodzinne, czyli do osób indywidualnych. To nie jest program dedykowany dla różnego rodzaju instytucji. Mogę dzisiaj już powiedzieć, że 22 czerwca dokładnie my jako Wojewódzkie Fundusze w całej Polsce otworzymy nabór dla beneficjentów. Ten program jest tym razem i w tej edycji, powiedziałbym, bardziej prosty dla potencjalnego beneficjenta i mniej pracy wszystkim sprawia, ponieważ to są wnioski, które są, będą wnioskami tak zwanymi refundacyjnymi. Nie będzie takiej podwójnej pracy, że najpierw się składa wniosek, wszyscy nad nim pracują, beneficjenci go uzupełniają, czas płynie sobie, my podpisujemy umowę i później jest realizacja i później kolejny wniosek o wypłatę środków. Tym razem będziemy wypłacać środki tym wszystkim osobom, beneficjentom, którzy już wykonali tego typu instalacje. Warto powiedzieć, że okres kwalifikowalności jest dosyć dużo posunięty wstecz, dlatego że wszystkie wnioski, wszystkie instalacje, które i inwestycje, które zostały popełnione od 1 lipca 2024 roku, to są koszty kwalifikowane. Więc każdy, kto posiada jakiekolwiek rachunki, czy to ze sklepu, bo sam wykonał tę instalację, albo rachunek od wykonawcy, już 22 czerwca będzie mógł złożyć wniosek drogą elektroniczną. To też uprości, usprawni cały ten proces jakby składania wniosku, oceny później i w konsekwencji wypłaty środków finansowych. Wiemy dzisiaj, że to będzie 8 tysięcy, nie więcej jak 90%. Ten 10% wkład własny lub większy jest wymagany. Jeżeli chodzi o nasze województwo, mamy do dyspozycji 5,1 miliona złotych. To jest przewidziane na 2 lata, ale mam takie wrażenie, że te środki szybciej będziemy w stanie wyczerpać i zaspokoić beneficjentów. Gdyby okazało się, że każdy wniosek będzie na kwotę maksymalną, to można się spodziewać, że niespełna 700 beneficjentów będzie mogło z tych środków skorzystać.
1: To panie prezesie dopytam, jakie warunki musi spełniać instalacja, żeby kwalifikować się na dofinansowanie i czy są wymagane przez państwa jakieś parametry techniczne, parametry powierzchniowe, parametry współczynnika, ile tej deszczówki pozyskuje dana instalacja, czy to nie jest analizowane?
14: Warunek, jeżeli chodzi o pojemnik zamknięty, to jedyny warunek jest taki, że on nie może być mniejszy jak 2 metry sześcienne. Ale może być wykonana instalacja, która rozsącza tą wodę na terenie działki. Może być zrobione oczko wodne o podobnej pojemności jak ten zbiornik. I poza tym nie ma jakichś szczególnych warunków, bo ten program ze swojego założenia musi być i powinien być jak najbardziej prosty, jak najbardziej przyjazny dla tego beneficjenta końcowego.
1: Panie prezesie, 2 minuty do końca, więc jeszcze pytanie o audyty energetyczne. Na jakim etapie obecnie są one wykonywane na terenie województwa zachodniopomorskiego? Bo państwo jakiś czas temu ogłosiliście ten program dla budynków popegeerowskich. Czy już są jacyś pierwsi beneficjenci, którzy mają te audyty wykonane i jakim zainteresowaniem ten projekt się cieszy?
14: W tym roku, przypomnę, tylko kończymy projekt pilotażowy. On się zaczął w ubiegłym roku właśnie tymi audytami dla 5 budynków w 5 gminach. W sierpniu ostatni z tych budynków będzie oddawany do użytku. Natomiast my podpisaliśmy w ostatnim czasie umowę w maju jeszcze na wykonanie 181 kolejnych audytów i w tej chwili za chwilę rozstrzygamy przetarg na kolejne prawie 300 audytów.
1: Czyli zainteresowanie duże.
14: Zainteresowanie jest bardzo duże. My w swoich planach w tym programie chcieliśmy objąć tym programem 1000 budynków tak zwanych popegeerowskich, a na dzień dzisiejszy założonych wspólnot i zgłoszonych budynków mamy 477 i dla nich wszystkich te audyty w tej chwili opracowujemy. Natomiast komunikat też myślę ważny dla tych, którzy by się w międzyczasie zdecydowali i podjęli taką decyzję. Zachęcamy i zapraszamy. Na bieżąco przyjmujemy uchwały wspólnot o przystąpieniu do programu i będziemy sukcesywnie kolejne audyty zlecać po to, żeby w najbliższej przyszłości móc już zrealizować inwestycje. Oczywiście po wcześniejszym pozyskaniu środków finansowych przez nasz fundusz.
1: Rozumiem, że ten projekt to bardziej tak w głąb województwa zachodniopomorskiego, czy macie też państwo tutaj wnioski z obszaru około szczecińskiego?
14: Ja powiem tak, są takie miasta, nawet dosyć spore, w których tego typu budynki się znajdują, ale przede wszystkim dotyczy to oczywiście gmin wiejskich i gmin miejsko-wiejskich.
1: Panie prezesie, nie zdążymy za szeroko o czystym powietrzu już porozmawiać dzisiaj, a to jest temat pewnie na osobną audycję, ale to wykorzystując te ostatnie 45 sekund, dopytam pana, jak wygląda sytuacja związana z dystrybucją środków w tym programie teraz.
14: Jeżeli chodzi o nasz wojewódzki fundusz, myśmy nie mieli nigdy problemów, jeżeli chodzi o terminowość przyjmowania tych wniosków, procedowania tych wniosków, no i później w konsekwencji wypłaty środków finansowych. Nie było protestów wykonawców pod naszym funduszem, jak to się zdarzało w innych wojewódzkich funduszach i zawsze mieliśmy

0: Reklama. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
2: Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
0: I po reklamie. Super FM Sport.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Jannik Sinner jest zdrowy i może wracać do treningów. Zwycięzca ubiegłorocznego Wimbledonu, po tym jak przez nagłe osłabienie odpadł już w trzeciej rundzie Roland Garros, przeszedł w szpitalu w Mediolanie wnikliwe badania i nie wykazały one żadnych niepokojących wyników. Sinner poinformował przy tej okazji, że nie weźmie udziału w turniejach na trawie poprzedzających Wimbledon. Skupi się na treningach w Monte Carlo. Wielkoszlemowy turniej w Londynie zacznie się 29 czerwca. Jutro ruszają piłkarskie Mistrzostwa Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Organizatorzy zapewniają, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik, ale w Meksyku, gdzie odbędzie się mecz otwarcia imprezy, problemów nie brakuje. O czym więcej teraz Mateusz Stanicki.
4: Najwięcej obaw kibice mają o bezpieczeństwo. W celu jego zapewnienia władze zmobilizowały dodatkowe 100 tysięcy mundurowych, którzy mają go strzec w rejonie stadionów i stref kibica. Ale to nie jedyne kłopoty. Tysiące protestujących zablokowało we wtorek główną drogę dojazdową do stadionu Azteka w stolicy Meksyku, gdzie w czwartek ceremonia otwarcia i pierwszy mecz. Demonstranci należący do Związku Zawodowego Nauczycieli protestują od zeszłego tygodnia i domagają się podwyżek płac i uchwalenia ustawy o reformie emerytalnej. Prezydent kraju, Claudia Sheinbaum, określiła te protesty jako prowokację.
5: Są grupy, które chcą nas sprowokować i niekoniecznie są to nauczyciele. To, do czego dążą, to represje. Mówię to całkiem jasno. Chcą, żeby przed inauguracją mundialu międzynarodowe nagłówki brzmiały: rząd Meksyku represjonuje nauczycieli.
4: I zapewnia, że ceremonia otwarcia mistrzostw przebiegnie sprawnie, pokojowo i spokojnie.
3: A w jutrzejszym meczu otwarcia Meksyk podejmie RPA. Tymczasem somalijski sędzia Omar Abdulkadir Artan, któremu władze USA zabroniły wjazdu do kraju, wrócił już do ojczyzny i powiedział, że decyzja o zakazie wjazdu była dla niego niefortunna. Artan miał zostać pierwszym Somalijczykiem sędziującym w Mistrzostwach Świata. Administracja USA twierdzi, że odmówiła mu wjazdu z powodu jego powiązań, tu cytat, z podejrzanymi członkami organizacji terrorystycznych.
6: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: the answer.
1: Radio Super FM.
2: Radio Super FM.
1: Super FM.

Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10.8. Szczecin. Tu zaczyna się twój wieczór. Prywatkowe hity w radiu Super FM.

Prywatkowe hity w radiu Super FM. Na program zaprasza klub i restauracja Prywatka. Deptak Bogusława 10-8. Szczecin, tu zaczyna się twój wieczór.

0: jest 19. Wiadomości Super FM.
1: Prawie każde dziecko doświadczyło przemocy rówieśniczej, mówi najnowszy raport. Irańczycy zaatakowali amerykańskie bazy w Jordanii i Bahrajnie. Rolnicy pod lupą GUS-u. Badanie ma wskazać, jak zmienia się polskie rolnictwo.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 9 na 10 polskich uczniów doświadczyło jakiejś formy przemocy rówieśniczej. Mówi o tym Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która przeprowadziła badanie wśród 140 tysięcy polskich uczniów. O jakie formy przemocy chodzi, o tym Cezary Jaszczyk, który zapoznał się z raportem.
3: Mówimy zarówno o przemocy fizycznej, biciu, dręczeniu, znęcaniu się, ale też szeroko pojętym hejcie, wyszydzaniu i naśmiewaniu. Tych ostatnich zachowań jest najwięcej. I to w tak zwanym realu, mówi współautor badania, socjolog Szymon Wójcik.
4: Nasze badanie pokazuje, że częściej jednak wydarza się ta przemoc w bezpośrednim kontakcie. Stosunkowo rzadko jest tak, że jakieś dziecko doświadcza tylko przemocy w internecie. Częściej jest tak, że zarówno gdzieś na żywo, w klasie, w szkole, jak i w internecie.
3: Jeśli rówieśnicy i dorośli zawiodą, są też inne sposoby na szukanie wsparcia, miejsca, do których można zgłosić się po pomoc.
5: Nasz telefon to nie tylko telefon, ale także czat, także wiadomości e-mail, także pisemnie. Warto wtedy zajrzeć na stronę 116111.pl. No i oczywiście przez całą dobę jesteśmy też dostępni pod numerem telefonu 116111.
3: Mówiła Katarzyna Talacha, konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116111.
1: Irańczycy zaatakowali amerykańskie bazy w Jordanii i Bahrajnie. Tak odpowiedzieli na uderzenia USA, które były z kolei odpowiedzią Waszyngtonu na zestrzelenie amerykańskiego helikoptera. Rzecznik irańskiego resortu dyplomacji przekazał, że wysiłki dyplomatyczne nie mogą być kontynuowane, dopóki dochodzi do naruszeń trwającego zawieszenia broni. Nowe terapie onkologiczne, w tym na raka prostaty i płuc, będą refundowane od lipca. Dokładny projekt Ministerstwo Zdrowia ogłosi jutro. Resort aktualizuje listę refundacyjną co 3 miesiące. Są na niej leki i terapie, do których pacjent otrzymuje dopłatę z NFZ-u albo otrzymuje je bezpłatnie. 120 tysięcy gospodarstw rolnych bierze udział w badaniu przeprowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny. Wyniki posłużą nie tylko do oceny, jak zmienia się polskie rolnictwo, ale też do kształtowania wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Agnieszka Wynarska.
6: Tak duże badanie, bo obejmujące 120 tysięcy gospodarstw rolnych. GUS robi raz na 3 lata. Pytania dotyczą m.in. powierzchni upraw, zasiewów, pogłowia zwierząt hodowlanych, zużycia nawozów czy wyposażenia w maszyny. Wszystkie dane są chronione, zapewnia Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
7: Wszystkie przekazane informacje są chronione tajemnicą statystyczną, a dane służą wyłącznie do analiz. Są publikowane tylko w formie zbiorczych zestawień, bez możliwości identyfikacji konkretnego gospodarstwa rolnego.
6: Dla wylosowanych rolników badanie jest obowiązkowe. Do 16 czerwca mogą spisać się sami przez internet, a po tym terminie do gospodarstw, które się nie spisały, ankieterzy zadzwonią albo przyjadą osobiście. Badanie potrwa do 14 sierpnia.
1: A jeszcze na koniec odkrycia archeologiczne na trasie drogi do budowanej elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino. W Jackowie na Pomorzu w czasie prac wykopaliskowych badacze znaleźli 2 kurhany z wczesnej epoki żelaza oraz liczne obiekty gospodarcze.
0: Dobry wieczór.

0: Radiofonia i Radio Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Dziś w kinach na całym świecie pojawia się najnowszy film Stevena Spielberga zatytułowany Dzień Objawienia. Promując swoje najnowsze przedsięwzięcie, słynny reżyser mówił sporo i na różne tematy, ale najwięcej uwagi poświęcono jego opinii w sprawie sztucznej inteligencji. Steven Spielberg wyraził swoje powściągliwe podejście do sztucznej inteligencji, zaznaczając, że choć widzi jej zastosowanie w dziedzinach takich jak medycyna czy edukacja, nie chce, by przejmowała ona rolę twórczą w filmach. Używajcie sztucznej inteligencji jako narzędzia, ale nie traktujcie jej jako ostatecznego słowa w kwestiach kreatywnych, mówił w jednym z wywiadów. Spielberg zamierza jednak wstrzymać się z ostatecznym osądem na temat AI. Mówi, że dopóki nie zrozumie, jak może zostać wykorzystana sztuczna inteligencja w filmie, nie chce opowiadać się za żadną ze stron. Filmowiec ceni użycie AI w innych dziedzinach, takich jak wspomniana medycyna czy edukacja. Jeśli chodzi o branże kreatywne, nie powinna być ona wykorzystywana nadmiernie. Jeśli sztuczna inteligencja chce mi pomóc w znalezieniu lokacji, to świetnie, oszczędzi nam to mnóstwa pracy. Ale niech mi nie mówi, że nie mam odpowiedniego antagonisty w filmie. Niech nie mówi, jak napisać dialog dla postaci, czy gdzie ma być kamera. Nie powinna mówić, jak powinny wyglądać plany zdjęciowe. Używajcie sztucznej inteligencji jako narzędzia, ale nie traktujcie jej jako ostatecznego słowa w kwestiach kreatywnych. Tu stawiam granicę, podsumował Steven Spielberg. Od dziś w kinach jego najnowszy film, bardzo oczekiwany przez jego fanów, Dzień Objawienia, ponowne spotkanie tego twórcy z kosmicznymi przybyszami. Wśród wielu opinii przeważają te, że jest to udany film Spielberga, może nawet najlepszy od 20 lat. A ja za chwilę biegnę na pokaz Dnia Objawienia, bo Spielberg dla mnie to najlepszy reżyser w historii kina.
0: Spór w kinie i Radio Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
0: I po reklamie. Super FM Sport.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Polscy siatkarze od zwycięstwa 3-0 nad Kubą rozpoczęli tegoroczną edycję Ligi Narodów. Biało-czerwoni mieli znaczącą przewagę nad rywalami w każdym secie, a mecz trwał tylko godzinę i 15 minut. Jutro zawodników Nikoli Grbicza czeka trudniejsze zadanie. Ich rywalami będą Słoweńcy. Hubert Hurkacz przegrał z Węgrem Martonem Fuczowiczem 6-3, 6-7, 6-7 w pierwszej rundzie tenisowego turnieju rangi ATP 250 na kortach trawiastych Fertogenbosch. Do drugiej rundy awansował za to Kamil Majchrzak, który wygrał z Finnem Otto Virtanenem 6-7, 6-4, 7-6. A był to przy okazji rewanż za niedawny mecz w Anglii.
5: Graliśmy wcześniej w niedzielę, więc doskonale wiedziałem, czego się spodziewać. Wiedziałem, że będzie to bardzo trudne spotkanie. Tam przegrałem 6-7, 7-6, 6-7. Tutaj też rozegraliśmy dwa tiebreaki. Na szczęście tym razem ja wygrałem finalnego. Mecz ogólnie stał na wysokim poziomie obory. Graliśmy dobrze.
4: A Majchrzak w drugiej rundzie zmierzy się jutro z Australijczykiem Jason McCabbem. West Ham United, który spadł z angielskiej Premier League, oficjalnie poinformował, że nie przedłuży kontraktu z Łukaszem Fabiańskim. 41-letni były bramkarz reprezentacji Polski w minionym sezonie był w kadrze zespołu, ale wystąpił tylko w jednym meczu ligowym. A dziś w Warszawie drugi mecz finałowy Orlen Basket Ligi. Legia znowu podejmie Zastal, z którym dwa dni temu przegrała 74-77, mówi Arkadiusz Miłoszewski, czyli trener ekipy z Zielonej Góry.
6: To jest nic, to jest jedna wygrana. Wiemy, że to jest seria. Ja zmęczyłem trochę naszych zawodników. Teraz trzeba będzie ich dobrze fizycznie odnowić. Ale no wpływ taki, że myślę, że i to jest nasz cel. Żeby była większa nerwowość u przeciwnika, postaramy się bardziej kontrolować.
4: Mecz zacznie się o 20:15. Rywalizacja trwa do 4 zwycięstw.
7: Dobry wieczór.

0: Super FM, 100% szczecińskie.
1: Radio Super FM.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
3: Jest 20. Wiadomości Super FM.
4: Sagrada Familia w Barcelonie prawie gotowa dziś uroczystość. Prezydent Karol Nawrocki dostał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Zaczyna się drugi mecz o Mistrzostwo Polski koszykarzy. Legia Zastal.
0: Super FM. Wiadomości.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Barcelonie dziś wieczorem odbywa się uroczysta inauguracja i poświęcenie przez papieża ukończonej najwyższej wieży Bazyliki Sagrada Familia. Ma 172 metry, jest zwieńczeniem projektu Antonio Gaudiego. Teraz to najwyższa bazylika na świecie.
5: Ta katedra udowadnia na żywo, że ludzie się nie mylą, że niemożliwe staje się możliwe.
6: Ile jest tutaj detali, elementów, typowe dla Gaudiego elementy i no, jesteśmy zachwyceni pod wrażeniem na pewno.
7: Niesamowite po prostu, że coś takiego można było zaprojektować w ogóle. Warto przyjechać i zobaczyć.
4: Budowa świątyni trwa od 144 lat. Wciąż nie jest w pełni ukończona. Prace wykończeniowe na zewnątrz i w środku mają potrwać jeszcze 2 lata. Co roku kościół zwiedza około 5 milionów turystów. Prezydent Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. W niedzielę wybierze się do USA. Wizyta nie będzie mieć charakteru oficjalnego, tak przekazały źródła z Pałacu Prezydenckiego. Tymczasem Donald Trump zapowiedział, że amerykańskie wojska dzisiaj znowu zaatakują Iran. Oświadczył też, że władze w Teheranie zwodzą stronę amerykańską. Rozmawiam z Iranem od kilku miesięcy i oni powinni podpisać tę umowę. To dobra umowa. Nie daje im prawa do posiadania broni nuklearnej, powiedział Trump dziennikarzom w gabinecie owalnym. Firmy i aplikacje taksówkarskie mają podlegać większej kontroli. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji powstaje ustawa, której celem będzie dodatkowa weryfikacja kierowców. Szczegóły Ben O'Connor.
8: Celem zmian ma być przede wszystkim lepsza weryfikacja kierowców i poprawa bezpieczeństwa pasażerów, mówi przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Mirosław Suchoń.
9: Wyszliśmy od tej strony dotyczącej przewozów. Tutaj będziemy zaostrzać te przepisy. Każda osoba, która będzie chciała prowadzić taki pojazd, będzie musiała dostarczyć zaświadczenie o niekaralności ze swojego kraju.
8: Dotychczasowe przepisy ograniczają się do konieczności przedstawienia jedynie polskiego, a nie zagranicznego zaświadczenia o niekaralności kierowców. Dla aplikacji przewozowych i firm taksówkarskich pracuje 160 tysięcy kierowców z zagranicznym paszportem. Każdy z nich zobligowany jest do posiadania polskiego prawa jazdy.
4: Ważą się losy tytułu koszykarskiego Mistrzostwa Polski. W Warszawie zaczyna się drugi mecz finałowy Orlen Basket Ligi. Legia znowu podejmuje Zastal, z którym 2 dni temu przegrała 74-77, mówi Arkadiusz Miłoszewski, trener ekipy z Zielonej Góry.
10: To jest nic, to jest jedna wygrana. Wiemy, że to jest seria. Ja zmęczyłem trochę naszych zawodników. Teraz trzeba będzie ich dobrze fizycznie odnowić. Ale no wpływ taki, że myślę, że i to jest nasz cel. Żeby była większa nerwowość u przeciwnika, postaramy się bardziej kontrolować.
4: Rywalizacja toczy się do 4 zwycięstw. Kanada zaproponowała, że przyjmie somalijskiego sędziego Omara Artana, aby ten poprowadził mecze piłkarskiego mundialu w Kanadzie. Propozycja padła po tym, jak amerykańskie służby graniczne odmówiły mu wjazdu do USA w związku z, cytat, obawami, które powstały w wyniku procedury sprawdzania. Arbiter był wyznaczony na turniej przez FIFA, a mistrzostwa zaczynają się jutro.

0: Reklama.
1: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
2: Jak tak, to Allegro.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: I po reklamie.
4: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
5: Super FM zaprasza.
6: Kulturalny Szczecin w pigułce. Barbara Gądek. Zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Trzecia edycja wyjątkowego teatralnego wydarzenia Kontra Plus, czyli przegląd polskiego monodramu w Szczecinie. To propozycja skierowana do tych, którzy cenią sobie bliski kontakt z aktorem i pragną przeżyć teatr w jego najbardziej intymnej i pełnej emocji formie. W tym roku podziwiać można wyjątkowo kobiecą obsadę, ponieważ aż w 7 spektaklach wystąpią wybitne polskie aktorki, których monodramy zdobyły uznanie w całej Polsce. A w czwartek historia Jakuba i Łukasz Lewandowski. W Teatrze Piwnica przy Krypcie bohaterem będzie ksiądz i filozof, który pewnego dnia dowiaduje się, że wcale nie jest tym, kim jest. Podejmuje zatem niełatwą próbę poznania swojej prawdziwej tożsamości, co okazuje się raz straszne, raz śmieszne. Przegląd współczesnego monodramu trwać będzie do 25 lipca. Villa Lenza zaprasza na inaugurację koncertu Meisinger Music Festival. W ramach festiwalu zaplanowano wydarzenia w czerwcu oraz w listopadzie, a koncert inauguracyjny rozpocznie się w piątek. W programie występ grupy Via Ensemble. To międzynarodowe trio złożone z trzech wyrazistych osobowości artystycznych, które łączy wspólny język. Muzyka kameralna najwyższej próby. Zagrają Debussy'ego i Schuberta. Szukacie planów na czerwcowe wieczory? Mamy dla Was coś wyjątkowego. Wydział Jazzu i Produkcji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie zaprasza na swoje absolutnie pierwsze, historyczne koncerty dyplomowe. Wszystko dzieje się w klimatycznych wnętrzach Jazzment Clubu. Usłyszycie zarówno autorski materiał dyplomantów, jak i świeże spojrzenie na kanon muzyki rozrywkowej. Możecie być świadkami narodzin nowych gwiazd polskiego jazzu. Na te koncerty do Jazzment Clubu wstęp jest bezpłatny. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Dobrego wieczoru.
4: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
7: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.
2: Bo to nie jest mam tak.

0: parfum de Paris, oui, c'est ça.
1: Jest 21. Wiadomości Super FM.
2: Jarosław Kaczyński został przesłuchany w tzw. sprawie dwóch wież. Weszły w życie zmiany w rejestracji pojazdów. Mają uprościć życie. Pilotażowa nocna prohibicja w Warszawie przyniosła oczekiwany skutek. Mniej interwencji w sprawie alkoholu.
3: Super FM. Wiadomości.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prawie 9 godzin z przerwami trwało przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Prezes PiS-u odpowiadał na pytania w śledztwie dotyczącym domniemanego oszustwa przy projekcie deweloperskim, znanym jako Dwie Wieże. Wszystko wskazuje na to, że postępowanie niebawem się zakończy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
4: Protokół jest bardzo długi, bardzo wyczerpujący. Decyzje co do dalszego toku postępowania nie zostały jeszcze podjęte. Czekamy na bardzo dogłębną analizę materiału dowodowego.
2: Doniesienie w tej sprawie złożył adwokat Roman Giertych, pełnomocnik austriackiego biznesmena, który miał stracić na inwestycji ponad 1 000 000 euro. Dziś weszły w życie zmiany dotyczące rejestracji pojazdów. Ma być łatwiej. Zmiany dotyczą m.in. tablic rejestracyjnych.
5: Generalnie chodzi o to, żeby nie uprzykrzać życia mieszkańcom poprzez zbędną biurokrację i czynności dodatkowe. W tej chwili nie będzie takiej konieczności przynoszenia tablic. Jeżeli ktoś będzie chciał zatrzymać dotychczasowe tablice rejestracyjne, będą one w nienagannym stanie, jeżeli chodzi o czytelność, ale też nalepki legalizacyjne, to przy złożeniu oświadczenia jako załącznika do wniosku o rejestrację, klient po prostu będzie wnosił o rejestrację z dotychczasowymi numerami.
2: Tłumaczy Robert Bazuk ze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. A te zmiany to kolejny krok zmierzający do wprowadzenia elektronicznej rejestracji pojazdów. Susza daje się we znaki rolnikom w całym kraju. Przechodzące właśnie przez Polskę opady deszczu niewiele pomogły. Według danych z systemu monitoringu suszy rolniczej najgorsza sytuacja jest w województwie kujawsko-pomorskim, na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Rolnicy już wiedzą, że w zbożach plony będą niższe o 30%, a w rzepaku nawet o połowę.
6: Bardzo sucho. Nie, że sucho, ale bardzo sucho. No, tak jak nieraz się patrzyło na mapy, to gdzieś tam coś popadało, a tu nas wszędzie omijało.
7: Te najbliższe dni też się zapowiadają deszczowe, ale też i burzowe. Ta burze też chyba nie służą, takie opady nawalne.
6: Nie, no bo wie pani, przy takiej temperaturze to jak przyjdą takie nawalne deszcze, to jeszcze może przyjść grad, jeszcze więcej może szkód narobić jak ta susza.
8: Na pewno na 30% mamy plony mniejsze. Nie? To jest dużo. No to mamy rok taki, ja mówię, na przetrwanie, nie? Dla nas.
9: Nie? To jest na chwilę obecną, nie wiadomo co będzie za miesiąc. Nie?
2: Z rolnikami z województwa kujawsko-pomorskiego rozmawiała reporterka Agnieszka Wynarska. Nocna prohibicja w Warszawie przyniosła oczekiwany skutek. Spadła liczba nocnych interwencji Straży Miejskiej i Policji w dwóch dzielnicach stolicy, gdzie obowiązuje od kilku miesięcy. Zakaz obowiązywał do niedawna tylko w Śródmieściu i na Pradze Północ. Liczba działań służb spadła o nieco ponad 6% w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Od niedawna nocną prohibicję rozszerzono na całą Warszawę. Sport to koniec długiej przygody Łukasza Fabiańskiego z angielskim klubem West Ham United. Drużyna z Londynu poinformowała, że nie przedłuży kontraktu z polskim bramkarzem, a 41-letni Fabiański jest weteranem Premier League. Należy do najbardziej doświadczonych piłkarzy Ligi Angielskiej. W minionym sezonie był już jednak rezerwowym, zagrał tylko jeden mecz. Kto wie, może właśnie dlatego West Ham spadł z ligi.
1: Dobry wieczór.

piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego Mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa.

0: Restauracja Centrale na Szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie.
3: Jest 22. Wiadomości Super FM.
4: Powstanie nowoczesny ośrodek leczenia chorób mózgu u dzieci. W tym roku doszło do znacznie większej ilości pożarów lasów niż w ubiegłym. W Krakowie powstanie nowa atrakcja.
5: Dobroczynny szum wody.
4: Gdzie ten szum będziemy mogli usłyszeć, o tym już za chwilę.

0: Super FM.
1: Super FM, 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.